0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Marta Jodłowska, zapraszam. Liczy się każde wsparcie. Trwa zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w wyniku powodzi w Nepalu. Caritas i Polski Czerwony Krzyż zbierają pieniądze na ten cel. W środowej błyskawicznej powodzi zginęło tam ponad 500 osób. Około 2000 uważanych jest za zaginionych. Akcja poszukiwawczo-ratownicza przerywana jest ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi. Witold Banach.
3: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba co najmniej 22 milionów franków, czyli około 100 milionów złotych. PCK natychmiast rozpoczął zbiórkę, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
4: Apelujemy o środki finansowe. One w najlepszy sposób pozwalają błyskawicznie reagować na to, co jest potrzebne. Tam na miejscu są specjaliści i eksperci po to, by pomagać.
3: W pomoc dla Nepalu włączył się również Caritas, mówi Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska.
5: Ponieważ wiele rodzin straciło cały dorobek życia, Caritas uruchomiła kuchnię społeczną i dostarczyła żywność. Organizacja planuje rozszerzyć pomoc poprzez lokalnych partnerów, szczególnie tam, gdzie bezpośredni dostęp jest niemożliwy.
3: Każdy, kto chce wesprzeć akcję pomocy, wystarczy, że wejdzie na stronę internetową PCK lub Caritas i tam będzie mógł dokonać wpłaty.
2: W przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej będą modlić się za ojczyznę. W poniedziałek parafia w Wielogłowach zaprasza na Drogę Krzyżową. Nabożeństwo odbędzie się w plenerze, mówi jeden z organizatorów, Paweł Bogdanowicz.
6: Wyruszamy z kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i idziemy piękną plenerową Drogą Krzyżową na najwyższy szczyt, na Górę Kożuch, gdzie jest kapliczka poświęcona rocznicy pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu. I tam przy tej kapliczce będziemy zakończenie Drogi Krzyżowej. Będzie uroczysty apel poległych, będzie odśpiewanie hymnu Boże Coś Polskę.
2: Droga Krzyżowa będzie okazją do modlitwy o pokój i za tych, którzy polegli w walce o wolność Polski. Przejście Drogi Krzyżowej zajmuje około 2 godzin, a początek w poniedziałek o 16:30 przy kościele parafialnym w Wielogłowach. Są jeszcze miejsca na rekolekcje w zdrowym ciele, zdrowy duch w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem. Spotkanie dla seniorów odbędzie się od 7 do 10 września. To możliwość nawiązywania nowych przyjaźni, poznania nowych miejsc, a także zapoznanie się z tematyką dbania o własne zdrowie i kondycję duchową, mówi dyrektor Arki, ksiądz Tomasz Rąpała.
7: W programie spotkania przewidziane jest codzienna msza święta, spotkanie ze Słowem Bożym, jednodniowa wycieczka do Ciężkowic, w ramach której zwiedzimy piękny park zdrojowy, rynek, kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego oraz pospacerujemy ścieżką w koronach drzew. Także spotkanie pod tytułem Odnowa biologiczna, naturalna terapia z panią Agnieszką Mękowiak i spotkanie z rehabilitantką panią Elżbietą Witek.
2: Uczestnicy w ramach spotkania mogą liczyć na noclegi z pełnym wyżywieniem. Zapisy możliwe są telefonicznie pod numerem 605 088 112 lub elektronicznie. Koniec wakacji przynosi zmiany nie tylko w kalendarzu. Od poniedziałku 31 sierpnia na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pojawi się nowa ramówka. Wraz z nią kilka nowych audycji. Nie oznacza to jednak pożegnania z programami, które słuchacze znają i lubią. Na antenę wracają m.in. Bez skierowania, Księga, Puls Regionu, Cztery Pory Gotowania czy Rozgryźć Kościół, a także liczne pasma muzyczne. Ale nowa ramówka to przede wszystkim nowe propozycje.
8: Pierwsza z nich to psychologiczny pociąg, podróż po różnych peronach dojrzewania. Problematycznie i psychologicznie zabierze nas znany już ekspert, pani dr Renata Smoleń. Ta audycja rusza o 17:10, zaś w paśmie wieczornym, czyli w strefie ducha, o 20:00 nowa audycja Ja zawsze jestem z wami. W związku ze zbliżającą się 150. rocznicą objawień maryjnych w Kietrzwałdzie zapraszam na cykl autorskich audycji, dzięki którym poznamy historię jedynych objawień maryjnych w Polsce uznanych przez Kościół. We wtorek muzyczny firmament o 21:30. To audycja, w której o aktualnych i zapomnianych gwiazdach muzyki oraz o muzycznych anegdotach opowie nam Krzysztof Borowiec. W czwartek o 17:10 nowa audycja Alfabet biblijny. to audycja Radia Fiat, w której ksiądz dr Mariusz Woźniak z dzieła biblijnego archidiecezji częstochowskiej zaprasza do odkrywania znaczeń, symboli i tematów obecnych w Piśmie Świętym i życiu wiary. A w piątek o 17:30 zapraszam na katechezy liturgiczne, cykl audycji księdza Daniela Bębenka, który pomaga lepiej zrozumieć liturgię Kościoła, jej znaki, gesty, słowa, symbole i duchowy sens. Katechezy mają rozjaśniać świat liturgii, pokazując, że to, co podczas celebracji może wydawać się dobrze znane lub oczywiste, kryje w sobie bogactwo znaczeń prowadzących do głębszego przeżywania wiary.
2: Mówił kierownik anteny ksiądz Marcin Gryzło. Oprócz tego dużo dobrej muzyki, m.in. retrowtorki, biesiadne środy i polskie czwartki, a także sprawdzone wiadomości z regionu. Powakacyjna ramówka, przypomnę, startuje w poniedziałek.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice spotykanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym Twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja Ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża.
2: Już nastał poranek, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracy i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień. Jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.
2: Panie, z serca Ci dziękuję za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie. Co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotkam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym był zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Jaki ojciec, taki syn. Odkąd pamiętam, ludzie zawsze mi mówili, że poruszam się tak jak mój ojciec. Dopytywałem się, co to znaczy, ale w odpowiedzi tylko się uśmiechali. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyłem się na taśmie filmowej. Było to nagranie programu telewizyjnego, do którego mnie zaproszono. Oglądałem ten film z rosnącym zdumieniem. Moja gestykulacja, mimika, ruchy, zupełnie jakbym patrzył na mojego ojca. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Chrześcijanie twierdzą, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Ale co to właściwie znaczy? Gdy widzę, jak zdolni, pomysłowi, twórczy, zaskakujący, szlachetni i piękni potrafią być ludzie, to dochodzę do wniosku, że może jednak coś w tym jest. I tak sobie myślę, że gdyby każdy z nas, patrząc na siebie w lustrze, zobaczył się tak, jak widzi nas Bóg, to powiedzielibyśmy: ach, nie miałem o tym pojęcia.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Arystydesa. Na początku IV wieku wybitny historyk Kościoła Eusebiusz Cezarei wymienił w jednym ze swoich pism imię Arystydesa, nazywając go prawdziwym chrześcijaninem. Wspomniał również, że był on autorem Apologii Wiary, dzieła dedykowanego cesarzowi Hadrianowi około roku 124, cenionego przez współczesnych i potomnych. Niestety, w późniejszym okresie uległo ono zagubieniu. Odnaleziono je dopiero w roku 1899 i okazało się, że jest również bardzo pożyteczne dla epoki nowożytnej. Przedstawiwszy się jako filozof ateński, Arystydes rozwija tezę opartą na idei Boga, którą uznaje za kryterium prawdy religii chrześcijańskiej. Następnie upomina cesarza, by zaprzestał prześladowań chrześcijan i nawrócił się na ich wiarę. Niektórzy współcześni badacze twierdzą, że tym cesarzem był nie Hadrian, lecz Antoni Pius. Pomimo niedociągnięć stylistycznych i braku walorów literackich, dzieło Arystydesa świadczy o przenikliwości i inteligencji autora i jest wzorem wzniosłych idei dotyczących Boga. Podobnie jak święty Justyn, Arystydes zajmował się filozofią na równi z pracami apologetycznymi. Zachowało się także jego kazanie na temat Ewangelii świętego Łukasza. Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Poniedziałek, 22 tydzień, zwykły 31 dzień sierpnia. O poranku wspominamy zmarłego kapłana i polecamy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. W 2013 roku do domu ojca odszedł ksiądz Jan Łach. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dziś ostatni dzień obowiązywania programu CPN, czyli ceny paliwa niżej w nowej odsłonie. Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Poza tym od wtorku minister energii nie będzie wyznaczał maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Ekonomistka Urszula Cieślak spodziewa się podwyżek. Jej zdaniem skala będzie zróżnicowana.
2: Skala podwyżek wynikająca z przywrócenia wyższej stawki podatku VAT będzie zróżnicowana w zależności od stacji, ale będzie się mieściła w przedziale między 65 a 90 groszy za litr. To, co będzie decydowało o cenach paliw w kolejnych tygodniach, to w dalszym ciągu czynniki rynkowe, a w zasadzie w ostatnich tygodniach tym zasadniczym czynnikiem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie i to, co dzieje się wokół ciśniny Ormus.
0: Druga odsłona CPN od początku miała obowiązywać przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Chodziło o wprowadzenie interwencyjnej obniżki cen paliw na czas powrotów. Opóźnia się rozpoczęcie budowy mostu na Poprandzie na granicy Nowego i Starego Sącza. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma jeszcze pozwolenia na budowę nowej przeprawy. Jak informowaliśmy, lokalne samorządy zgodziły się na zmianę granic w okolicy ulicy Węgierskiej. Około 20 hektarów zostanie wchłonięte przez gminę Stary Sącz. Dzięki temu miasto Nowy Sącz nie będzie musiało wydać około 25 milionów złotych na współfinansowanie inwestycji. Końcem 2026 roku ma zostać ogłoszony przetarg, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Zakładamy, że budowa nowego mostu mogłaby się rozpocząć wiosną 2027 roku, a jej zakończenie to koniec 2028 roku. Podczas budowy zbudujemy również most tymczasowy, dlatego że stary most musi być całkowicie rozebrany, nowy most powstanie w jego miejsce.
0: Chodzi o to, żeby na czas budowy nowej przeprawy przez Poprad zapewnić kierowcom dojazd między Nowym a Starym Sączem. Wieńce różnorodnych form i kształtów prezentowały się na przeglądzie w Gromniku. Była to część tegorocznych dożynek powiatu tarnowskiego.
4: Mamy tutaj wszystkie zboża, które według tradycji powinny być ujęte, czyli jest pszenica, jest len, jest jęczmień, jest owies. Oprócz tego mamy kwiaty. Mamy też i prosok. Panie mają swoje poletka i hodują, bo prosok nie jest tak dostępne. Brakuje nam jeszcze żyta, ale w przyszłym roku już na pewno będzie, bo też chcemy posiać żyto. No staramy się po prostu tradycyjnie. Nie może tu być żadnych sztucznych rzeczy. Muszą być żywe kwiaty, które były w naszych ogródkach. Wiązane jest też nićmi konopnymi lnianymi.
0: O wieńcu reprezentującym gminę Wierzchosławice opowiedziała Iwona Skóra z Koła Gospodyń Wiejskich z Bogumiłowic. Wszystkie wieńce można zobaczyć na naszej fotorelacji z powiatowych dożynek na rdn.pl. Na kolejne wiadomości zapraszam za niespełna pół godziny, punktualnie o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji, jutro pierwszy dzień września, czasem do szkoły, oczywiście tutaj mowa o uczniach. No jak ten 31 dzień sierpnia będzie wyglądał w pogodzie? Ostatni dzień wakacji, słoneczny, ciepły, a nawet bardzo ciepły, bo temperatura w ciągu dnia to nawet 30 stopni, chociaż chmurki mogą nam się pojawić na niebie, ale na tym naszym niebie oprócz tych chmurek nic więcej nie będzie, czyli nie będzie opadów deszczu, słonecznie i ciepło.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody

0: jest centrum aktywnej rozrywki Baza. VR, RC, sala zabaw, Nowy Sącz, centrum handlowe Gołąbkowice.
1: O ile w ciągu dnia sporo słońca z niewielkim zachmurzeniem i temperatury do 30 stopni, o tyle w godzinach już wieczornych i nocnych synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, a nawet i burze. No ale nocy ciepła też, 19 stopni. Jednak teraz skupmy się na poranku, bo to 6.35 i temperatura teraz wynosi 14-15 stopni. Tarnów, Nowy Sącz, tak więc nie jest źle, jest bardzo dobrze. No i kolejne dni, zobaczmy sobie, początek września, to już, no już to nie temperatury wakacyjne, bo 24-23 stopnie w ciągu dnia, w nocy 13-14 stopni. Tak więc o tych temperaturach typowo wakacyjnych, o tych upałach już chyba będziemy musieli zapomnieć, tak przynajmniej wygląda nie tylko pierwszy tydzień września, ale również i drugi tydzień września. Ale na razie skupiamy się na ostatnim dniu wakacji, 31 dzień sierpnia w kalendarzu. 24 minuty nam zostało do godziny 7. Słoneczko wstało o 5.45, a zajdzie o 19.26.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Po weekendzie, ale jeszcze weekendowo na antenie Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, czyli zespół The Weekend.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: 14 minut nam zostało do godziny 7. To ten czas, gdzie wyjeżdżamy na ulicę Mentarnowa, ulicę Nowego Sącza i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Dobra informacja ma taka, że poranek słoneczny, ciepły, idealny do podróżowania. Gorsza informacja jest taka, że tych samochodów będzie nam już przybywało w tym tygodniu, bo przecież od jutra rozpoczyna się rok szkolny i dziś już trzeba się spodziewać, że tych samochodów będzie sporo, bo to ostatnie takie załatwienia przed szkołą. Czyli no właśnie, kompletowanie tego plecaka, szkolnego plecaka. Tak więc tutaj kierowcy apeluję o tą ostrożność, bezpieczeństwo. No i uważajcie na tych innych użytkowników dróg, szczególnie na tych, którzy poruszają się dośladami. Rower, hulajnoga, bo wiemy, że to takie środki lokomocji, które towarzyszą nam. Dlatego tutaj apeluję o to ostrożność, bezpieczeństwo i przede wszystkim noga z gazu. A propos bezpieczeństwa, zaczynamy od Tarnowa. Kolizja to skrzyżowanie Hodowlana z ulicą Wyszyńskiego. Bez utrudnień nikomu się nie stało. Tam przypominamy, no trzeba uważać powolutku. No i też pamiętajcie o tym, że tych samochodów z minuty na minutę będzie nam przybywało, jak mówiłem przed chwilą. Na razie płynnie, bez postojów i spokojnie, ale to mówię teraz, 6.47, a już po 7 na pewno tych samochodów będzie coraz więcej. Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, Dąbrowskiego, Klikowska, idealnie. Również podobna sytuacja na Alejach Kwiatkowskiego, chociaż na ulicy Czerwonych Klonów, tutaj od Akacjowej tych samochodów troszeczkę więcej. Zobaczmy jeszcze skrzyżowanie Czerwona, Krakowska, Koszycka. Z każdej strony do tego skrzyżowania do świateł dojeżdżamy, tak więc tam tylko zmiana świateł i kontynuujemy jazdę. Nowy Sącz, jak wygląda teraz o poranku? Też idealnie, spokojnie, płynnie. Marcinkowicka, Limanowska, Papieska, tutaj Helena. Spokojnie, bez utrudnień przejedziemy, bez postojów. Również tutaj skrzyżowanie Lwowska czy Beliny Prażmowskiego. Podobna sytuacja na kolejnych ulicach, czyli Rejtana, Batorego, Limanowskiego, Nawojowska, Kolejowa. Tutaj bez utrudnień, bez utrudnień również Matejki czy ulica Tarnowska. Tak więc drodzy zmotoryzowani, spokojnej, bezpiecznej drogi. No i tutaj my przede wszystkim zmotoryzowanym przypominam, że no już wakacje się skończyły. Chociaż ktoś może powiedzieć, że to ostatni dzień wakacji, ale w naszym programie, Radia Ardent Małopolska, Ardent Nowy Sącz, już ramówka powakacyjna i dziś wracamy na antenie Radia Ardent Małopolska do audycji Pomagamy i Chronimy, czyli spotkania z policjantami 20 minut przed godziną 10. Temat bezpieczeństwa. A dziś ten temat, który jutro będzie nam wszystkim towarzyszył, bo przecież droga do szkoły, no właśnie, bezpieczna droga do szkoły, jak ona powinna wyglądać, to dziś na ten temat z tarnowskimi policjantami 20 minut przed godziną 10 będziemy rozmawiać.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Zatem i 4 minuty przed godziną 7, no to takie słowa będziemy tutaj kierować do naszych solenizantów, ale to dopiero po godzinie 7, bo już my za chwilę na antenie Radia RD Małopolska wiadomości, a w wiadomościach temat numer 1, gorący temat, nie tylko na antenie Radia RD Małopolska, ale jak tak przeglądam prasę internetową, to temat numer 1, czyli szkoła i przedszkole, to temat wiodącym w mediach, a dokładnie szkoły i przedszkola, że już gotowe na powrót dzieci i młodzieży. No muszą być już gotowe, bo przecież dzisiaj ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji, jutro rozpoczyna się szkoła. No i młodzi przygotowywują się do tego, żeby rozpocząć nowy rok szkolny 2026-2027. Jak ten nowy rok szkolny będzie wyglądał? O tym będziemy mówić na antenie Radia RD Małopolska. Przypominam, wiadomości o 7, do tego czasu jeszcze Patrycja Markowska.

0: reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: W Ostrówkach pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Dożynki w gminie Lisia Góra sołectwa zaprezentowały kulinarne przysmaki. Muzyka, taniec i regionalne smaki, tak minęły dni gminy Łukowica. Wiadomości o 7:00, Anna Tamleczko zapraszam. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej ekshumowanych w ostatnim czasie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz rodziny ofiar. Apelowano o prawdę historyczną, która jest warunkiem prawdziwego pojednania między narodami. W Ostrówkach na Wołyniu jest Paweł Buszko.
8: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach zorganizowano dokładnie 83 lata po tym, jak ukraińscy nacjonaliści zamordowali tu ponad 1000 Polaków.
9: Dziś Rzeczypospolita Polska oddaje im cześć poprzez ten uroczysty pochówek. Trzeba budować relacje między narodami, ale trzeba je zawsze budować w oparciu o prawdę.
8: Podkreślał obecny na uroczystościach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Rodziny ofiar przyjechały do Ostrówek, aby uczcić pamięć swoich bliskich w Ostrówkach. Zginęła część rodziny pani Anny z Chełma.
10: To już jest któryś etap, prawda, pochówku. To już minęło 83 lata, więc też trzymamy kciuki, żeby dalej też w innych miejscach udało się dokonać tych ekshumacji.
8: Ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na ekshumację i pochówki polskich ofiar zamordowanych przez UPA. Już jutro rusza trzeci etap prac poszukiwawczych w Późnikach.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Dożynki gminne w Lisiej Górze były okazją nie tylko do dziękczynienia za tegoroczne plony, ale służyły też prezentacji lokalnych tradycji i działalności mieszkańców poszczególnych wsi. Jednym z ważnych elementów wydarzenia był konkurs na tak zwane zagrody dożynkowe. Każde z sołectw przygotowało swoje stoisko w oparciu o inną tematykę. W przystrojenie zagród, wybór strojów i przygotowanie poczęstunku zaangażowały się panie z kół gospodyń wiejskich. O stoiskach swoich sołectw opowiedziały Ewa Dworek z Koła Gospodyń Wiejskich w Brniu oraz przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich Cuda i Wianki Paweł Zowianki.
11: Temat naszego stoiska u babci na ciasteczku. Mamy wszelkiego rodzaju ciasta, drożdżowe, ucierane, serniki, makowce, do wyboru, do kolorów.
12: Mamy zagrodę sadownika i dlatego zapraszamy bardzo serdecznie na kociołek sadownika, w którym oprócz kapusty, kiełbasek, mięska znajdują się też owoce z naszych pawęzowskich sadów. Oprócz tego będziemy wyciskać naturalne soki tłoczone na miejscu. Każde dziecko czy dorosły, jak tylko będzie chciał spróbować, to może sobie wycisnąć sam swój sok. Mamy wiele ciasta z owocami na słodko i na słono.
7: relacje i zdjęcia z dożynek gminnych w Lisiej Górze mamy na rdn.pl. Muzyka, taniec i regionalne smaki, tak minęły dni gminy Łukowica. Wydarzenie po raz pierwszy organizowane w tym samorządzie przyciągnęło spore grono mieszkańców. Szczególnie przyciągały wieczorne występy gwiazd. Jak mówią mieszkańcy, była to też dobra okazja do zakończenia lata i integracji mieszkańców.
0: Bo gdzieś się mamy spotkać, a nie na takich imprezach. Co prawda my żyjemy klubem seniora, który tutaj mamy w gminie Łukowica, ale to jest inne. Różni ludzie, różne pokolenia.
13: Bardzo się podoba.
12: Super jest, bardzo.
14: Zawsze jakoś ludzi ciągnie, nie? Nawet z czystej ciekawości przyjdą, zobaczą, a porozmawiają też ze znajomymi, także na pewno to integruje w jakiś sposób.
15: Nie, no bardzo ważne dla społeczności lokalnej, tak? I tutaj pierwszy raz taka inicjatywa, zespoły tutaj nasze lokalne i zespoły też z Węgier. Więc bardzo fajnie zobaczyć swoich i zobaczyć też obcych.
7: Relacje i zdjęcia z dni gminy Łukowica mamy na rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
7: Urzędomat Tarnowskiego Starostwa Powiatowego cieszy się dużym zainteresowaniem, ale nie każdy może z niego skorzystać. Jak tłumaczy starosta Jacek Chudyma, nie każdy dokument może być przekazany za pośrednictwem skrytki. Urzędomat przy Wydziale Komunikacji działa na podobnej zasadzie jak automaty paczkowe. Mieszkańcy mogą odebrać z nich dokumenty poza standardowymi godzinami pracy urzędu. W ten sposób można odebrać m.in. wtórniki tablic rejestracyjnych czy dodatkowe tablice na bagażnik. Katalog spraw możliwych do załatwienia poprzez urzędomat może się poszerzyć, ale to wymaga wprowadzenia odpowiednich przepisów, tłumaczy starosta Tarnowski Jacek Chudyma.
16: Coraz więcej jest zainteresowanych, czy mają nas przepisy, które określają możliwości przekazywania. Wiem, że jest pracowane rozporządzenie, które będzie umożliwiało zwiększenie ilości tych przesyłek, które będą mogli mieszkańcy odbierać właśnie w urzędomacie. Jest to bardzo ważne, bo wiele osób w danym dniu pracują od rana do wieczora i nie mogą odebrać. Dlatego zdecydowaliśmy się, że będzie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom. Zainteresowanie jest duże, ale też musimy niestety nieraz odmawiać, bo przepisy nam nie pozwalają.
7: Petenci, którzy chcą odebrać dany dokument za pośrednictwem urzędomatu, powinni zaznaczyć odpowiednią rubrykę podczas wypełniania wniosku. Mieszkańcy otrzymują wówczas SMS pod numer telefonu z kodem odbioru, a na przejście po dokumenty mają 48 godzin. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ostatni dzień wakacji zapowiada nam się dzisiaj bardzo ładnie, słoneczniej i ciepło. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia nawet do 30 stopni. Poranek 14, już prawie 15 stopni. Ale uwaga, w godzinach wieczornych i nocnych spodziewane są opady deszczu. Lokalnie mogą nawet występować burze. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, tak więc moi kochani, dobrego i pięknego dnia Wam życzę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ostatni dzień sierpnia w kalendarzu, czyli ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. No właśnie. No i pytanie, jaka pogoda na wrzesień wypada? Okazuje się, że ta pogoda zmienna we wrześniu my będziemy. Trochę chmur, trochę bez słońca, przynajmniej na początku września, pierwsze dwa tygodnie to jutro jeszcze słonecznie, ale środa pochmurna, a na przykład sobota z opadami deszczu i piątek również pochmurny, niedziela znów słoneczna i kolejne dni też tak na przemian. Trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, tak więc wygląda na to, że nie do końca ten ostatni dzień sierpnia zapowiada nam tą pogodę wrześniową, taka jaka powinna być. 7 minut mamy po 7.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Ale dobrze wiemy, już przyzwyczailiśmy się, że ta pogoda jednak jest nie do przewidzenia. I czasami wygląda na to, że tutaj w prognozie mamy opady deszczu, a tu proszę bardzo, słonecznie i ładnie. Tak więc na razie tą prognozą długoterminową się nie przejmujemy za bardzo. Spoglądamy, co dziś bardziej nas czeka w pogodzie. Kim White, Kambodża. A co nas czeka? Już za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza i sprawdzimy, kto tam, a propos tego czekania, czeka na życzenia od wczesnych godzin porannych.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Po reklamie.

Kwadrans mamy po godzinie 7. Zanim przejdziemy do naszych dzisiejszych stalinizantów, kartka z kalendarza i sprawdzamy, co wydarzyło się przed laty. I dokładnie 46 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, zostało podpisane Porozumienie Gdańskie. Było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Historyczne porozumienie między władzą komunistyczną a strajkującymi podpisano w sali BHP Stoczni Gdańskiej o godzinie 16:40 po 18 dniach strajku okupacyjnego w stoczni. Po protestach solidarnościowych 700 zakładów pracy z całej Polski, a także po wielu dniach negocjacji. To właśnie w Stoczni Gdańskiej poza postulatami ekonomicznymi wysunięto żądania o charakterze politycznym, sformułowano 21 postulatów dotyczących m.in. powołania niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych. Dziś w kalendarzu Dzień Solidarności, Dzień Wolności. Obchodzimy święto państwowe, bardzo ważne dla nas Polaków, a w szczególności dla Pomorzan. Sierpień 80 dla wielu jest wydarzeniem z życia, lecz dla młodego pokolenia to już historia, o której mogą dowiedzieć się właśnie od starszych. To święto powstało, aby poszerzyć pamięć o wydarzeniach sierpniowych właśnie w Polsce. To właśnie dziś przypada, przypominam, rocznica podpisania porozumień w Gdańsku, które były początkiem upadku komunizmu. Dzień Solidarności i Wolności.

zespół Perfect i my chcemy być sobą. Utwór, którym stał się głosem pokolenia i symbolem pragnienia wolności w PRL-u. W trakcie koncertów w latach 80. publiczność zmieniała tutaj, celowo zmieniała słowa refrenu i nie śpiewali chcemy być sobą, ale po prostu śpiewali chcemy bić ZOMO. Piosenka, wyjątkowa piosenka właśnie z lat 80., która ukazała się dokładnie w 1981 roku. A przypominam, dziś w kalendarzu mamy rocznicę podpisania porozumień gdańskich. Dokładnie 46 lat temu podpisano porozumienia gdańskie. W roku 2005 Sejm ustanowił 31 dzień sierpnia świętem państwowym. Jest to Dzień Solidarności i Wolności. Pozostajemy przy naszym kalendarzu i spoglądamy na naszych dzisiejszych solenizantów. Bogdan, Rajmund, Izabela, Jan, Nikodem, Józef, Albertyna, Rajmunda, Paulin oraz Amat to solenizanci dla dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i oczywiście piosenka dla was. Nareszcie. No tak, nareszcie. Nareszcie wasz dzień w kalendarzu.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Tego jeszcze nie było.
3: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
4: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin.

0: orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Dziś słonecznie, jeszcze jutro słonecznie. Mówię jeszcze, ponieważ środa już zapowiada nam się pochmurno i tak co drugi dzień pochmurny, a nawet i deszczowy, a jutro temperatura z 30 spadnie nam do 24 stopni, tak, żeby się po prostu uczniowie nie martwili, że te temperatury wysokie, a tu trzeba iść do szkoły. W tym tygodniu temperatury już 24, praktycznie do końca tygodnia nam będą towarzyszyły, a w nocy około 13-14 stopni i podobne temperatury również w przyszłym tygodniu i też taka pogoda trochę w kratkę. 7:32, tak, 28 minut nam zostało do godziny 8. Za chwilę jeszcze raz wyjedziemy na Tarnowskie ulice i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja o poranku.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Po reklamie.

0: 아니 중.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: Poranek ze stłuczkami na naszych drogach regionu tarnowskiego. Drodzy kierowcy, uważajcie, ostrożnie, powoli. Ja wiem, że jeszcze żyjemy weekendem, ale na drodze trzeba się skupić. Ja przypomnę, przed godziną kolizja na Hodowlanej Wyszyńskiego. Na szczęście tutaj było bez osób poszkodowanych, bez utrudnień. Teraz dosłownie w tym momencie, jak rozmawiałem z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, mówił, że wpłynęła informacja. Tarnowiec, ulica Tarnowska, tam zderzenie samochodu osobowego Ford z samochodem osobowym Honda i policjanci w tym momencie udają się tam na miejsce, tak więc drodzy zmotoryzowani, uważajcie ostrożnie, powoli, bezpiecznie. Przypominam, to Tarnowiec, ulica Tarnowska. Jak wyglądają nasze ulice? No powiem, że tak, w słońcu skąpane z samego rana, sucho na naszych ulicach, ale wieczorem synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, tak więc tutaj zmienią nam się te warunki, dlatego my przypominam o tym bezpieczeństwie. I a propos tego bezpieczeństwa, na chwilę przenieśmy się do Warszawy. No bo wiemy, że my tutaj, tu nie chodzi o stolicę, tylko chodzi o to, że tych znaków na naszych drogach jest sporo i okazuje się, że Warszawa przebiła Nowy Jork pod względem znaków drogowych na odcinku 20 km. I co się okazuje? Ile jest na odcinku 20 km znaków? 483 znaki drogowe. W Nowym Jorku w porównywalnym dystansie zaledwie 185 znaków. 483 do 185. No i co najciekawsze, Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, że część oznakowania jest niezgodna z przepisami, wprowadza w błąd albo wymaga od kierującego nadmiernego skupienia. I wydaje mi się, że tutaj ta Warszawa nie jest odosobniona. Tutaj w regionie tarnowskim też znajdziemy krótkie odcinki, gdzie tych znaków jest tak dużo, że tak naprawdę to nie wiemy, co jeden znak oznacza, co drugi znak oznaczał. I przejeżdżamy i nawet nie zapamiętujemy, chociaż sygnalizuje tutaj nam ten nasz pojazd, bo przecież wiemy, że również wyświetlają się nam na kokpicie tutaj te znaki drogowe w niektórych pojazdach, tych nowoczesnych samochodach, które naszpikowane są elektroniką i dodatkowo nas jeszcze informują, ale mimo wszystko nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zapamiętać. Dlatego wydaje mi się, że trzeba ograniczyć ilość tych znaków na tych naszych drogach. Tym bardziej 20 km, 483 znaki drogowe. Kto to zapamięta? Co? Który znak? I o czym mówił, jak nas informował? A propos tych znaków, no to jeszcze do tych znaków przejdziemy, bo tutaj też bardzo ważne odcinkowe pomiary prędkości i te znaki, które tam będą umieszczane, które no, nie będą tutaj już wprowadzać zmotoryzowanych w błąd, bo część zmotoryzowanych, no często jest tak i zdarza się, i apelują o to, żeby te znaki pojawiały się, informowały kierowców o właśnie ograniczeniu prędkości przy odcinkowych pomiarach, bo brak takiej informacji sprawiał, że kierowcy gwałtownie hamowali, następnie jadą zbyt wolno, przez to robi się tłok, dlatego te znaki nam będą pojawiały się na tych odcinkowych pomiarach prędkości, które będą informowały, no z jaką prędkością możemy się po prostu poruszać. A propos tego poruszania się teraz w mieście, no to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja w Tarnowie. No już wzmożony ruch i przypominam, tych samochodów dziś, poniedziałek, to szczególnie pewnie będzie więcej, bo przecież jutro rok szkolny, tak więc te zakupy i ta wyprawka szkolna. I tak, spoglądając teraz na ulicę Gumniską od Mostowej do Dąbrowskiego, tutaj spory ruch, jeden samochód za drugim. Podobna sytuacja Dąbrowskiego, dojeżdżając właśnie do tego skrzyżowania Konarskiego-Gumniska. Na wysokości Nadbrzeżnej samochody nam się ustawiają. Krakowska od Dworcowej powolutku do Ronda Narutowicza, jadąc w kierunku Rynku. Również tych samochodów sporo mamy na ulicy Klikowskiej od Paderewskiego do Ronda Słowackiego i później ciąg dalszym do Alei Solidarności. Tutaj na wysokości 1 Maja do Solidarności postój. Z postojem również teraz na Klikowskiej do Ronda Elektryczno-Wyszyńskiego, ale to nie jest długi postój. Na wysokości gdzieś mniej więcej za Gumnie te samochody nam się ustawiają. Mościca Aleja Kwiatkowskiego płynnie od Witosa i od strony również Mościckiego. Bez problemów teraz na ulicy Zbylitowskiej i spokojnie też skrzyżowanie Czerwona, Krakowska, B, Koszycka. Tak wygląda teraz sytuacja przed samą godziną 8.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: Akcja policyjna My Bezpieczne Wakacje jeszcze trwa na naszych drogach, ale już się rozpoczyna kolejna akcja My Bezpieczna Droga do Szkoły. No właśnie, jak ta akcja będzie przebiegała, na czym ona będzie polegała, to dzisiaj w audycji Pomagamy i Chronimy będziemy mówili 20 minut przed godziną 10. Do 8:13 nam pozostało.

7 minut nam zostało tylko do godziny 8, punktualnie o godzinie 8 wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska. I a propos właśnie wiadomości, to dziś uroczyste otworzenie historycznej bramy, bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej. Rozpocznie dzisiejsze obchody podpisania porozumienia gdańskiego. Uroczystość rozpocznie się punktualnie o godzinie 12 z okazji, przypominam, 46. rocznicy zgody komunistycznych władz na postulaty protestujących robotników ówczesnej stoczni. Porozumienie gdańskie było jednym z czterech porozumień sierpniowych, które po zakończeniu fali strajków w 1980 roku otworzyły drogę do powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność i stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dziś właśnie w kalendarzu Dzień Solidarności i Wolności. To a propos wiadomości z kraju. Przypomnę wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska za 5,5 minuty punktualnie o 8. Natomiast po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. O 8.10 gościem radia będzie poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus Wiesław Krajewski.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
3: It's a

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Dziś ostatni dzień obowiązywania CPN w nowej odsłonie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
1: Wszystkie służby przed sądeckim ratuszem mieszkańcy uczyli się, jak reagować na zagrożenia.
3: Po usłyszeniu sygnału, zidentyfikowaniu go, musimy rozpoznać sytuację, czyli co rzeczywiście ten sygnał niesie za sobą.
1: I rodzinny piknik na lądowisku Tarnowianie korzystali z ostatnich chwil wakacji.
4: Ja w zasadzie cieszę się, że lato się kończy, bo nie lubię takiej gorącej pogody.
1: Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. 4 osoby trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło późnym wieczorem w Libuszy w gminie Biecz. Jak poinformowali nas gorliccy strażacy, do zdarzenia doszło na drodze krajowej 28 około 22:50, gdzie samochód osobowy dachował z niewyjaśnionych na razie przyczyn. Pojazdem podróżowały 4 osoby, w tym jedna w wieku 15 lat. Wszyscy zostali zabrani do szpitala. Podczas pracy służb ratowniczych droga krajowa w miejscu zdarzenia była zablokowana. Działania zakończyły się przed godziną 2:00 w nocy. Właściciele prywatnych samochodów żegnają go z żalem. Przedsiębiorcom nie przyniósł finansowej ulgi. Jeszcze tylko dziś obowiązuje rządowy program ceny paliw niżej 2.0. W pierwszej jego odsłonie przy ustalaniu maksymalnych cen paliwa i oleju napędowego stosowano obniżone stawki podatku VAT i akcyzy. Tak było do połowy czerwca. 2 tygodnie temu wprowadzono CPN 2.0 jedynie z niższym VAT-em. Dla wielu to ostatni dzień tańszego tankowania.
2: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
5: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny? Żadnego praktycznie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
1: Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Sygnał alarmowy i co dalej? Właśnie tego w weekend dowiedzieli się mieszkańcy regionu przed ratuszem. W Nowym Sączu stanęły stoiska informacyjne w ramach odbywającego się w całej Polsce krajowego treningu reagowania.
3: Po usłyszeniu sygnału, zidentyfikowaniu go, musimy rozpoznać sytuację, czyli co rzeczywiście ten sygnał niesie za sobą, bo sygnał nas tylko informuje, coś się dzieje. Najlepiej albo odczytać SMS-y, które powinny przejść z systemów alarmowych RCB czy RSO. Starajmy się włączyć media, radio, które jest, można powiedzieć, takim jednym z niezawodnych, dostępnych źródeł informacji. Oczywiście w odróżnieniu od telewizji i tych innych takich internetowych, bo tam troszeczkę to inaczej funkcjonuje. I tam powinniśmy usłyszeć właśnie, co się dzieje, jak mamy reagować. I być przygotowanym w postaci nawet takiego prostego plecaka ratowniczego, torby, zestawu, który po prostu zabieramy do domu i udajemy się do miejsca, gdzie będzie bezpiecznie.
1: W organizacji treningu na rynku uczestniczyły wszystkie sądeckie służby.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Samoloty, dmuchańce, konkursy i sporo rodzinnej zabawy. Na lądowisku przy ulicy Lotniczej w Tarnowie odbył się piknik na pożegnanie lata.
4: Ja w zasadzie cieszę się, że lato się kończy, bo nie lubię takiej gorącej pogody. Lubię jesienną atmosferę. Fajnie, że ja nie muszę iść do szkoły.
6: Ja tam się w zasadzie cieszę, że już koniec wakacji, bo my to tak typowo po polsku kurczę tu remont, a teraz będzie można przynajmniej sobie odpocząć trochę w pracy.
7: Nie, w sumie też się nie cieszę. Będzie mi brakować ciepła, będzie mi brakować luzu w komunikacji miejskiej. Mam chociaż nadzieję, że jesień będzie ładna.
1: Relacje i zdjęcia z pożegnania lata w Tarnowie mamy na rdn.pl. A dla tych, którzy nie lubią gorącej pogody, od jutra czeka nas wyraźne ochłodzenie. W całym kraju miejscami pojawi się przelotny deszcz, a na północy i północnym wschodzie możliwe będą również burze. Jak powiedziała dyżurny synoptyk GMGW Ewa Łapińska, temperatura maksymalna w większości kraju nie przekroczy 23 stopni.
8: Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, około 20-21 w centrum, do 25 na południowym wschodzie, zwłaszcza w rejonie Przemysłu. Na zachodzie około 23 stopni. Temperatura w nocy od 10 do 15 stopni, tylko w rejonach podgórskich około 6-8 stopni. W środę będzie sporo przejaśnień i okresowych rozpogodzeń, ale miejscami możliwe są ponownie niewielkie opady deszczu.
1: Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Ja zapraszam na kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska, poseł Rozwoju Plus Wiesław Krajewski, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. We'll be right back.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sprawdźmy prognozę pogody dla regionu tarnowskiego. Dziś bardzo ładnie, słonecznie, z niewielkim tylko zachmurzeniem i temperatury, które będą dochodzić do 30 stopni, ale uwaga, w nocy lekkie opady deszczu, a miejscami mogą występować nawet i burze. Jutro słonecznie, też z niewielkim zachmurzeniem, ale już dużo chłodniej. Temperatura to tylko 24 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Po reklamie.

0: Już 10 minut mamy po godzinie 8 w studiu naszym porannym gościem, czyli czas na naszą rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Tomasz Graczewski.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan poseł Wiesław Krajewski, parlamentarzysta Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy, witam pana redaktora.
2: Panie pośle, zaczniemy trochę nietypowo, bo od spraw językowych zapewne widział pan wypowiedź ministra edukacji Barbary Nowackiej.
3: Katastrofa.
2: Szukając feminatywu od słowa gospodarz, nazwała się gospodarką.
3: Gospodarką.
2: Jak pan ocenia tę rewolucję językową?
3: Szukała sprawczości w tej nazwie, bo potem jakby się tłumaczyła wszystkim wkoło, dlaczego takie głupoty plecie. No tak, no cóż można powiedzieć. W przededniu rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, który się rozpocznie jutro, wizja kierowania Ministerstwem Edukacji Narodowej przez panią Nowacką jest katastrofalna i od samego początku, kiedy ta koalicja 13 grudnia przejęła władzę w 2023 roku, wskazywaliśmy na ogromną porażkę, że właśnie Ministerstwem Edukacji rządzi, będzie kierowało takie lewactwo w postaci pani minister Nowackiej. No i to się sprawdza, bo na początku, jak pamiętamy, wielka rewolucja, dzieciom prac domowych nie wolno było zadawać. Po prostu eksperymentują na tej najbardziej delikatnej tkance społecznej, czyli dzieciach, młodzieży, która wzrasta, uczy się i powinna i ma kiedyś w przyszłości przejąć nasze obowiązki i odpowiedzialność wziąć za Polskę. Natomiast ta pani minister, ja już sam czasami się gubię, jak te osoby nazywać, naprawdę szkodzą polskiej edukacji, szkodzą polskiej szkole. Dziwię się i zachęcam również nauczycieli, dyrektorów do tego, żeby jednak w jakimś sensie wyrażały swój protest do tego typu kompromitującego zachowania. No ale czasami nauczyciele nie reagują, szkoda.
2: W studiu mamy pana posła, więc takich dylematów nie będzie. O edukacji i o szkole, która za chwilę się rozpoczyna, też jeszcze trochę porozmawiamy, ale chciałbym, żebyśmy tę poważną część rozmowy zaczęli od wątku grupy Azoty. Pan wraz z byłym premierem Mateuszem Morawieckim oraz związkowcami zaprosiliście dziennikarzy na konferencję prasową, by alarmować o trudnej sytuacji między innymi pracowników tej części, tej spółki córki, która zajmuje się kwestiami projektowymi. Zapowiedział pan, że będzie się pan starał o wyjazdowe posiedzenie Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, żeby odbyło się właśnie w Tarnowie. Co wyjazdowe posiedzenie komisji mogłoby dać tarnowskiemu zakładowi czy samym posłom, którzy w komisji zasiadają?
3: Za chwileczkę odpowiem na to pytanie, tylko chciałbym jakby rozwinąć wstęp. Nałożyło się wiele kwestii w ostatnich miesiącach na trudną sytuację Grupy Azoty w Tarnowie. Przede wszystkim dziękuję związkowcom, którzy tak bardzo licznie uczestniczyli w tej konferencji prasowej, w tym wydarzeniu. Obecność pana premiera Mateusza Morawieckiego jakby podniosła powagę tego przedsięwzięcia, bo jak wiemy, już od momentu powołania pana Celejewskiego na stanowisko prezesa Grupy Azoty wyrażał się bardzo pogardliwie i z taką jakąś dziwną, niezrozumiałą złą wolę w stosunku do tutaj siedziby Grupy Azoty w Tarnowie. Już zapowiadał, że będzie, że tutaj przypadek się stał, że w ogóle Grupa Azoty w Tarnowie jest siedzibą. Natomiast później te wszystkie jego działania i zarządu Grupy Azoty widać wyraźnie, że próbują zdyskredytować i zrujnować, powiedzmy, tutaj w Tarnowie te kompetencje, które przez wiele lat tutaj towarzyszyły w zarządzaniu Grupą Azoty.
2: No prawie okrągłe 100, bo w przyszłym roku stulecie
3: założenia powstania czy rozpoczęcia budowy. Pamiętamy, że to jeszcze za czasów inicjatywy wykazał pan prezydent, ówczesny prezydent Ignacy Mościcki. I tutaj można powiedzieć w przededniu stuletniej działalności no, takiego potężnego koncernu chemicznego w Tarnowie, no, grozi no, jakaś ruinacja czy degradacja. I tego typu przedsięwzięcie będziemy nagłaśniać. Nie ma zgody na to, żeby spółki, które tworzą tą grupę Azoty, czyli Polskie Konsorcjum Chemiczne, czy też zapowiadane już jakieś dziwne, niezrozumiałe tutaj takie zwiastuny się pojawiły, że jeszcze Koltar ma być sprzedany, czy wyzbyty, nie wiem, w jakiejś formie. Widać ewidentnie, że jakaś zagłada tutaj grozi tarnowskim Azotom. I z tego powodu, po pierwsze, ta konferencja odbyła się, a po drugie, mam zamiar tutaj w ramach swojej aktywności w Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, właśnie zapowiedziałem to na konferencji prasowej, żeby zwołać w trybie regulaminu Sejmu specjalne, nadzwyczajne posiedzenie komisji i jeśli się uda, bo to jest oczywiście zgoda prezydium komisji, żeby odbyła się tutaj w Tarnowie, żeby wszystkie związki zawodowe, mieszkańcy mogli uczestniczyć w tej komisji, żeby po prostu bronili tego jakże ważnego miejsca pracy, przecież przez wiele pokoleń źródło dochodów, utrzymania rodzin, przecież tam pracowało wiele, kilkanaście tysięcy ludzi, no teraz już z różnych powodów ograniczyło się w tej chwili chyba do 4000 czy do 5, już nie pamiętam tej liczby dokładnie, także na pewno będziemy zabiegać o to, żeby tutaj tą grupę Azoty bronić. Dziwię się również tutaj też lokalnym władzom, panu prezydentowi, radnym, wszystkim tym, którzy no jakby, zresztą o tym fantastycznie powiedział pan przewodniczący Artur Jasiński, że jak przychodzą wybory, to się wszyscy na tle grupy Azoty chcą fotografować, zbierać sobie taki powiedzmy ciepły wizerunek wyborczy, a jak przychodzi do trudnej sprawy, nie ma nikogo. Także też również za państwa tutaj rozgłośnią apeluję do elit, można powiedzieć, tutaj regionu tarnowskiego, do samego Tarnowa, łącznie z panem prezydentem, żeby jednak starali się, no już nie wspomnę o posłach koalicji rządzącej, których mamy tutaj na naszym terenie, czterech posłów, którzy, no wydaje się, że nie zależy im na tym, żeby coś dobrego się w Tarnowie działo, szczególnie tutaj w obszarze grupy Azoty. Apeluję i myślę, że poprzez presję jesteśmy w stanie doprowadzić do jakiegoś porządku, żeby tutaj właśnie w Tarnowie w dalszym ciągu świetnie funkcjonowała grupa Azoty.
2: Czuliście się jako parlamentarzyści trochę osamotnieni na tej konferencji, bo można było dostrzec twarze przede wszystkim parlamentarzystów klubu Rozwój Plus.
3: Konferencja była otwarta. Myśmy tutaj zapowiadali, każdy mógł w tej konferencji wziąć udział, nikogo byśmy na pewno z tej konferencji nie usuwali, czy nie dopuszczali do głosu. Każdy mógł na tą konferencję przyjść, przyszło tam kilku samorządowców, ale no niestety wydawało się, że potrafimy tutaj w Tarnowie bardziej zabiegać o potęgę, czy o pozycję grupy Azoty. No jeszcze raz powtarzam, apeluję za pośrednictwem Radia RDN Małopolska do elit tarnowskich, do samorządowców, do przedsiębiorców, do wszystkich tych, którym zależy na dobru Tarnowa, a dobro Tarnowa jest ściśle również związane z grupą Azoty.
2: Panie pośle, zmieńmy...
3: Nie tylko Tarnowa, bo całego regionu, przecież Powiśle Dąbrowskie, Południe, tutaj cały powiat tarnowski, no przecież tam pracują ludzie, tam rodziny utrzymują. No jeszcze raz, mam nadzieję, że ta presja, która została rozpoczęta teraz na czwartkowej, na środowej konferencji prasowej, no spowoduje to, że grupa Azoty tutaj będzie mocno stała.
2: Panie pośle, chciałbym teraz zmienić temat i wrócić do tego wątku rozpoczętego na początku naszej rozmowy, czyli Ministerstwa Edukacji i tego, jak będzie wyglądał ten rok szkolny. Słyszymy już, że lekcje religii, choćby, które zostały ograniczone do jednej godziny tygodniowo, teraz mają być gdzieś wyrzucone na początek albo koniec zajęć, żeby, cytuję, nie kolidować z planem lekcji podstawowym, jak pan ocenia te zmiany w edukacji.
3: To my to mówimy od samego początku, jak te lewaki w rządzie opanowały Ministerstwo Edukacji i No, nic innego oni nie są w stanie zaoferować, tylko walkę ideologiczną. No, widać, że jakoś mają obsesję na punkcie wiary, na punkcie kościoła, na punkcie no, naszego systemu wartości, no, podstaw chrześcijaństwa, gdzie jesteśmy tutaj od pokoleń z tym związani. No i widać jeszcze w kampanii wyborczej przed 23 roku, bo przecież pamiętamy te różne ruchy lewackie, no teraz okazuje się, że mają sprawczość, no bo jednak zarządzają tym aparatem państwowym i mają wpływ na tego typu właśnie rozporządzenia, czy powiedzmy zalecenia dyrektorom, nauczycielom i tak dalej. No ewidentnie ideologia i jeszcze raz ideologia wprowadzana do szkół. A tu nie chodzi o ideologię, tylko chodzi o wykształcenie, o uczenie dzieci, młodzieży tego, co jest potrzebne w życiu dorosłym.
2: Czy ta jedna godzina tygodniowo jest wystarczająca dla religii?
3: No, do tej pory były 2 godziny, nikt tutaj nie zgłaszał żadnych zażaleń. Niektóre samorządy w ramach jakby rekompensaty podejmują uchwały o dofinansowaniu, żeby jednak utrzymać tą drugą godzinę religii. Inne samorządy nie... No, nie jestem w stanie tutaj ocenić przekazu edukacyjnego religii, bo no, na tym się po prostu nie znam. Myślę, że na ten temat przede wszystkim nauczyciele, katecheci, księża powinni się wypowiedzieć. Ale mówię, jeśli to brakuje, to uważam, że samorządy powinny podejmować stosowne uchwały, aby zadbać o proces edukacyjny właśnie między innymi w obszarze nauki religii.
2: Trochę towarzyszący temu temat, czyli edukacja zdrowotna, ale z wykreśloną edukacją seksualną, czy powinna pozostać obowiązkowa w szkołach?
3: No to już na ten temat wielokrotnie żeśmy się wyrażali. Widać ewidentnie, że tą edukację zdrowotną, w tej edukacji zdrowotnej, nie chodzi o edukację zdrowotną, bo w różnego rodzaju innych przedmiotach, bo rozmawiam z nauczycielami różnymi, którzy mówią, że nie potrzeba ekstra wprowadzać tego przedmiotu, ponieważ inne przedmioty jakby uzupełniają ten element edukacji zdrowotnej. No tu ewidentnie chodzi o to, żeby wpuścić do systemu edukacji rób ta co chceta, czyli wychowanie seksualne, jakieś zgorszenia, które na tym etapie wychowawczym mogą następować. I wydaje się, że nawet sami nauczyciele, wielu nauczycieli, bo rozmawiam w całym regionie z różnymi osobami, które odpowiadają za edukację, wyrażają dezaprobatę do tego typu narzucania przez ministerstwo. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, lewactwo chce narzucić ten swój światopogląd, ideologię do szkół również.
2: Panie pośle, przedstawiając na początku pana jako rozmówcę, powiedziałem poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, przy ostatniej rozmowie to jeszcze nie była do końca
3: jeszcze nie, bo się
2: sytuacja.
3: Toczyły sprawy tutaj takie poważne, tak jest.
2: Tymczasem na jednym z ostatnich spotkań prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego powiedział, że nawet gdybyście wrócili, to miejsca nie będzie, a przynajmniej nie tych wysokich, tak zwanych biorących miejsc. Zdecydowaliście się trochę na taką drogę bez powrotu?
3: Panie redaktorze, polityka jest bardzo dynamiczna i w polityce mówią, że się nigdy nie mówi nigdy. Wracając do miejsc, oczywiście tutaj możemy troszeczkę pofolgować sobie w rozmowie. Pamiętamy w 2011 roku, jak buńczucznie Solidarna Polska wyszła z Prawa i Sprawiedliwości. Później przez dobrodziejstwo pana prezesa i kierownictwa partii dostawali jedynki, nie będąc członkami Prawa i Sprawiedliwości, będąc w ramach szerokiego obozu Zjednoczonej Prawicy, ale generalnie startowali z fantastycznych miejsc do parlamentu. Podostawali się tam w kilkanaście osób i życie się toczy dalej. W związku z tym dzisiaj na ten temat się nie będę wypowiadał. Dzisiaj po tych trudnych momentach, bo dla mnie to też osobiście był trudny moment, po 30, można powiedzieć, 6 latach współpracy, 7 latach prawie współpracy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, taka sytuacja polityczna się pojawiła. Dzisiaj chcemy w ramach Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, a pewnie kiedyś już w niedługiej przyszłości partii, będziemy zachęcać tutaj mieszkańców regionu, Polaków do zaufania zaufania w stosunku do naszego podmiotu politycznego, ponieważ mamy bardzo podobne tutaj też również plany na przyszłość, program i tak dalej, ale z tym wkrótce zapoznamy mieszkańców regionu, ale również i całego kraju, a dzisiaj za pośrednictwem też również RDN Małopolska zapraszam do współpracy w ramach Rozwoju Plus. Na stronach internetowych, na Facebooku przedstawiłem 7 osób, które tutaj w ramach regionu tarnowskiego są odpowiedzialne i takimi koordynatorami za budowanie struktur tutaj na terenie samego Tarnowa. Piotr Olszówka, zachęcam do kontaktu z Piotrkiem, znana osoba tutaj na terenie Tarnowa, na terenie powiatu tarnowskiego Leon Rządca, także no nie chcę tutaj wymieniać kolejnych nazwisk, ale są to super osoby, które do współpracy są gotowe i zachęcam. Tym bardziej, że uruchamiam, w przyszłym tygodniu będzie uruchomione biuro poselskie w Tarnowie. To już będzie trzecie biuro, bo tak tutaj chciałem przypomnieć, w Dąbrowie Tarnowskiej, w Bochni i teraz w Tarnowie trzecie biuro na ulicy Rybnej 5/1. Myślę, że już od przyszłego tygodnia już będzie pełną parą pracowało, także zachęcam mieszkańców do spotkań, do odwiedzin i do aktywności w ramach Rozwoju Plus pana premiera Mateusza Morawieckiego.
2: Pan wspomniał tak między wierszami, że Rozwój Plus wkrótce pewnie partia polityczna. To wybory za rok. Wiem, że o koalicji to się mówi po wyborach, ale widzi pan zdolności koalicyjne Rozwoju?
3: Panie redaktorze, ideą każdej formacji politycznej jest zdobycie jak największej sympatii wyborców, elektoratu. I dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby po pierwsze uporządkować te sprawy strukturalne, organizacyjne w ramach Rozwoju Plus z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Przygotowanie kongresu, bo już zostało zapowiedziane, że w połowie października ma taki kongres powstać w formacji partyjnej. Później oczywiście program wyborczy i z czym chcemy wyjść w ramach sprawowania ewentualnie, pewnie to nie jest realne, samodzielnego, ale przynajmniej w ramach koalicji centroprawicowej i wtedy dopiero po wyborach, jeśli zdobędziemy jak najlepszy wynik, a mam nadzieję, że naszą pracą udowodnimy, że warto na Rozwój Plus pana premiera Mateusza Morawieckiego zagłosować, wtedy dopiero będziemy podejmować decyzje w zakresie co dalej i czy koalicja powstanie, kogo, z kim i na jakich warunkach.
2: Tak czy inaczej, najbliższy rok na pewno będzie bardzo gorący, jeśli chodzi o politykę, no ale trudno się temu dziwić, skoro już za rok wybory. To jeszcze na zakończenie, panie pośle, jeden lokalny wątek chciałbym krótko zmieścić. Sezon dożynkowy dobiega końca. Czy któreś konkretnie dożynki panu najbardziej zapadły w pamięć, czy się osobiście podobały?
3: Wszystkie są fantastyczne. Byłem w poprzednią niedzielę na dożynkach u siebie, można powiedzieć, na Powiślu Dąbrowskim, Święto Powiśla Dąbrowskiego. W sobotę byłem na dożynkach powiatu tarnowskiego. Byłem w Lisiej Górze. Wczoraj, można powiedzieć, taki sezon dożynkowy zakończył się w Tuchowie, w gminie Tuchów. Piękne uroczystości. No, gratuluję wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji tych dożynek, no powiedzmy pani wójt z gminy Gromnik, pani Małgorzata Kras, pani Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa, czy Arkadiusz Mikuła w gminie Lisia Góra. Naprawdę piękne uroczystości, pięknie zorganizowane. Te kolorowe korowody z wieńcami dożynkowymi, jaki to jest ogrom prac, wysiłek, te arcydzieła są naprawdę godne podziwu. Panie w pięknych strojach ludowych, swoje walory, powiedzmy te konsumpcyjne, prezentowały. Naprawdę taka zawiało w tych paru ostatnich tygodniach naprawdę taką piękną polską kulturą, polskim dziedzictwem narodowym, naszą tożsamością. Także gratuluję i dziękuję wszystkim tym, którzy właśnie tutaj na terenie regionu tarnowskiego dbają o nasze dziedzictwo narodowe.
2: A po frekwencjach takich wydarzeń widać, że tradycja wciąż jest w cenie i staje się coraz bardziej modna, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
3: Tym bardziej, że pogoda fantastyczna była, towarzyszyła przy tych uroczystościach.
2: Moim i Państwa gościem był dzisiaj poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, pan Wiesław Krajewski. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję, a dzieciakom na nowy rok szkolny i nauczycielom wszystkiego najlepszego, dobrych wyników i satysfakcji z wykonywanej pracy, ciężkiej pracy nauczyciela.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja,

0: Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: A lato nam potrwa jeszcze 3 tygodnie, dokładnie do 23 września. Jesień rozpocznie się nam o godzinie 2:05, ale na razie mamy cały czas lato, ostatni dzień sierpnia. 28 minut nam zostało do godziny 9:00, za chwilę jeszcze raz sprawdzimy sytuację na tarnowskich ulicach, ale wcześniej, no taki hit sprzed lat. Kim Carnes teraz.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Wzmożone kontrolę policyjnym w ten weekend, ale to nie oznacza, że my dziś bez tych kontroli policyjnych. Przypominam, cały czas trwa akcja jeszcze. Bezpieczne wakacje od jutra. Bezpieczna droga do szkoły. Jak wygląda to nasze bezpieczeństwo? Ja przypominam o poranku. Dwie kolizje. Tutaj jedna kolizja w Tarnowie, to skrzyżowanie hodowlana z Wyszyńskiego. Druga kolizja w Tarnowiec, ulica Tarnowska. Tam nieustąpienie pierwszeństwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało, tak więc przypominam o tym bezpieczeństwie. Droga do pracy, a jutro pewnie droga do szkoły. Na razie droga do pracy słoneczna i idealna, bym powiedział, a w godzinach wieczornych może nam delikatnie popadać, tak więc te warunki nam się zmienią, tak więc ci, którzy będą wieczorem wybierali się w drogę, pamiętajcie o dostosowaniu prędkości do warunków, jakie panują, ale też pamiętajcie również, ile wynosi odległość pomiędzy pojazdami, bo wystarczą 2 sekundy i nie ma mandatu, proste, a działa, a często jest tak, że kierowcy nie zachowują tych odpowiednich odległości, jadą na tym zderzaku, a później się zastanawiają, dlaczego tutaj dochodzimy do wypadków. A to jest właśnie przyczyna też poważnych wypadków, trzymanie się komuś na ogonie. Dlatego przypominam o tych bezpiecznych odległościach. I a propos tego poruszania się, ważne informacje dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy są na drodze powiatowej numer 1376K, Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzędzińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karwodża. Przejazd drogą zamknięty dziś i jutro. Ten przejazd już zamknięty od godziny 8 do godziny 20. Na czas prowadzenia robót wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Przypominam, Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzędzińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karwodża. Dziś i jutro ten przejazd zamknięty do godziny 20. I jeszcze jedna droga 1348K relacji Łętowice, Szujec, Wierzchosławice w miejscowości Łętowice. Dziś od 9 do godziny 17 zostanie zamknięty odcinek tej drogi na około 600 metrów. Początek robót przy sklepie Hitpol w stronę Wierzchosławic. Na ten czas wyznaczono objazdy lokalnymi drogami. Przypominam, to od godziny 9. Relacja Łętowice, Szujec, Wierzchosławice w miejscowości Łętowice na odcinku 600 metrów droga zostanie zamknięta. Ulica Tarnowa teraz, jak one wyglądają? No wzmożony ruch już mamy na naszych ulicach i tych samochodów będzie nam przybywało w związku z tym rozpoczęciem roku szkolnego jutro. I tak, wzmożony ruch Dąbrowskiego, Gumniska, Tuchowska, Postój do Konarskiego na wysokości Drzymały. Też tych samochodów mamy na Krakowskiej na wysokości Krasińskiego więcej. Krótki postój na Narutowicza, dojeżdżając do ronda Krakowska, Sikorskiego, jadąc w kierunku właśnie Sikorskiego. Postój na Szujskiego na wysokości Szkotni, jadąc w kierunku Mościc. I na Klikowskiej postój na wysokości 1 Maja do Alei Solidarności. Więcej tych samochodów też na Klikowskiej, od Paderewskiego, Wieniawskiego do ronda Słowackiego, Szkotnik. Mościce, Aleje Katkowskiego, tutaj od strony Witosa na wysokości Topolowej. Tych samochodów mamy więcej w kierunku Czerwonych Klonów. Podobna sytuacja na Czerwonych Klonów od Akacjowej do Kwiatkowskiego. Z Blitowska tutaj spokojnie, bez utrudnień. Zobaczmy sobie jeszcze Czerwona Krakowska, Koszycka. No tutaj z każdej strony nam się samochody ustawiają, ale nie ma zbyt dużego sznuru tych pojazdów. Tam zmiana świateł, tak więc standardowo czekamy na zielone.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Ale przypominam, że już od dziś nasza zmieniona ramówka na antenie Radia RDN Małopolska, czyli my wracamy do programów po wakacjach, do programów, które towarzyszyły nam przed wakacjami, czyli dziś a propos tego bezpieczeństwa, 20 minut przed godziną 10, audycja Pomagamy i Chronimy. 13 minut do 9.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Tak, tak, konik, ale nie konik na biegunach, tylko prawdziwy konik. Dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Kawalerii Polskiej, a kawaleria polska to formacja o bardzo bogatej tradycji. Jej korzenie wywodzą się jeszcze z czasów wczesnego średniowiecza, więc początków państwa polskiego, kiedy to oddziały wojskowe złożone z jazdy tworzyli władcy plemienni. Za pierwszą kawalerię należy uznać drużynę książęcą Mieszka I. W późniejszych latach trzonem polskich sił zbrojnych była ciężka kawaleria. Rycerze uzbrojeni byli w kopie, miecze, topory oraz tarcze i zbroje, ale największym sukcesem militarnym jazdy polskiej w tym okresie było pokonanie wojsk krzyżackich w słynnej bitwie pod Grunwaldem i to był rok 1410. Ale nie zapominamy a propos Dnia Kawalerii Polskiej o naszej husarii, czyli XVI wiek. Narodziła się w Polsce husaria, która przez wiele kolejnych lat stanowiła elitę jazdy nie tylko w kraju, ale też i w Europie. Nie zapominamy też o ułanach, czyli XVIII wiek. Powstały wówczas nowoczesne formacje ułanów. No i tutaj warto też wspomnieć o wszystkich tych, którzy no właśnie, dbają o to, żeby nie zaginęła kawaleria, kawaleria polska. A dziś przypomina w kalendarzu Dzień Kawalerii Polskiej, tak więc pozdrawiamy wszystkich związanych właśnie z kawalerią. No to co? No to gramy dla tych wszystkich, którzy na koniu, w siodle. Dlaczego nie? Bon Jovi, 5 minut przed samą godziną 9, a już za chwilę punktualnie o 9 wiadomości.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: RDN Małopolska.
4: W Ostrówkach pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej. Świat potrzebuje pocieszenia, które daje Maryja, mówił w Pasierbcu arcybiskup Tadeusz Wojta. Najpiękniejsze wieńce z całego powiatu zaprezentowano w Gromniku. Dożynki powiatowe połączyły tradycję i nowoczesność. Muzyka, taniec i regionalne smaki, tak minęły dni gminy Łukowica. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano 55 ofiar rzezi wołyńskiej ekshumowanych w ostatnim czasie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele polskich i ukraińskich władz oraz rodziny ofiar. Apelowano o prawdę historyczną, która jest warunkiem prawdziwego pojednania między narodami. W Ostrówkach na Wołyniu jest Paweł Buszko.
5: Uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach zorganizowano dokładnie 83 lata po tym, jak ukraińscy nacjonaliści zamordowali tu ponad 1000 Polaków.
6: Dziś Rzeczypospolita Polska oddaje im cześć poprzez ten uroczysty pochówek. Trzeba budować relacje między narodami, ale trzeba je zawsze budować w oparciu o prawdę.
5: Podkreślał obecny na uroczystościach wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Rodziny ofiar przyjechały do Ostrówek, aby uczcić pamięć swoich bliskich w Ostrówkach. Zginęła część rodziny pani Anny z Chełma.
7: To już jest któryś etap, prawda, pochówku. To już minęło 83 lata, więc też trzymamy kciuki, żeby dalej też w innych miejscach udało się dokonać tych ekshumacji.
5: Ukraińskie władze wydają kolejne pozwolenia na ekshumację i pochówki polskich ofiar zamordowanych przez UPA. Już jutro rusza trzeci etap prac poszukiwawczych w Późnikach.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Maryja szuka nas, próbuje napełnić serca pokojem i wlewać w nie nadzieję, mówił arcybiskup Tadeusz Wojda w Pasierbcu w trakcie Wielkiego Odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył mszy świętej tradycyjnie odprawionej o północy w ostatnim dniu obchodów. Transmitowaliśmy to nabożeństwo na antenie RDN. Arcybiskup, zwracając się do wiernych, podkreślał, jak wielki skarb kryje się w tamtejszym sanktuarium.
8: Boża opatrzność wybrała to miejsce, aby mogła w nim zamieszkać Matka Boża. Otrzymaliście tutaj wielki dar wiary i wielki duchowy skarb, jakim jest doświadczenie pocieszenia przez właśnie macierzyńską obecność Maryi. Jest to skarb, który nie może pozostać zamknięty jedynie w murach tego sanktuarium. Powinien promieniować nie tylko na najbliższą okolicę, ale także na cały region, a może jeszcze i szerzej. Maria chce, abyście to wy stali się zwiastunami tego pocieszenia.
4: Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu trwał od 22 do 30 sierpnia. Sanktuarium w tym czasie przyjęło setki wiernych, w tym dużą liczbę pielgrzymów z różnych części diecezji tarnowskiej. Wieńce różnorodnych form i kształtów prezentowały się na powiatowym przeglądzie w Gromniku. Była to część tegorocznych dożynek powiatu tarnowskiego. Szczególną uwagę zwracał wieniec wystawiony przez gminę Żabno. Przedstawiał kościół w Otwinowie i charakterystyczne elementy lokalnego krajobrazu. Jak mówiła autorka wieńca Anna Hyc z Goruszowa, dla otwinowskich parafian ten rok jest wyjątkowy, co postanowiła zawrzeć w formie wieńca.
9: Jest on zrobiony w roku jubileuszowym parafii Otwinów. Mamy tabliczkę Goruszów, ponieważ jesteśmy taką małą, najmniejszą wioską w gminie Żabno i zrobiliśmy ten wieniec. Nawiązuje on do dwóch wież kościoła, który nazywany jest Perłą Powiśla Dąbrowskiego. Wnętrze kościoła jest kolorowe, dlatego że w Otwinowie kościół jest przepiękny. Z drzwi wieńca wypływa rzeka Duna, jest nad którym jest położony i gołąbek, który jest na wieży kościelnej, nawiązuje do starej pieśni takiej otwinowskiej, gdzie śpiewamy podajmy wszyscy dłonie, śpiewajcie pola łany, niech żyje nasz Otwinów kochany, a przy tym ledrze gołąbku, ledrze i usiądź na kościele, przynieś do Otwinowa miłych pozdrowień wiele.
4: Zdjęcia tych wyjątkowych wieńców można zobaczyć na rdn.pl. Muzyka, taniec i regionalne smaki. Tak minęły dni gminy Łukowica. Wydarzenie po raz pierwszy organizowane w tym samorządzie przyciągnęło spore grono mieszkańców. Szczególnie przyciągały wieczorne występy gwiazd. Jak mówią mieszkańcy, była to też dobra okazja do zakończenia lata i integracji mieszkańców.
0: Bo gdzieś się mamy spotkać, a nie na takich imprezach. Co prawda my żyjemy klubem seniora, który tutaj mamy w gminie Łukowica, ale to jest inne. Różni ludzie, różne pokolenia.
10: Bardzo się podoba.
11: Super jest, bardzo.
12: Zawsze jakoś ludzi ciągnie, nie? Nawet z czystej ciekawości przyjdą, zobaczą, a porozmawiają też ze znajomymi, także na pewno to integruje w jakiś sposób.
13: Nie, no bardzo ważne dla społeczności lokalnej, tak? I tutaj pierwszy raz taka inicjatywa, zespoły tutaj nasze lokalne i zespoły też z Węgier, więc bardzo fajnie zobaczyć swoich i zobaczyć też obcych.
4: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Działkowicze w Nowym Sączu przeżywali swoje święto. Rodzinny ogród działkowy Kolejarz ma 80 lat. To najstarsza tego typu inicjatywa na terenie miasta, która została utworzona przez pracowników kolei. Teraz kolejne pokolenia przeżywały wielki jubileusz w swojej zielonej przystani.
14: Tu na dwóch działkach prosperujemy. Mieliśmy rodziny, małe dzieci, które tu przyprowadzaliśmy. Robiliśmy im budki na drzewach i inne rzeczy, żeby umilić czas. Mieszkam w bloku, więc taki kawałek ogródka, działki, taka przyjemna rzecz.
15: No i się tutaj przychodzi tak, żeby odpocząć i po prostu posiedzieć między tymi roślinami. Mamy tutaj owoce, w bloku żeśmy mieszkali, dzieci były małe, też warzyw nie mamy, tylko tak, o przyjść, posiedzieć, kwiaty jakieś, krzewy, owoce i z chęcią się człowiek przychodzi, żeby sobie nawet posiedzieć.
4: Na terenie Rod Kolejarz znajdują się 154 działki, które mają ponad 200 właścicieli. Ze składek działkowców prowadzone są inwestycje, na przykład w ostatnich latach powstają nowe odcinki ogrodzenia, a także remont siedziby Rod Kolejarz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W ciągu dnia bardzo ciepło, 30 stopni, mamy już prawie 24, taka komfortowa temperatura i tyle będzie jutro w ciągu dnia. Słońca nam dzisiaj nie zabraknie, również i jutro synoptycy zapowiadają sporo słońca, ale uwaga, w godzinach wieczornych i w nocnych mogą występować opady deszczu, lokalnie mogą również występować burze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dziś wiatr lekkim, zmienny nie będzie nam zmieniał tej temperatury odczuwalnej. Ciśnienie wynosi 990 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: 7 minut po godzinie 9. Z tobą na chacie. Kto z nami na chacie? Daria Zawiałów.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Znasz się na spawaniu MiG-MAG? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudnij spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

Ryszard Drękowski, dziewczyny lubią brąz. No właśnie, lubimy ten brąz, a jeszcze dziś ten brąz złapiemy, bo przecież 30 stopni w ciągu dnia z zakończeniem wakacji. I a propos właśnie brązu, no to moi kochani, to, że wakacje się kończą, to nie znaczy, że tego brązu nie złapiemy. Są takie kierunki w Europie, gdzie lato trwa aż do późnej jesieni, a temperatury sięgają ponad 30 stopni. I gdzie ten brąz możemy złapać? No okazuje się, że na miejscu pierwszym takiego zestawienia to Turcja, szczególnie Antalya, Side i Alanya. I tutaj te temperatury w październiku sięgają 30 stopni. To miejsce pierwsze takich kierunków, gdzie ten brąz jeszcze możemy złapać. Kolejne kierunki, moi kochani, kolejne takie destynacje, gdzie te temperatury bardzo wysokie jeszcze w październiku, no to proszę bardzo, no to lecimy i wypoczywamy, bo przecież nie tylko Turcja, ale również między innymi Grecja. Tutaj szczególnie a propos tej Grecji, no to warto sięgnąć na Kretę, a dokładnie do Krety wybrać się, bo tam też 30 stopni. Następnie Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Costa del Sol, Costa Blanca, jesienią 30 stopni. No i pobyt. Pytanie, ile nas to będzie wszystko kosztowało, ale szczęśliwi pieniędzy nie liczą, a szczególnie ci, którzy pragną, żeby tej witaminy D jak najwięcej dostarczyć naszemu organizmowi. A propos witaminy D, słuchajcie, to również jutro możemy dostarczyć naszemu organizmowi, bo to 24 stopnie, ale no od środy już pogorszenie, tak więc pewnie będziemy szukali wypoczynku poza granicami naszego kraju. 21 minut mamy po godzinie 9. A propos koloru brązem, no to teraz bardzo brązowo nam zaśpiewa grupa Hot Chocolate, czyli czekoladowo, słodko, o poranku. A za chwilę Sylwia Grzeszczak. Kiedy tylko spojrzę? No właśnie, pytanie tylko, w jakim kierunku będzie spoglądać Sylwia.

0: Reklama.
1: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Właściciele prywatnych samochodów żegnają go z żalem. Przedsiębiorcom nie przyniósł finansowej ulgi. Jeszcze tylko dziś obowiązuje rządowy program Ceny Paliw Niżej 2.0. W pierwszej jego odsłonie przy ustalaniu maksymalnych cen paliwa i oleju napędowego stosowano obniżone stawki podatku VAT i akcyzy. Tak było do połowy czerwca. Dwa tygodnie temu wprowadzono CPN 2.0 jedynie z niższym VAT-em. Dla wielu to ostatni dzień tańszego tankowania.
2: Bardzo szkoda. Jeżdżę bardzo dużo. Docieram do pracy jednej, drugiej samochodem. Tankuję kilka razy w miesiącu. Odczuwam to bardzo.
3: I tak netto jako przedsiębiorca płacę tyle samo, tak jak cały transport i wszyscy inni przedsiębiorcy w Polsce, więc wpływ na ceny żadnego praktycznie.
2: Jak się skończy, będzie niedobrze.
1: Od jutra VAT na benzynę i olej napędowy ponownie wzrośnie z 8 do 23%. Klub Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Andrzej Kryj, członek ugrupowania, mówił, że premier Donald Tusk niesłusznie łączy sprawę upadłej giełdy kryptowalut z politykami prawicy.
4: Pojawia się tutaj bardzo dużo pytań, bardzo dużo wątpliwości, bo przecież służby od długiego czasu wiedziały, że ta firma nie jest firmą wiarygodną i dlaczego tak zwlekano, żeby podjąć pewne kroki, żeby przestrzec Polaków przed tym inwestowaniem.
1: Prezydent Karol Nawrocki mówił w Juracie, że służby podległe premierowi nikogo nie powiadomiły o nieprawidłowości.

0: również setki milionów, jak nie miliardy złotych. Z perspektywy płatnika i z tych pieniędzy naszych, pieniędzy podatnika, marnowanie tych leków jest tym bardziej bolesne.
1: Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków podkreśla, że często pacjenci odstawiają leki lub mają zmieniane terapie, przynoszą więc do aptek reklamówki różnych drogich preparatów z dobrą datą ważności.
2: Najdroższy lek, o którym słyszałem, który został zutylizowany, to był lek z programu lekowego, który kosztował 240 tysięcy, a więc blisko ćwierć miliona złotych poleciało, mówiąc kolokwialnie, do kosza. Natomiast te leki, które przynoszą pacjenci, ważne, że one są w dobrych datach ważności. To są leki, które mogłyby służyć innym pacjentom, tylko że już po powrocie do apteki wydane być nie mogą. Natomiast to są reklamówki, w których znajduje się czasem po kilka tysięcy złotych w dobrych, nowych lekach.
1: Zwrócone do aptek leki, nawet te pełnowartościowe, muszą zostać zutylizowane. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany, które mają ograniczyć marnowanie leków. Projekt ustawy o receptach przeszedł prekonsultacje i trafi do dalszych prac we wrześniu. Prywatna wyspa w Lagunie Weneckiej trafiła na sprzedaż. Cena to około 5,5 miliona euro. Krywan ma 5700 metrów kwadratowych powierzchni, a z jej brzegów widać m.in. słynne wyspy Burano i Torcello. Aleksandra Nietopiel.
3: Do Wenecji z wyspy Krywan jest około 7 kilometrów. Na samej wyspie znajduje się fort z czasów napoleońskich, zbudowany na początku XIX wieku i później przekształcony w prywatną rezydencję. Jest też przystań i wewnętrzny kanał. Oprócz tego dużo zieleni. Na początku lat 2000 wyspę kupił wenecki przedsiębiorca Giorgio Panto. W listopadzie 2006 roku po obiedzie na wyspie Panto wsiadł do helikoptera i ruszył w kierunku lądu. Maszyna rozbiła się w wodzie niedaleko Krewan. Przedsiębiorca zginął. Teraz wyspa, która po śmierci Panto była już wcześniej wystawiana na sprzedaż, ponownie szuka właściciela.
4: To były wiadomości ekonomiczne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Słonecznie i bardzo ciepło i ta temperatura cały czas nam rośnie. Już mamy 25 stopni, maksymalnie w ciągu dnia to nawet 30 stopni. Przypominam, w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych lokalnie mogą występować opady deszczu, a nawet i burze. W nocy 16 stopni, jutro w ciągu dnia przewaga słońca i 24 stopnie.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i radio RDN Małopolska.
2: Przyznam się, że już 2 miesiące do tego dżingla my nie grałem, czyli my, a propos tego dżingla, to znaczy, że wracamy do programów powakacyjnych. 31 dzień sierpnia, czyli my rozpoczynamy cykl, nowy cykl audycji Pomagamy i Chronimy po wakacjach. No i w studiu tarnowscy policjanci, jak zwykle w poniedziałki 20 minut przed godziną 10 rozmawiamy na temat bezpieczeństwa. Zacznę może... Troszeczkę nietypowo, bo powinienem zacząć od kobiety, ale zacznę może od komisarza w studiu. Komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry, witam serdecznie pana.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: To jest, no, mogę powiedzieć, nasz stały, już radiowy policjant, który na temat tego bezpieczeństwa na antenie Radia RDN Małopolska nam opowiada, mówi, podpowiada, jak bezpiecznie jeździć po tych naszych drogach. No i teraz przejdę do osoby, która po raz pierwszy u nas w studiu, w audycji Pomagamy i Chronimy, i mam nadzieję, że nie po raz ostatni będziemy się często tutaj słyszeć na antenie radia RDN Małopolska. Jest z nami pani aspirant Joanna Bdychtoń, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam serdecznie panią.
4: Witam bardzo serdecznie.
2: Pani Osiu, dwa słowa o sobie. 11 lat w policji. Jakby mogła coś więcej pani o sobie opowiedzieć?
4: Tak, swoją służbę zaczynałam w Wydziale Ruchu Drogowego w mieście w Krakowie, następnie w pionach kryminalnych w Tarnowie. W chwili obecnej od niedawna zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
2: Wydział Ruchu Drogowego, jak Wydział Ruchu Drogowego, moi kochani, no to przejdźmy do tego ruchu drogowego. No dziś ostatni dzień sierpnia i jeszcze by wakacje by trwają i jeszcze trwa akcja policyjna na naszych drogach. Bezpieczne wakacje, ale od jutra bezpieczna droga do szkoły, ale pozostajmy przy tych wakacjach. Pani aspirant, jak te wakacje wyglądały na naszych drogach? To były bezpieczne 2 miesiące?
4: Tak, to były bezpieczne 2 miesiące. Mieliśmy, no, bardzo dużo pracy, dlatego że policja w tym okresie wakacyjnych ma bardzo dużo pracy. Są to wzmożone kontrole, żeby zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa, żeby po prostu odpoczynek był bezpieczny. Były patrole policjantów ruchu drogowego na drodze, były to patrole również rowerowe, czyli patrole, które kierowane były w te miejsca, gdzie trudno dojechać, gdzie radiowóz ma po prostu problem, żeby dotrzeć. Były to parki, skwery, rejon Wielodunajec, były również patrole wodne, także zdecydowanie był to pracowity czas dla policjantów. Jeżeli chodzi o ilość zdarzeń, jaką mieliśmy na drogach, to było to 28 wypadków drogowych. Tak podsumowując, prawda, jak wyglądały te wakacje, mamy 2 osoby, niestety, które ucierpiały śmiertelnie w tych zdarzeniach drogowych. W poprzednim
2: roku... Najczęstsze przyczyny tych wypadków to co? Niedostosowanie prędkości, no ta nadmierna prędkość, czy może coś innego?
4: Tak, zdecydowanie. Najczęstszą przyczyną tych zdarzeń drogowych jest niestety nieprzestrzeganie tej prędkości. Jest ta nadmierna prędkość, w wyniku której bardzo często tracimy panowanie nad pojazdem, który jest przez nas skierowany. Także tak, zdecydowanie prędkość jest najczęstszą przyczyną tych zdarzeń drogowych i tutaj apelujemy po raz kolejny i apelujemy cały czas o zdjęcie nogi z gazu, o zmniejszenie tej prędkości, ponieważ tak jak wspomniałam, no jest to najczęstsza przyczyna niestety zdarzeń drogowych.
2: To na drodze, ale również te kontrole policyjne na wodzie i tutaj też statystyki zatrważające.
4: No tak, mamy 2 utonięcia w tym okresie wakacyjnym w naszym regionie, na rzece Dunajec oraz na zbiorniku retencyjnym Korzeń. Na szczęście bezpieczniej było na zbiorniku wodnym w Radłowie. Tam czuwa nasz patrol policyjny, ma tam swoje patrole właśnie, patrole wodne. Tak, i tutaj nawet było takie zdarzenie, gdzie patrol wodny pomógł jednej osobie, która, no, koledzy próbowali wyciągnąć z wody mężczyznę, który utracił przytomność. Tutaj zareagował nasz policjant, który właśnie był w tym patrolu wodnym, podjęli działania reanimacyjne, udało się przywrócić funkcje życiowe, także to był taki, no, bardzo fajnie po prostu to wszystko wyszło i cieszę się po prostu, no, cieszę się, że to po prostu dobry skutek mają te patrole wodne, że tak jednak jest bezpiecznie na tym zbiorniku w Radłowie.
2: No muszę Państwa zapytać zarówno panią aspirant, jak i pana komisarza, bo my przyzwyczajeni jesteśmy do tych standardowych tutaj kontroli, my policjantów, czyli my policjanci stoją z tak zwaną tą suszarką i sprawdzają tą kontrolę i jaką prędkością poruszamy się po tych naszych drogach. Czy te współczesne technologicznie takie nowinki pomagają wam w policji, na przykład drony pomagają wam w kontrolowaniu i sprawdzaniu poprawności tych kierowców na naszych drogach, jak poruszają się na tych naszych ulicach? Czy są jakieś takie nowości techniczne, które ułatwiają wam po prostu sprawdzanie tych naszych zmotoryzowanych?
3: Tak, bardzo często wykorzystujemy dron do naszych działań, szczególnie to są działania pod kryptonimem Bezpieczny Pieszy, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zachowań kierujących na przejściach dla pieszych. Tak naprawdę policjant, który stałby gdzieś w pobliżu takiego przejścia w mundurze przy oznakowanym radiowozie, no, skutecznie by odstraszał tych kierujących, którzy łamaliby przepisy, nie ujawnialibyśmy tych przepisów. My chcemy skupić się na tych kierowcach, którzy nie przestrzegają przepisów i dzięki temu dochodzi do wypadków drogowych. Wykorzystujemy drona, który jest na stanie Komendy Miejskiej Policji. Taki dron leci do góry, obserwuje zachowanie kierowców, zwłaszcza na drogach dwujezdniowych, o dwóch pasach ruchu, gdzie takie zachowania są bardzo często przez nas zauważalne. I dalej stoi patrol, który po otrzymaniu sygnału od operatora dronu, jaki to jest samochód, zatrzymuje tego kierującego, rozliczamy, tłumaczymy, że takie zachowania nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem i wykorzystujemy go na drogach. Policjanci również w poszukiwaniu osób, które oddaliły się, które są zaginione, wykorzystują tego drona. Wspomagamy się dronami z ochotniczej, ze Straży Pożarnej, z Państwowej Straży Pożarnej. Także te nowinki w postaci tych bezzałogowych statków są naprawdę nieodzowne.
2: A propos bezpiecznym pieszy i bezpieczny też rowerzysta, przejdźmy do tego nieszczęśliwego wypadku. 35-letnia kobieta przeprowadzała rower przez jezdnię na tak zwanym przejściu sugerowanym. Została potrącona. To się wszystko wydarzyło na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowie, w rejonie skrzyżowania z ulicą Hodowlaną. Tutaj doszło do tragicznego wypadku śmiertelnego. To było wszystko 28 sierpnia.
4: Tak, tak. Było takie zdarzenie. Tuż przed godziną 8 rano, dokładnie o godzinie 7.50 otrzymaliśmy takie zgłoszenie, że doszło do potrącenia pieszej 35-latki, która przeprowadzała rower przez jezdnię. Tak, kierując pojazdem osobowym potrącił kobietę. Niestety, no, na miejscu podjęto czynności reanimacyjne, ponad pół godziny trwała ta akcja reanimacyjna, udało się przywrócić funkcje życiowe, została przetransportowana do szpitala, niestety finalnie utraciła życie.
2: Przypomnijmy naszym zmotoryzowanym wszystkim, w ogóle wszystkim użytkownikom, nie tylko zmotoryzowanym, tym, którzy nawet korzystają tutaj z chodników pieszym. Czym jest właśnie to przejście sugerowane, panie komisarzu?
3: Otóż jest taka definicja w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W artykule 2 znajdziemy wyjaśnienie przejścia sugerowanego. Jest to nieoznakowane, technicznie dostosowane miejsce do przekraczania jezdni, torowiska i drogi dla rowerów przez pieszych, ale nie będące przejściem dla pieszych. I tutaj przepis, który tak naprawdę budzi sporo kontrowersji, konsternacji, bo tak naprawdę jadąc samochodem, my nie zauważamy takiego miejsca, bo nie widzimy, no, nie mamy takiego postrzegania przy prędkości, załóżmy tej 50 km na godzinę, że coś tam gdzieś będzie się obniżało, mamy jakiś wyżłobiony krawężnik. Niemniej jednak, jeżeli widzimy osobę, która stoi, oczekuje na możliwość przejścia przez jezdnię, to już powinno to być dla nas sygnałem do zmniejszenia prędkości i wtedy nie patrzmy na to, czy tam jest przejście sugerowane, czy nie ma tego przejścia. Miejmy na uwadze to, że pieszy może, tak jak w tym przypadku, o którym pani Asia powiedziała, wtargnąć na jezdnię, wejść niespodziewanie i dojdzie wtedy do potrącenia. Tutaj jeszcze nawiązując do definicji, którą pan przywołał, przejście sugerowane nie jest przejściem dla pieszych. To mówi definicja, a więc pieszy na takim przejściu nie ma pierwszeństwa. Musi spełnić te wszystkie warunki, które musi spełnić podczas przekraczania jezdni, czy to na skrzyżowaniu, czy poza przejściem dla pieszych, przejściem dla pieszych, jeżeli ta odległość jest większa niż 100 metrów, bo tam temu pieszemu wolno przechodzić. Także gdybyśmy znaleźli, drodzy Państwo, takie miejsce, to pamiętajmy o tym, że my musimy najpierw ustąpić miejsca nadjeżdżającym pojazdom, a dopiero później przejść przez jezdnię.
2: Z doświadczenia pana często nam się mylą te przejścia sugerowane z tym przejściem, gdzie tutaj mamy to pierwszeństwo. na drodze?
3: Raczej nie, bo kierowcy są przyzwyczajeni do takiego standardowego przejścia dla pieszych, oznakowanego znakiem pionowym D6, czyli tym niebieskim z piktogramem pieszego i z namalowanymi pasami na jezdni. I tak naprawdę wydaje mi się, ja jako kierowca, jako policjant i pewnie tak państwo myślą, my nie szukamy tych przejść sugerowanych, także proszę nie za bardzo brać sobie to do serca. Raczej skupmy się na tym, czy widzimy tego pieszego, czy nie. Jeżeli mamy krawędzi jezdni osobę pieszą, czy więcej osób, których zachowanie może wskazywać na to, że chcą przejść przez jezdnię, to wytężmy wzrok, zmniejszmy prędkość, bądźmy przygotowani na to, że te osoby mogą nas nie zauważyć, tak jak w przypadku ulicy Wyszyńskiego i wejść nam na jezdnię.
2: A propos tych znaków, no to teraz przejdźmy do takiego znaku C13, C16 i muszę się uderzyć w pierś i powiedzieć, że wstyd mi jest, że do tej pory nie wiedziałem, nawet nie zwracałem uwagi, nie zauważyłem tego, czym te znaki się różnią, a to te znaki oznaczają drogę przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów. I dzięki temu, że wszedłem właśnie na waszą stronę facebookową, na stronę facebookową Policji Tarnowskiej, tam znalazłem taki filmik, który właśnie mówi na temat tych znaków. C13, C16 oznaczają drogę przeznaczoną dla pieszych i rowerzystów, a jego znaczenie zależy od układu symboli na tarczy. I one się różnią tylko tym, że jest albo kreska pozioma, albo kreska pionowa. Proszę przybliżyć naszym radiosłuchaczom, bo wydaje mi się, chyba nie jestem odosobnionym przypadkiem.
3: Tak, mamy takie dwa znaki drogowe, na tarczy których mamy symbol pieszego i rowerzystę. W jednym przypadku, tak jak pan wspomniał, pieszy oddzielony jest od roweru kreską poziomą, a to oznacza, że ta droga jest jakby wspólna dla rowerzystów kierujących hulajnogami elektrycznymi oraz pieszych. I na takiej drodze, drodzy państwo, kierujący hulajnogą bądź rowerem ma obowiązek ustępowania miejsca i pierwszeństwa pieszym. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli mamy kreskę poziomą, jest to droga wspólna. Natomiast drugi znak drogowy, bardzo podobny do tego, o którym wspomniałem, bo też mamy tam symbol pieszego i symbol roweru, ale obydwa te piktogramy oddzielone są kreską pionową, a to oznacza, że droga dla pieszych położona jest równolegle do drogi dla pieszych. Mamy to pokazane na znaku pionowym oraz powtórzenie tego na właśnie tej drodze dla pieszych i dla rowerzystów. Te znaki są oddzielone kreską taką ciągłą i wtedy musimy się poruszać po tej stronie drogi, po której namalowany jest nasz symbol. Czyli jeżeli idziemy sobie na piechotę, musimy iść po części drogi, na której namalowany jest pieszy i odwrotnie, jeżeli kierujemy hulajnogą elektryczną albo rowerem, to musimy kierować po tej stronie drogi, na której namalowany jest rower.
2: No właśnie, to jest bardzo ważne, drodzy radiosłuchacze, zwracajcie uwagę, szczególnie my teraz, droga do szkoły, od jutra droga do szkoły i będą tacy, którzy będą szli pieszo, będą tacy, którzy będą jechać rowerem, będą tacy, którzy będą poruszać się hulajnogą, bo od jutra bezpieczna droga do szkoły, rozpoczyna się akcja. No to, drodzy państwo, jakie są te najważniejsze zasady, o których powinni pamiętać uczniowie idący właśnie do szkoły?
3: Tak, od jutra ruszamy z akcją policyjną Bezpieczna droga do szkoły, zwalniam przed szkołą. Ten pierwszy dzień szkoły i kolejne mają to do siebie, że uczniowie wracają jeszcze myślami do wakacji, są rozkojarzeni, są jeszcze rozbawieni, przekazują swoje emocje, swoje wspomnienia i tak naprawdę nie wszyscy przestrzegają tych przepisów, co niektórzy w ogóle się nie zastanawiają, na jakiej części drogi są. I tutaj chcemy zaapelować do państwa jako kierujących. Miejmy to na względzie, że ci nasi uczniowie no nie w pełni są jeszcze przygotowani do takiego świadomego myślenia, że znajdują się na drodze. Wytężmy uwagę, zmniejszmy prędkość w rejonie przejścia dla pieszych, ponieważ te dzieciaki właśnie w tych miejscach, one są rozkojarzone i mogą nam spłatać jakiegoś figla w postaci wbiegnięcia na jezdnię, czy wejścia niespodziewanego na przejście dla pieszych. Musimy mieć na uwadze to, że te pierwsze dni właśnie takie zachowania nam mogą przynieść. Także my tutaj jako tarnowscy policjanci będziemy pełnić do końca tego tygodnia, czyli do piątku, wzmożone patrole, zarówno w godzinach rozpoczęcia nauki szkolnej, jak i w godzinach przewidywanego zakończenia. Patrole ruchu drogowego będą kierowane w rejonach szkół, gdzie ten ciąg komunikacyjny przenosi największy ruch pojazdów. To w Tarnowie mamy ulicę Mościckiego, ulicę Krzyską, ulicę Poniatowskiego. Tam corocznie mogą spotkać państwo patrole. Jutro będziemy tam, nasze policjantki będą wręczać ulotki zachęcające do bezpiecznego zachowania. Tylko miejmy na względzie to, że ten tydzień wrześniowy, on się nam skończy, a rok szkolny będzie trwał niemalże do końca czerwca. Ja Państwa bardzo serdecznie proszę, żeby ta noga z gazu była zdjęta nie tylko w tych pierwszych wrześniowych dniach, ale przez kolejne dni, bo te dzieciaki oczywiście mogą nam tutaj spłatać figla i różnego rodzaju zachowania zaprezentować podczas całego roku szkolnego. Także bardzo proszę, zwracajmy uwagę na bezpieczeństwo pieszych dzieciaków w rejonach szkół i placówek oświatowych.
2: Panie komisarzu, a propos tej uwagi, to na co szczególnie wy, policjanci, będziecie zwracać uwagę podczas tych kontroli dróg w pobliżu szkół? Czy tylko na prędkość?
3: No przede wszystkim ta prędkość tutaj jest takim czynnikiem, który przynosi sporą ilość zdarzeń drogowych. Będziemy zwracali uwagę na zachowania na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerzystów. Pamiętajmy, że dzieciaki teraz, te, które już mogą, które mają kartę rowerową, bardzo często przyjeżdżają do szkoły na rowerach, na hulajnogach elektrycznych. Będziemy zwracali uwagę na ustępowanie miejsca pierwszeństwa tym pieszym, rowerzystom czy kierującym hulajnogami elektrycznymi. Będziemy zwracali uwagę na bezpieczny dowóz dzieci, bo to jest też bardzo ważny czynnik. Nie tylko dzieci, które idą samodzielnie i które jadą, ale te, które są przewożone. A czasami lub bardzo często zauważamy, że są przewożone w sposób nieprawidłowy. Są takie przypadki, że gdzieś tam mama zbiera po drodze kilku uczniów i dowozi te dzieciaczki do szkoły, nie zawsze zapinając je w pasy, nie zawsze umieszczając je w foteliku. Na to też będziemy zwracać uwagę i ewentualnie podejmować środki represyjne.
2: No i te dzieciaki, jak wyskakują z tego samochodu, to nie od strony kierowcy, tylko od strony pasażera wysiadają.
3: Tak, oczywiście to już tutaj rola kierowcy czy opiekuna. Drodzy Państwo, podjeżdżajmy w miejsca bezpieczne i już przed samym zatrzymaniem, przed zaparkowaniem pojazdu w rejonie szkoły, zwróćmy, zaakcentujmy dzieciakom uwagę, żeby nie otwierały drzwi od strony jezdni, tylko od strony chodnika bądź pobocza.
2: No to teraz jeszcze zapytamy komisarza, nie jako policjanta, bo wiemy, że jak stoi patrol policyjny, to każdy jedzie idealnie i pięknie i wszystko jest cudownie, ale zapytam komisarza, jako Tomasza Marka, ojca, który odprowadza syna do szkoły, czy kierowcy rzeczywiście zwalniają przed szkołami, widzi to?
3: Tak, tak. Tutaj nie można wszystkiego w czarnych barwach przedstawiać i do jednego takiego wielkiego gara negatywnego wrzucać. Ja często chodzę, mieszkam niedaleko komendy, czy jak w rejonach szkoły właśnie odprowadzam, czy odbieram dzieci ze szkoły, to widzę jednak, że ci kierowcy naprawdę przestrzegają tych przepisów. Nie mówię wszyscy, ale znaczna większość jednak ściąga nogę z gazu. Można zauważyć taką tendencję fajną, że jak się dochodzi do przejścia dla pieszych i jest się w jakiejś niedalekiej odległości, to kierowcy już zwalniają, nie wyprzedzają się na przejściu dla pieszych, a więc to jest naprawdę godne słowa pochwały, uwagi i takiego podziękowania, bo troszeczkę uważamy, że naszego wkładu w tym jest. Nasze prośby, apele, takie audycje jak u pana redaktora w radiu, czy jakieś konferencje, prelekcje przynoszą efekt i oby to zadziałało w przyszłości.
2: Bo z tego co wiemy, to nie tylko my ten czas przed szkołą, ale również i ten czas podczas roku szkolnego w szkole, spotkaniem uczniów z policjantami trwa.
3: Tak, staramy się organizować takie spotkania, prelekcje, przyjeżdżamy na zebrania do rodziców, bo nie tylko z dziećmi rozmawiamy, ale też uświadamiamy na zebraniach czy na spotkaniach rodziców, żeby ci z kolei przekazywali im te nasze uwagi i to faktycznie ma wymierny efekt, taki pozytywny. Tych wypadków nie ma aż tak dużo, oczywiście one się zdarzają, my je szeroko komentujemy, ale z roku na rok obserwujemy naprawdę wzrost tego bezpieczeństwa i to nas bardzo cieszy, bo przynosi efekt taki, który my sobie zakładamy.
2: I na koniec, tak, pani Asiu?
4: Tak, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jak pan redaktor zauważył w filmie, który pojawił się na naszej stronie, jeżeli chodzi o działania profilaktyczne, to też wyszliśmy z taką inicjatywą kręcenia takich krótkich materiałów, krótkich rolek, które cieszą się ogromną popularnością i te rolki będą nakręcane, pojawią się nowe tematy i cieszymy się, że jest taki fajny odzew, jeżeli o to chodzi. I to też jest jednym z naszych takich profilaktycznych działań.
2: I bardzo dobrze, bo uświadamiają starych kierowców i przypominają im, tak, że takie są znaki, o których zapomnieli od zdania egzaminu na prawo jazdy. Na sam koniec, bo została nam dosłownie minutka, takie jedno najważniejsze przesłanie, jakie skierowalibyście Państwo do uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny. Zacznijmy od pani aspirant Joanny Dyktoń.
4: Przede wszystkim rozglądajmy się, bądźmy odważni, bądźmy skupieni na tym, co się dzieje. Wiadomo, rozpoczęciem roku dużo emocji się z tym wiąże, ale przede wszystkim bądźmy skupieni. Ja apeluję o skupienie.
2: A komisarz Tomasz Marek?
3: Róbmy wszystko, żeby wrócić szczęśliwie do domu, rzucić się w ramiona mamy, zjeść sobie spokojnie obiad, porozmawiać, a nie trafić na szpitalny oddział ratunkowy.
2: I takimi przesłaniami my rozpoczęliśmy nasze spotkanie na antenie Radia RDN Małopolska i będziemy się spotykać z starostkami i policjantami. My co tydzień w poniedziałki w audycji Pomagamy i Chronimy, a dzisiejszymi gośćmi byli aspirant Joanna Dychtoń, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie oraz komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Trzydziestego 31 sierpnia obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności, upamiętniający wydarzenia z 1980 roku, które zapoczątkowały powstanie Solidarności i doprowadziły do przemian politycznych w Polsce. Poprawioną ustawę o e-dzienniku podpisze, deklaruje prezydent Karol Nawrocki. Jutro dzieci i młodzież wracają do szkół. W tych wiadomościach sprawdzimy, ile w tym roku kosztuje wyprawka. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Porozumienia gdańskie były przełomowe dla relacji władz komunistycznych z robotnikami, podkreślają historycy. 46 lat temu w Stoczni Gdańskiej komunistyczne władze przystały na postulaty robotników i podpisały porozumienie, które kończyło strajki na Wybrzeżu. Porozumienie podpisali przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lech Wałęsa i wicepremier Mieczysław Jagielski. Historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Grzegorz Majchrzak przypomina, że dzień wcześniej podpisano podobne porozumienie w Szczecinie, ale te z Gdańska były przełomowe.
6: Oczywiście najważniejszym punktem porozumienia gdańskiego był punkt mówiący o utworzeniu niezależnych od władz samorządnych związków zawodowych. MKS miał się przekształcić w Komitet Założycielski tych związków zawodowych. Z takich najważniejszych jeszcze porozumień to kwestia ograniczenia cenzury. No i taki drugi bardzo znany punkt to oczywiście transmisja niedzielnej mszy świętej w Polskim Radiu.
5: W Stoczni Gdańskiej poza postulatami ekonomicznymi wysunięto żądania o charakterze politycznym. Sformułowano 21 postulatów dotyczących m.in. powołania niezależnych od partii pracodawców wolnych związków zawodowych. O 14:00 odbędzie się uroczyste posiedzenie zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Spotkanie odbędzie się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego w sali BHP Stoczni Gdańskiej. To tam 46 lat temu o 16:40 po 18 dniach strajku okupacyjnego w stoczni po protestach solidarnościowych 700 zakładów pracy z całej Polski podpisano historyczne porozumienia. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nie jest przeciwnikiem państwowego e-dziennika. Tłumaczy, że zawetował ustawę, ponieważ jego zdaniem system był źle przygotowany, a jego wdrażanie wiązało się m.in. z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych uczniów. Odpowiadając na pytanie dziennikarzy, prezydent podkreślił, że oczekuje od rządu poprawienia przepisów.
7: Tyle było krzyku wokół ustawy łańcuchowej, ostatecznie została poprawiona, została podpisana, tak samo jest z e-dziennikiem. Trochę więcej pracy, trochę więcej rozsądku, trochę mniej pośpiechu. Nie róbmy z dzieci testerów. Przygotujcie dobrą ustawę, zostanie podpisana.
5: Karol Nawrocki powiedział, że jego zastrzeżenia dotyczą m.in. przygotowania technicznego systemu, konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim oraz ochrony gromadzonych w nim danych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Sejmowa Komisja Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych mogłaby odbyć nadzwyczajne posiedzenie w Tarnowie, uważa poseł Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta zapowiedział złożenie wniosku o wyjazdowe prace komisji, która miałaby przyjrzeć się z bliska sytuacji grup grupy Azoty. Jak podkreślał w audycji Słowo za Słowo poseł klubu Rozwój Plus, aktualne działania spółki zmierzają do zmarginalizowania roli tarnowskiego zakładu. Poseł Krajewski wskazywał też na zamiary zlikwidowania spółki córki Azotów, polskiego konsorcjum chemicznego zajmującego się m.in. pracami projektowymi. Większościowym akcjonariuszem grupy Azoty jest Skarb Państwa. Z tego powodu poseł Wiesław Krajewski chce zainteresować sytuacją zakładu parlamentarzystów zasiadającej w odpowiedniej komisji.
8: Mam zamiar w Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zwołać w trybie regulaminu Sejmu specjalne, nadzwyczajne posiedzenie komisji. Jeśli się uda, bo to jest oczywiście zgoda prezydium komisji, żeby odbyła się tutaj w Tarnowie, żeby wszyscy związki zawodowe, mieszkańcy mogli uczestniczyć w tej komisji, żeby bronili tego jakże ważnego miejsca pracy, przecież przez wiele pokoleń źródło dochodów, utrzymania rodzin, przecież tam pracowało kilkanaście tysięcy ludzi. No będziemy zabiegać o to, żeby tą grupę Azoty bronić.
5: Po wakacyjnej przerwie Sejm wróci do obrad w tym tygodniu. Posiedzenie Izby Niższej Polskiego Parlamentu ma się rozpocząć w środę. Jutro dzieci i młodzież wracają do szkół. Ile kosztuje wyprawka w tym roku, sprawdzał to Krzysztof Niedzielan.
9: Część rodziców zakupy ma już za sobą, inni dopiero kompletują najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Zeszyty, wszystkie jeśli chodzi o przebory do matematyki, czyli patyczki do liczenia, wszystkie kredki, no i wszystkie przybory, plecak.
9: Koszt wyprawki może być bardzo różny. Według tegorocznego badania SW Research największa grupa rodziców, 37%, zamierza przeznaczyć na wyprawkę od 301 do 500 zł. Kolejne 26% planuje wydać od 501 do 700 zł, a 14% od 700 do 1000 zł. Jak przekonują sprzedawcy, ceny artykułów szkolnych i podręczników są wyższe niż w roku ubiegłym.
11: W stosunku do tamtego roku podręczniki około 6-10%, a artykuły też 10-15%.
9: Wyjaśniła Anna Kulik z jednego z sądeckich antykwariatów. Dla wielu rodzin szkolne zakupy są sporym obciążeniem, dlatego rodzice coraz częściej porównują ceny, korzystają z promocji i część zakupów przenoszą do internetu.
5: Tyle o tej porze, kolejne wiadomości o 11:00.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Prognoza pogody, czyli jeszcze raz sprawdzamy, co tam ciekawego w prognozie pogody się dzieje. Słoneczniej, robi się nam już naprawdę bardzo ciepło. 27 stopni mamy, maksymalnie 30, ale uwaga, przy tych wysokich temperaturach mogą nam się pojawić burze i opady deszczu, ale to dopiero w godzinach wieczornych, nocnych i w nocy 16, jutro 24, ale też przewaga słońca w ciągu dnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 12 minut mamy po godzinie 10. Studium kolejnym gość, powiem taki swój gość, bo to ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Witam, szczęść Boże.
2: Miłym bardzo, szczęść Boże.
1: Księże Marcinie, porozmawiamy teraz o wyjątkowym miejscu, które od lat przyciąga pielgrzymów z całego świata. Medjugorje, czyli wiara, modlitwa i doświadczenia duchowe. No i tutaj wiem, że ksiądz Marcin już kilka razy był w Medjugorje. Dlaczego właśnie to Medjugorje jest takim miejscem, które tak przyciąga wielu turystów?
2: No, pielgrzymów. Dokładnie, sam jestem zdziwiony, że jeśli Bóg da, to już czwarty raz będziemy pielgrzymować w październiku z naszymi słuchaczami, ale też tymi, którzy chcą w to miejsce rzeczywiście nawiedzić, bo tak pan Paweł powiedział, nie jedziemy tam turystycznie, ale modlitewnie, to typowa pielgrzymka, ale muszę powiedzieć też, że przy okazji tej pielgrzymki zwiedzimy także też ciekawe miejsce, jak Rivierę Makarską, jak Mostar, jak Blagaj, mało znane miejsce. Dlaczego warto jechać? To jest zawsze trudne pytanie, bo myślę, że do Medjugorje jednak każdy czuje się zaproszony. Jeśli ktoś myślał, że albo myśli o Medjugorje i ciągle nie wie, kiedy jechać i jak jechać, to myślę, że październik może być też takim dobrym miesiącem, miesiącem maryjnym, bo w październiku rzeczywiście Kościół modli się do Pana Boga przez wstawiennictwo Maryi za pomocą modlitwy różańcowej. Więc tak sobie pomyślałem, że może w październiku właśnie w miesiącu maryjnym można w taką pielgrzymkę się wybrać. Miejsce wyjątkowe z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że bardzo często mówi się o Medjugorje, że jest to konfesjonał świata. Ja osobiście jako kapłan nie spotkałem się z miejscem, gdzie jest tylu ludzi chcących skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, ale też miejsce niezwykłego pokoju. Każdy to podkreśla. Już byliśmy w tym roku 3 razy i rzeczywiście wszyscy mówią o tej wyjątkowej atmosferze takiego pokoju. Mimo, że jest dość dużo ludzi, to jednak jest to miejsce, gdzie człowiek odczuwa taki nie tyle spokój na zewnątrz, bo jest
1: ciszę takiej duszy.
2: A dokładnie. Są też takie miejsca, które sprzyjają takiemu wyciszeniu się. To właśnie wyjście na Krzyżewac, drogę krzyżową, to wyjście na Podbór do Góry Objawień.
1: Wyjście na Krzyżewac, to przybliżmy naszym radiosłuchaczom, kto nie był w Medjugorje.
2: Krzyżewac to jest miejsce, tak mówimy na to, Góra Krzyża, miejsce, gdzie znajduje się piękny krzyż. To taka droga krzyżowa, 520 metrów zniesienie. No i dość ostre podejście, natomiast wszyscy jakoś dają radę, może też skorzystać z pomocy. Miejsce, z którego pięknie rozciąga się panorama na całe Medjugorje, ale też miejsce niezwykłe, gdzie też kilkanaście lat temu działy się rzeczy, które widzieli mieszkańcy Medjugorje. Miejsce, gdzie rzeczywiście rozważając drogę krzyżową, mam też takie przygotowane specjalne rozważania, szczególnie pod małżonków, ale nie tylko. Miejsce, gdzie rzeczywiście można tego ducha modlitwy poczuć.
1: Księże Marcinie, to jakbym zapytał, jak wygląda taki dzień pielgrzyma, to są te dwa miejsca, czy jeszcze coś mamy tutaj?
2: Mamy jeszcze oczywiście, zawsze realizujemy swój program, czyli albo wychodzimy na górę Podbrdo, albo na górę Krzyża, albo jedziemy do Tichaliny, natomiast wieczorem zawsze uczestniczymy w programie medjugorskim, to znaczy jest modlitwa różańcowa, jest msza święta i po mszy świętej zawsze jest jakieś nabożeństwo, w każdy dzień jest inne. To jest tak zwany program medjugorski, ale pomiędzy jednym a drugim jest też taki czas dla siebie, także...
1: Czy jest tak, jest modlitwa i jest też takim wspólne spędzanie czasu.
2: Dokładnie,
1: i
2: jest to wspólne, tak? Jest też coś dla ciała, bo tak mówię, to, że będziemy na Rivierze Makarskiej, to, że będziemy w Blagaju i to, że będziemy też w Mostarze, to jest też taki czas, kiedy poznajemy na przykład troszkę inną kulturę, bo... i też historię, bo wiadomo, że Mostar też to trudna historia. Wcześniej Bośnia i Hercegowina to też trudny okres historii.
1: Właśnie one tutaj dwie strony.
2: No i też poznajemy trochę kulturę i relacje chrześcijaństwa z islamem, bo Mostar w większości jest islamskim.
1: Czyli tutaj też taka możliwość tej miejscowej kultury Poznania. Jest możliwość tutaj też nie tylko kąpiele słoneczne, ale kąpiele wodne, bo słyszałem, że coś takiego też i w planach jest.
2: Tak, tak, tak. To jest właśnie Riviera Makarska. W pierwszy dzień, zanim jeszcze przekroczymy granicę, jesteśmy na Chorwacji. A w koło w październiku jeszcze będzie bardzo piękna pogoda.
1: 30 stopni tam cały czas.
2: No, więc tym bardziej zapraszamy. Dlatego mówię, jest jest ta zachowana równowaga, coś dla ducha, coś dla ciała, więc jeśli ktoś ma taką możliwość i się jeszcze zastanawia, to zapraszamy serdecznie od 3 do 10 października. Można się jeszcze zapisywać. Mamy już niedużo, ale mamy jeszcze wolne miejsca. Numer telefonu ja podam, ale pan Paweł pewnie jeszcze przypomni. 691 147 893. Ten numer też jest podany na naszej stronie, gdzie na plakacie można z tego numeru skorzystać. Więc bardzo serdecznie zapraszam. Wyjazd Nowego Sącza od 3 do 10 października.
1: Książę Marcinie, bo to jest podróż autokarowa, pielgrzymka autokarowa. No i cześć pewnie z naszych radiosłuchaczy, się zastanawiam, czy będą jakieś postoje podczas tej pielgrzymki autokarowej, czas na odpoczynek, zanim dojedziecie tam na miejsce?
2: Oczywiście, my jak gdyby pielgrzymujemy przez całą noc, wyjeżdżamy około 16 godziny z Nowego Sącza, jedziemy przez noc, więc co trzy godziny jest postój. Jest też z nami dwóch kierowców, to ważna informacja. No, w odniesieniu do tego, co ostatnio się wydarzyło, wiemy, że takie sytuacje, no niestety, są trudne. Nie możemy ich wykluczyć, natomiast chcę tutaj jak gdyby powiedzieć też, że nasi kierowcy, z którymi jeżdżę, bardzo przestrzegają i czasu pracy, tych zmian, ale dla nas też, żeby też była taki komfort, więc te przerwy w czasie podróży oczywiście są, więc jest czas na toaletę, na wyprostowanie kości, na jakiś posiłek.
1: Tam jest tutaj, nie tak, musimy się martwić.
2: Tutaj, tak, oczywiście.
1: Będziemy,
2: nie ma z tym najmniejszego problemu.
1: Książę Marcin, bo tam ksiądz na samym początku, no mówiliśmy, że ksiądz czwarty raz już do Medjugorje pielgrzymuje. Tak się zastanawiamy właśnie w tych naszych pielgrzymkach radiowych do Medjugorje. Więcej jest osób, które po raz pierwszy do Medjugorje jadą, czy to już po raz kolejny?
2: To jest zdecydowana większość osób, które jadą po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że ci, którzy byli właśnie po raz pierwszy, są tym miejscem zachwyceni i już mogę powiedzieć, że w czasie tej pielgrzymki w październiku są osoby, które na przykład były z nami w tamtym roku, bo już w tamtym roku byliśmy z radiem, no i jakoś bardzo mocno poczuły, że chcą tam jechać jeszcze raz i właśnie jadą, pielgrzymują z nami w październiku, ale muszę powiedzieć, że zdecydowanie większą grupą są osoby, które jadą po raz pierwszy.
1: A co powiedziałby ksiądz osobom tym, które się zastanawiają i nie są pewne, czy zdecydować właśnie na ten wyjazd?
2: Medjugorje zaprasza, dlatego tutaj, jeśli tylko chcemy rzeczywiście poczuć ten klimat modlitwy, wyciszenia, chcemy może czasami uporządkować swoje życie, a może czasami dać sobie pozwolić na taki przewrót w naszym życiu, może szukamy właśnie jakiejś odpowiedzi, to proszę mi wierzyć, mówię to z własnego doświadczenia, ale z doświadczenia też tych, którzy z nami pielgrzymowali. Medjugorje jest tym miejscem i Maria w tym miejscu bardzo serdecznie Ciebie właśnie zaprasza.
1: Czyli możemy powiedzieć, że w tych dzisiejszych czasach takich bardzo zabieganych szczególnie potrzebujemy takich miejsc?
2: Myślę, że tak. Czasami właśnie w takiej codzienności trudno jest nam o taką chwilę refleksji, modlitwy, wyciszenia. Taka pielgrzymka, to miejsce i te okoliczności, które wszystkie tam się wydarzają, stwarzają ku temu możliwość, żeby na chwilę zatrzymać się, usłyszeć siebie i może troszkę głębiej sięgnąć do swojego serca, swojej duszy.
1: To jeszcze na koniec a propos właśnie tej pielgrzymki do Medjugorje. Wiemy, że duchowo trzeba się przygotować do tej pielgrzymki, ale oprócz tego duchowego przygotowania, czy coś jeszcze musimy ze sobą zabrać?
2: To, co generalnie bierzemy na pielgrzymkę, ale myślę, że to jest też bardzo ważne. Tutaj akurat, kiedy jedziemy do Medjugorje, wygodne obuwie na pewno i nawet jeśli chodzi o październik, to jakieś nakrycie głowy, bo żebyśmy tutaj nie wrócili z jakimiś oparzeniami, czy nie daj Boże z udarem. A tak poza tym, to, co normalnie można i trzeba wziąć na te kilka dni, bo przypomnę, jedziemy na cały tydzień, więc myślę, że każdy z nas, naszych radiosłuchaczy, nie tylko, dobrze wie, co ze sobą wziąć.
1: Książę Marcinie, to przypomnijmy jeszcze raz, kiedy wyjazd?
2: Wyjazd jest 3 października, całość trwa tydzień, wjeżdżamy z Nowego Sącza i można zapisywać się pod numerem telefonu 691 147 893.
1: A tych miejsc jest niewiele, dlatego my, moi kochani, no bierzemy tą słuchawkę, dzwonimy, tam po drugiej stronie odezwie się ksiądz Marcin, wpisuje od razu i tylko my czekamy na wszystkich pielgrzymów do Medjugorje. Księże Marcinie, jutro rok szkolny. Rozpoczynamy. To tak troszeczkę inny temat, ale tak zapytamy, bo my wiemy, że tutaj ksiądz Marcin, nie wiem, czy mogę zdradzić, ale to wydaje mi się, że to nie będzie miał nic przeciwko temu, że tam polonistyka zawsze w sercu i w głowie też była.
2: Tak, udało mi się być rok na studiach polonistyki. Potem też przyszło powołanie, ale mimo to bardzo chętnie uczyłem. Trochę żałuję, że już nie uczę, aczkolwiek tak się zastanawiam, bo bo dzisiaj troszkę inaczej religia, nauka religii czy nauka w szkole wygląda, ale nie chcę tutaj wchodzić w pewne takie tematy polityczne, natomiast...
1: To ja zapytam inaczej. Jak wygląda ten pierwszy tydzień w szkole po wakacjach? To jest łatwy tydzień w szkole?
2: Szczerze mówiąc, nie. To nie jest łatwe i dla uczniów, którzy muszą się przystosować, może zwłaszcza ci, którzy są w pierwszej klasie, poznają nowych nauczycieli, nowych kolegów, całą kubaturę szkoły, gdzie są klatki schodowe, lekcje, sale lekcyjne. Natomiast dla nauczycieli jest to też trudny okres, dlatego że no, jest dużo biurokracji, jeszcze z tym wszystkim związane, jest taki troszkę taki chaos. Myślę, że gdzieś dopiero w połowie września zaczyna się tak naprawdę...
1: Wszystko tak stabilizować.
2: Tak, stabilizować, dokładnie. Także wszystkich nauczycieli serdecznie pozdrawiam, moich kolegów, koleżanek, koleżanki, ale też wszystkim naszym uczniom życzę dobrego startu, dobrych stopni. No i już pomyślcie, że za 9 miesięcy wakacje.
1: I to jest najlepsze, najbardziej optymistyczne. Też dołączam się do tych życzeń. Pamiętajcie, za 9 miesięcy macie wakacje. Ale temat przewodnim to spotkania z księdzem Marcinem. To Medjugorje, pielgrzymka do Medjugorje. Przypominam jeszcze raz numer telefonu.
2: 691-147-893.
1: A na pielgrzymkę do Medjugorje zapraszał ksiądz Marcin Gryzł, kierownik anteny Radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Dziękuję, szczęść Boże.
2: Dziękuję, szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
0: Po reklamie. Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska. Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Maścierz, zapraszam. Regionalny zespół Starosądeczanie zdobył brązową ciupagę podczas 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w kategorii tradycyjnej. To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień folklorystycznych w Polsce. Starosądeczanie otrzymali również Nagrodę Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi. Natomiast kapela zespołu została wyróżniona za wybitne wykonanie utworu instrumentalnego zgodnie z tradycjami własnego regionu. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem to wydarzenie, które od lat jest miejscem spotkania zespołów z Polski i z całego świata. Wieńce różnorodnych form i kształtów prezentowały się podczas przeglądu w Gromniku. Była to część tegorocznych dożynek powiatu tarnowskiego. Szczególną uwagę zwracał wieniec wystawiony przez gminę Żabno. Przedstawiał miejscowy kościół i charakterystyczne elementy lokalnego krajobrazu. A jak mówiła autorka wieńca, Anna Hyc z Goruszowa, dla otwinowskich parafian ten rok jest wyjątkowy, co postanowiła zawrzeć w formie wieńca.
2: Jest on zrobiony w roku jubileuszowym parafii Otwinów. Mamy tabliczkę Goruszów, ponieważ jesteśmy taką małą, najmniejszą wioską w gminie Żabno i zrobiliśmy ten wieniec. Nawiązuje on do dwóch wież kościoła, które nazywane jest perłą Powiśla Dąbrowskiego. Wnętrze kościoła jest kolorowe, dlatego że w Otwinowie kościół jest przepiękny. Z drzwi wieńca wypływa rzeka Duna, jest nad którym jest położony i gołąbek, który jest na wieży kościelnej. Nawiązuje do starej pieśni takiej otwinowskiej, gdzie śpiewamy, podajmy wszyscy dłonie, śpiewajcie pola łany, niech żyje nasz Otwinów kochany, a przy tym ledrze gołąbku ledrze i usiądź na kościele, przynieś do Otwinowa miłych pozdrowień wiele.
1: Dożynkom powiatowym towarzyszyły występy zespołów ludowych, koncert piosenki polskiej, a gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Radio RDN patronowało wydarzeniu. Dożynki gminne w Lisiej Górze były okazją nie tylko do dziękczynienia za tegoroczny plon, ale służyły

0: sadowniki, makowce, do wyboru, do koloru.
1: Mamy zagrodę sadownika i dlatego zapraszamy bardzo serdecznie na kociołek sadownika, w którym oprócz kapusty, kiełbasek, mięska znajdują się też owoce z naszych pawęzowskich sadów. Oprócz tego będziemy wyciskać naturalne soki tłoczone na miejscu. Każde dziecko czy dorosły, jak tylko będzie chciał spróbować, to może sobie wycisnąć sam swój sok. Mamy wiele ciazy z owocami na słodko i na słono.
2: Część oficjalną na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze poprzedziła msza święta, z której uczestnicy przemaszerowali na teren wydarzenia barwnym korowodem. Nie zabrakło też tradycyjnego obrzędu w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy oraz występów artystycznych. Na scenie wystąpił chór Fox Vox, kabaret Paraninormalni oraz zespół Wideo. Mieszkańcy regionu bawili się także podczas pikniku rodzinnego w Tarnowie. W taki sposób pożegnali lato. Na lądowisku w niedzielę były samoloty, dmuchańce, konkursy i sporo rodzinnej zabawy. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Mijal z zespołem. W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu w najbliższą środę odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Wacława Jagielskiego Pomiędzy światłem a ciszą. Artysta sięga po rysunek, technikę olejną i własną, a także malarstwo pastelowe. Jego twórczość wyrasta z uważnej obserwacji świata, fascynacji naturą, światłem i tym, co często pozostaje niewypowiedziane. Wystawa Pomiędzy światłem a ciszą będzie okazją, by zobaczyć najnowsze prace artysty. Wacław Jagielski to artysta, malarz, konserwator dzieł sztuki, członek, założyciel Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Jego prace prezentowane były na licznych wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Wilnie, Innsbrucku czy Chicago. Wernisaż w Nowym Sączu rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: No powiem tak a propos dzisiejszego dnia kawalerii polskiej. No to temperatura ruszyła z kopyta i teraz mamy już 28 stopni, a maksymalnie to 30 stopni. Sporo słońca, niebo błękitne, ale w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie może nam towarzyszyć, ale uwaga, w godzinach wieczornych, nocnych możliwe opady deszczu, a nawet i burze. W nocy 16 stopni, jutro 24 i jutro w ciągu dnia przewaga słońca.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: A ostatnim sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. Tak więc wypadałoby, żeby tego deszczu ani burzy nie było, tylko ładnie zarówno w dzień, jak i w nocy. To wtedy będziemy wiedzieli, że i wrzesień również będzie bardzo piękny. 24 minuty nam zostało do 11:00.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

Mam zielone, ma dziś zielone światło. Wszyscy mają zielone światło do blogów. Przypominam, w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj mamy dzień blogów, a głównym założeniem dnia blogów obchodzonego od 2006 roku jest właśnie promowanie blogosfery i zainteresowanie czytelników innymi kulturami. No i te blogi nas przyciągają, bo mamy i blogi historyczne, technologiczne, zdrowotne, ekologiczne, ale też blogi dotyczące podróży i stylu życia. I a propos podróżowania, no to nie blog, ale taką informację znalazłem a propos podróżowania. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chciałby mieszkać na Sycylii, miasteczko Naro, na włoskiej Sycylii, a dokładnie władze tego miasteczka sprzedają domy za 1 euro. I oferta skierowana również do Polaków, ale tak do końca to nie kosztują 1 euro, bo tam są jeszcze takie dodatkowe koszty ukryte, na przykład koszty remontu takiego domu, ale 1 euro to 1 euro i to całkiem dosyć ciekawie i zachęcająco brzmi. Tak więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany domem na Sycylii, proszę bardzo, władze tego miasteczka Naro za 1 euro taki dom mogą sprzedać. 13 minut nam zostało do godziny 11. Two Colors teraz, a za chwilę między innymi Brave na antenie Radia RDN Małopolska.

Brave Him Like a Ghost. No to pozostajemy przy tym temacie. Temacie filmowym, bardzo temacie filmowym i wielki hit filmowy, ale muzycznie zapowiadany ten wielki hit filmowy. I tutaj nie chodzi a propos tego hitu filmowego o Kevina samego w domu, którego, przypominam, ten film będziemy mogli obejrzeć. Nie musimy czekać do świąt Bożego Narodzenia, bo już teraz będzie emitowany 8 września w telewizji, ale tutaj chodzi o film z 1984, a dokładnie chodzi o film Ghostbusters, czyli Pogromcy Duchów. No i Ray Parker tuż przed wiadomościami, a wiadomości punktualnie za 7 minut o godzinie 11:00.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumień sierpniowych.
6: To, jaką Polskę dziś mamy, choć może nie idealną, to jednak jest zmieniona i dużo dobra się wydarzyło.
5: Sprawdzimy też, ile do tej pory wniosków wpłynęło w sprawie świadczenia. Dobry start. Jest 11. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Za ponad rok powinniśmy mieć ostateczną decyzję co do możliwości budowy tunelu pod Justem, mówi w sprawie przebiegu tzw. sądeczanki wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. Samorząd liczy, że nastąpi powrót do odrzuconego wcześniej wariantu A nowej drogi między Nowym Sączem a Brzeskiem lub jego modyfikacji. Przypomnijmy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce wykonać drogę wariantem C, ale ten dzieli gminę na dwie części. Zdaniem projektantów, którzy już pracują, będzie finałowe wyznaczenie najlepszego wariantu dla przebiegu odcinka Łososina Dolna Kurów, który jednocześnie będzie akceptowalny społecznie. Jak mówił w programie wójt Adam Wolak w radiu RDN Nowy Sącz, na razie projektanci wykonują pracę biurową.
7: W terenie jeszcze ich nie było. Jak przygotują sobie materiały do tego, żeby mogli wejść w teren, na pewno tam się pojawią. To jeszcze nie będzie stricte typowy projekt do wykonania czy realizacji zadania, natomiast będzie to przygotowanie takich dokumentów wyjściowych do typowego już projektowania. Tam będzie między innymi uszczegółowienie geologii, tam będą różnego rodzaju koncepcyjne dokumenty, które wskażą, po których działkach, po jakich nieruchomościach ten projekt typowy, budowlany ma być wykonywany.
5: Za kilka dni ma też nastąpić podpisanie umowy z firmą, która wejdzie w teren również przy górze Just, aby przeprowadzić badania geologiczne. Te są potrzebne, żeby wykonać tunel.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Dziś mija 46 lat od podpisania porozumień sierpniowych, co zapoczątkowało powstanie niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Obchody rocznicowe odbędą się m.in. w Nowym Sączu. Członkowie opozycji antykomunistycznej byli i obecni członkowie Solidarności, a także mieszkańcy miasta spotkają się na mszy świętej, która rozpocznie się o 18:00 w kościele Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Po Eucharystii uczestnicy przejdą pod położony w pobliżu pomnik Solidarności, gdzie złożone zostaną wieńce i wygłoszone zostaną okolicznościowe przemówienia. Musimy cały czas pamiętać o tych wydarzeniach z przeszłości, mówi szef sądeckich struktur Solidarności Krzysztof Kotowicz.
6: To, jaką Polskę dzisiaj mamy, choć może nie idealną, to jednak jest zmieniona i dużo dobra się wydarzyło. I to jest zasługa tutaj Solidarności i na pewno Jana Pawła II, bo to nie da się oderwać jedno od drugiego. Gdyby nie wsparcie i patronat Jana Pawła II, to do końca nie wiemy, jakby ta Solidarność wyglądała, czy by trwała i czy te przemiany do końca by się dokonały. Druga rzecz, co należy pamiętać, żeby nie zaprzepaścić tego dorobku, który był wytworzony przez te wszystkie lata. Przemiany w kraju demokratyczne, również samorządowe.
5: Podpisane w sali BHP Stoczni Gdańskiej porozumienia sierpniowe składały się z 21 postulatów, z których najważniejszymi żądaniami były podwyżki płac, wolne soboty, prawo do zrzeszania się czy ograniczenie cenzury i uwolnienie więźniów politycznych.
8: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Ponad 2,5 miliona wniosków o wypłatę świadczenia Dobry Start wpłynęło już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kto tak zwane 300+ chce dostać jeszcze we wrześniu, ma ostatnie godziny, by wniosek złożyć, przypomina Karol Jagiel z zachodniopomorskiego oddziału ZUS.
9: Co do zasady, im szybciej rodzic lub opiekun złoży poprawny wniosek, tym szybciej dostanie pieniądze. Świadczenie wypłacane jest tylko na rachunek bankowy.
5: W całym kraju wpłynęły już wnioski dla 300+, dla niemal 4 milionów dzieci, a czas na złożenie wniosku o dofinansowanie do wyprawki szkolnej z tegorocznego programu mija 30 listopada, ale tylko ubieganie się o 300+ do końca wakacji gwarantuje wypłatę we wrześniu.
8: RDN kulturalnie.
5: Samoloty, dmuchańce, konkursy i sporo rodzinnej zabawy. Na lądowisku przy Lotniczej w Tarnowie odbył się rodzinny piknik. Na miejscu można było z bliska zobaczyć samoloty przygotowane przez Aeroklub Ziemi Tarnowskiej. Były też dmuchańce i trampoliny dla najmłodszych. Na lądowisku można było spotkać nie tylko tych, którzy chcą jeszcze zatrzymać lato. Sami tarnowianie mają, jak się okazuje, różne zdania na temat końca wakacji.
10: Ja w zasadzie cieszę się, że lato się kończy, bo nie lubię takiej gorącej pogody, lubię jesienną atmosferę. Fajnie, że ja nie muszę iść do szkoły.
11: Ja tam się w zasadzie cieszę, że już koniec wakacji, bo my to tak typowo po polsku, kurczę, tu remont, a teraz będzie można przynajmniej sobie odpocząć trochę w pracy.
12: Nie, w sumie też się nie cieszę. Będzie mi brakować ciepła, będzie mi brakować luzu w komunikacji miejskiej. Mam chociaż nadzieję, że jesień będzie ładna.
5: Na scenie pojawił się Mateusz Mijal z zespołem. Jego koncert był muzycznym finałem tarnowskiego pożegnania wakacji.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A ja myślałem cały czas, że my, no wszyscy my zmartwieni, my, że kończą się wakacje, a tu proszę bardzo, są tacy, którzy są nawet zadowoleni, że kończą się wakacje. Ale dziś ostatni dzień wakacji, temperatura typowo wakacyjna, 30 stopni maksymalnie, sporo słońca, ale przypominam, że w godzinach wieczornych, godzinach nocnych może nam popadać, a lokalnie mogą występować burze. W nocy 16 stopni, jutro 24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń zaprasza. Maryja Szukana spróbuje napełnić serca pokojem i wlewać w nie nadzieję, mówił arcybiskup Tadeusz Wojda w Pasierbcu w trakcie Wielkiego Odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwracając się do wiernych, podkreślał w homilii, jak wielki skarb kryje się w tutejszym sanktuarium.
2: Boża opatrzność wybrała to miejsce, aby mogła w nim zamieszkać Matka Boża. Otrzymaliście tutaj wielki dar wiary i wielki duchowy skarb, jakim jest doświadczenie pocieszenia przez właśnie macierzyńską obecność Maryi. Jest to skarb, który nie może pozostać zamknięty jedynie w murach tego sanktuarium. Powinien promieniować nie tylko na najbliższą okolicę, ale także na cały region, a może jeszcze i szerzej. Maryja chce, abyście to wy stali się zwiastunami tego pocieszenia.
1: Podczas odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu przybywali do sanktuarium m.in. rolnicy, strażacy, przedstawiciele służb medycznych. W poszczególne dni odbywały się msze święte dla dzieci, rodzin, młodzieży, chorych czy przedstawicieli różnych grup modlitewnych. Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcje w Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem. Spotkanie dla seniorów odbędzie się od 7 do 10 września. To możliwość nawiązywania nowych przyjaźni, poznawania nowych miejsc oraz zapoznania się z tematyką dbania o własne zdrowie oraz kondycję duchową, mówi dyrektor Arki ksiądz dr Tomasz Rąpała.
3: W programie spotkania przewidziane jest codzienna msza święta, spotkanie ze Słowem Bożym, jednodniowa wycieczka do Ciężkowic, w ramach której zwiedzimy piękny park zdrojowy, rynek, kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego oraz pospacerujemy ścieżką w koronach drzew. Także spotkanie pod tytułem Odnowa biologiczna, naturalna terapia z Panią Agnieszką Mękowiak i spotkanie z rehabilitacją panią Elżbietą Witek.
1: Uczestnicy w ramach tego spotkania mogą liczyć na noclegi z pełnym wyżywieniem. Zapisy są możliwe telefonicznie pod numerem telefonu 605 088 112. W przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej będą modlić się za ojczyznę. Dziś parafia Wielogłowach zaprasza na Drogę Krzyżową. Nabożeństwo odbędzie się w plenerze, mówi jeden z organizatorów, Paweł.

0: kościele parafialnym w Wielogłowach. W październiku, czyli w miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej, będzie można wyruszyć z radiem RDN do Medjugorje. W programie znalazły się m.in. Podbrdo, Góra Objawień, Krzyżywacz, Góra Krzyża, Tichelina, wpisane na listę UNESCO Mostar. Opiekun duchowy tej pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że październikowy wyjazd będzie szczególną okazją do rozpoczęcia miesiąca różańcowego w bliskości Marei.
1: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakim na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa, różaniec, zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask i proszę mi wierzyć, że do tej pory, pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
0: W programie znalazł się również czas na wypoczynek na Riwierze Makarskiej, plażowanie oraz spotkanie z lokalnymi gospodarzami połączone z degustacją regionalnych produktów. Autokarowa pielgrzymka do Medjugorje odbędzie się od 3 do 10 października. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego tej pielgrzymki pod numerem telefonu 691 147 893.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Już za chwilę mieszkańcy pod historyczną bramą Stoczni Gdańskiej.
1: Ważna data dla mieszkańców Gdańska.
2: No to wyjątkowe wydarzenie. Toż tutaj się zaczęła ta transformacja, powiedzmy, w Polsce.
0: Od 1 września rusza komunikacja publiczna w gminie Podegrodzie. Szczegóły za moment. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Kwiaty, wystawa i wspomnienia wydarzeń, które zmieniły bieg historii. Pod historyczną bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej gromadzą się ci, którzy wciąż pamiętają o sierpniu 80. Podpisane 31 sierpnia 1980 roku porozumienie między Komisją Rządową a Komitetem Strajkowym otworzyło drogę do powstania Solidarności, pierwszego w całym bloku wschodnim niezależnego i samorządnego związku zawodowego. Dla osób odwiedzających stoczniową bramę to miejsce szczególne.
3: Przyjechałem zobaczyć. Ja byłem zachwycony tym, że po prostu, że wreszcie tę komunę żeśmy przywrócili.
4: Pamiętam tamte czasy, także tutaj w tą rocznicę też chciałem przez chwilę pobyć. Jedyne słowo, które tak się na myśl przychodzi, no to przede wszystkim wolność, tak.
1: Ważna data dla mieszkańców Gdańska. Też uczestniczyłam, bo dosyć wiek lat mam. Także byłam pod bramą, papierosy nawet przynosiłam im wagonami, żeby chłopacy mieli.
2: No to wyjątkowe wydarzenie. Toż tutaj się zaczęła ta transformacja, powiedzmy, w Polsce. No dziś jesteśmy szczęśliwym narodem, że jest wolność, że jest demokracja.
0: Podpisanie 21 postulatów w Gdańsku zakończyło falę strajków, która latem 1980 roku objęła setki zakładów i setki tysięcy pracowników w całym kraju, dając początek pokojowemu ruchowi, który doprowadził do upadku systemu komunistycznego.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma jeszcze pozwolenia na budowę nowego mostu na rzece Poprad na granicy Nowego i Starego Sącza. Jak już informowaliśmy, lokalne samorządy zgodziły się na zmianę granic w okolicy ulicy Węgierskiej. Około 20 hektarów zostanie wchłonięte przez gminę Stary Sącz. Dzięki temu miasto Nowy Sącz nie będzie musiało wydać około 25 milionów złotych na współfinansowanie inwestycji. Końcem tego roku ma zostać ogłoszony przetarg, mówi Kacper Michna z GDDKiA.
6: Zakładamy, że budowa nowego mostu mogłaby się rozpocząć wiosną 2027 roku, a jej zakończenie to koniec 2028 roku. Podczas budowy budujemy również most tymczasowy, dlatego że stary most musi być całkowicie rozebrany, nowy most powstanie w jego miejsce.
0: Chodzi o to, żeby na czas budowy nowej przeprawy przez Poprad zapewnić kierowcom dojazd między Nowym a Starym Sączem.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Samochód, który zawiezie dziecko do lekarza na rehabilitację, terapię czy do szkoły, taki jest cel programu Mobilna Piecza Zastępcza w Małopolsce. Województwo przeznaczyło na ten cel 500 000 zł. Pieniądze trafiły do 6 samorządów, w tym do Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Powiat tarnowski otrzymał 87 000 zł, a miasto Tarnów 80 000. Za te pieniądze mają zostać kupione samochody, które będą służyć rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Program skierowany jest do zawodowych rodzin zastępczych wychowujących co najmniej troje dzieci. Bo jak podkreślała w rozmowie z RDN Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, w pieczy zastępczej samochód często oznacza coś znacznie więcej niż wygodę. To możliwość dotarcia z dzieckiem do poradni, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne czy po prostu do szkoły.
7: Ten środek transportu jest myślą o tym, aby ta rodzina zastępcza była bardziej mobilna i miała ułatwienie w tym, jak wykonuje tą funkcję rodziny zastępczej, bo to jest dowóz dzieci do szkoły, do przychodni, do poradni i to dofinansowanie, które dedykujemy, to przede wszystkim jest dla powiatów, które zakupią ten środek transportu, natomiast już nie wchodzimy w to, w jaki sposób powiat sobie to zorganizuje, czyli może zrobić w ten sposób, że ten samochód będzie w dyspozycji powiatu i będzie użyczany rodzinom zastępczym, ale może być też tak, że ten samochód trafi do konkretnej rodziny. Wszystko zależy od danego przypadku i to, myślę, indywidualnie już będzie rozpatrywać jednostka samorządu terytorialnego.
0: Oprócz Tarnowa i powiatu tarnowskiego wsparcie otrzymały powiaty krakowski, olkuski, limanowski i gorlicki.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Od 1 września rusza komunikacja publiczna w gminie Podegrodzie. Samorządowe autobusy będą kursować na 6 liniach jeżdżących nie tylko tylko do Nowego Sącza. Możliwy będzie też przejazd między poszczególnymi miejscowościami gminy, dzięki temu, że linie są ze sobą skoordynowane i umożliwiają przesiadki. W rozkładzie jazdy przybędzie więcej połączeń, chociażby wieczornych, a większość autobusów ma kursować również w weekendy. Wójt Małgorzata Gromala jest przekonana, że gminna komunikacja będzie ułatwieniem dla mieszkańców, ale też oszczędnością dla budżetu samorządu.
8: Cieszymy się, bo istotnie gmina będzie miała dużo mniejsze koszty eksploatacji tego transportu. Jak połączymy środki finansowe, które otrzymaliśmy od marszałka, kwoty, które będzie musiał operator zapłacić za użytkowanie naszych autobusów, to koszt dla gminy wyniesie około 400 tysięcy złotych rocznie, a nie tak jak do tej pory 1 400 000 czy 1 500 000.
0: Dodajmy, że na terenie gminy wciąż jeździć będą też autobusy sądeckiego MPK, ale tylko do końca roku. Najbliższe miesiące mają być więc wielkim testem dla gminnej komunikacji.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jeszcze pogodnie, słonecznie, bez opadów i wysokie temperatury. I właśnie w związku z tymi wysokimi temperaturami mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne i jest ostrzeżenie meteorologiczne dzisiaj od godziny 15 obowiązujące do godziny 24. Miejscami mogą wystąpić burze, którym będą towarzyszyć silny opad deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru nawet do 85 km na godzinę. Lokalnie
0: grad. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ale jak na razie bardzo pięknie. Z nami żegnają się tegoroczne wakacje, bo lato jeszcze z nami przez chwilę pozostanie, no z różnymi prognozami i temperaturami, ale jeszcze kilka dni lata nam pozostało. 9, prawie 10 minut po godzinie 12, Jerzy Olszówka, witam, zapraszam, dzień dobry!
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Razem będziemy do godziny 17. Jesteś ty, Gabor, na dobry początek, w poniedziałek.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

slow down. No, chciałoby się, żeby ten czas zwolnił troszeczkę, chciałoby się zatrzymać. Taki właśnie piękny, słoneczny sierpień. O sierpniu jeszcze zaśpiewa nam za chwilę Baranowski, właśnie utwór zatytułowany Sierpień. 18 minut po 12, 31 dzień sierpnia w kalendarzu, ostatni dzień tego miesiąca, ten dzień się już nie powtórzy. O 5.50 wstało słońce, zajdzie 22 minuty po godzinie 19, czyli do zachodu słońca. Pozostało nam jeszcze 7 godzin 5 minut. Dzień liczy sobie godzin 13, 31 minut, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin 27 minut i 29 sekund, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny 50 minut i 31 sekund. Za 23 dni, 23 września, 5 minut po godzinie drugiej, dotrze do nas astronomiczna jesień. Do tego czasu jeszcze cieszyć będziemy się dniami lata, a to lata, końcówka tego lata już będzie wprowadzać nas powolutku w jesienne klimaty, no bo już jak wrzesień, to już jesień, mówi przysłowie. Baranowski jeszcze o sierpniu, który

Tak jest. Jest piękniej. Może być jeszcze pięknie. Jesień przecież to najpiękniejsza pora roku, niezwykle kolorowa. No ale ten początek nowego roku szkolnego, no to jest zawsze stresująca sytuacja. Nie tylko dla uczniów, ale dla nauczycieli i oczywiście dla rodziców. Zmiana szkoły. No powrót do takich trudnych realizacji z rówieśnikami. No potrafią też mocno obciążyć psychicznie. No i trzeba się do tego jakoś przygotować. No i trzeba sobie też dać czas na aklimatyzację. Będzie to powrót jednych do szkoły po dwumiesięcznych wakacjach. Dla innych to będzie po raz pierwszy odwiedzenie murów szkoły i to jest też bardzo stresujące, prawda? Dla tych najmłodszych uczniów trzeba po prostu się do tego przygotować, bardzo pozytywnie nastawić. Szkoła po prostu jest fantastyczna, z taką, tak optymistycznie do tego trzeba podchodzić. Ostatnie przygotowania, rozumiem, trwają, widać to już nie podczas tych ostatnich dni, ale już nawet od połowy sierpnia na księgarskich półkach to można zauważyć, w stoiskach z przyborami szkolnymi. Tak znikają w mnieniu oka. A to jeszcze jakiś plecak, a to jeszcze jakiś piórnik, a wyboru jest tak dużo, że naprawdę nie wiadomo, co wybrać. Kiedyś ludzie starali się o piórnik chiński, to było coś, taki zamykany na magnes, państwo pamiętają, prawda? Takie rzeczy, flamastry, pisaki, rarytasy. Dzisiaj do wyboru, do koloru, absolutnie bardzo kolorowe jest na księgarskich półkach, okładki, jakie by kto nie chciał, i do geografii, i do historii, i do fizyki, no do wszystkiego. Strefa płócienia, budka suflera.

0: Krzysztof Cugowski z Budką Sufela. Strefa Półcienia. Dzisiaj w godzinach popołudniowych synoptycy zapowiadają wyładowania atmosferyczne, silniejsze podmuchy wiatru i dość intensywne opady deszczu w Małopolsce i nie tylko w tej części naszego kraju. Na termometrach maksymalnie do 32 stopni. To, co się ma wypadać, wypada się dzisiaj wieczorem i w nocy. Jutro pogodne niebo, więc inauguracja nowego roku 2026-2027 szkolnego zapowiada się jeszcze w takiej letniej aurze. Jutro 25 stopni, bez opadów.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: Więcej o pogodzie już za chwilę.
2: Reklama.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudnij spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.

0: chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Gdy za oknem plucha, pada deszcz, wiatr, burza, no to nie szkoda wakacji, lepiej wrócić do szkoły, bo wiadomo, już o plażowaniu nie ma mowy. No ale gdy mamy taką sympatyczną, piękną aurę letnią, wakacyjną, no to tak trochę szkoda, że to już wrzesień i trzeba udać się w mury szkolne. A tak właśnie przedstawia się najbliższy tydzień. Jeszcze dzisiaj może troszeczkę zaćmić, a wtorek, środa, czwartek, piątek, pogodne, słoneczne niebo.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: W piątek, tuż przed weekendem, meteorolodzy zapowiadają wzrosty zachmurzenia i mogą pojawić się niestety 4 września i w sobotę 5 września opady deszczu, ale na termometrach jeszcze przyzwoicie. W piątek 28 stopni, w sobotę 22 kreski, a później już w niedzielę niestety tylko 15.
6: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: Więc pierwszy wrześniowy weekend zapowiada się niestety deszczowy, jak na razie i pochmurny. Tak więc póki możemy, korzystajmy jeszcze i wybierajmy się na przykład do lasu stumilowego.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506-603-603.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil. Producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
7: Ruch wzmożony dzisiaj w Nowym Sączu na Węgierskiej, chociaż nie jest jeszcze źle, bywało gorzej, jest całkiem przyzwoicie, ale ruch jest wzmożony. Na ulicy Lwowskiej Pieczkowskiego ruch także nieco większy, Barska, Witosa także ruch większy. Jeszcze zobaczymy tutaj Królowej Jadwigi spokojnie, na Piłsudskiego także jest spokojnie. Z kolei w Brzesku ruch umiarkowany, bez większych problemów, podobnie wyglądają ulice Bochni, jedynie na Proszowskiej jest więcej samochodów. W tej chwili na Kraszewskiego. W Limanowej ruch nieco wzmożony, przede wszystkim na ulicy Piłsudskiego, a w Gorlicach no ciasno jest w tej chwili. Kościuszki Legionów na ulicy Mickiewicza, także tutaj ruch naprawdę bardzo duży na Legionów i na Parkowej ciasno. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? Nieco więcej samochodów, przede wszystkim na Konarskiego. Tutaj w tamtym tygodniu wykopano dużą dziurę w asfalcie. Dzisiaj już tej dziury nie ma, no ale jest świeżo położony asfalt i potrzebuje kilku godzin, aby można było tamtędy przejechać, to blisko skrzyżowania Gumniska i Dąbrowskiego. Na Narutowicza względny spokój, na Krakowskiej ruch umiarkowany, bez większych problemów poruszamy się ulicą Lwowską. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
5: Szerokiej drogi życzy Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach, który oferuje usługi ogrodniczo-porządkowe.
7: A tak w ogóle to dzisiaj przede wszystkim większy ruch w okolicach domów handlowych i w samych centrach handlowych, zwłaszcza przy stoiskach z artykułami szkolnymi, przy stoiskach z artykułami sportowymi, bo to trzeba kupić nowe obuwie sportowe, jakieś pantofle do szkoły albo odzież. Także tutaj

George Harrison, jeszcze tak bardzo wakacyjnie, Fish on the Sand. I poleżałby jeszcze człowiek na plaży i popatrzył w falujące morze, prawda? No a temperatury dzisiaj bardzo plażowe, do 32 stopni. Jutro też jeszcze w miarę ciepło, ale pamiętajcie, że dzisiaj w godzinach popołudniowych zagrzmi, powieje dość intensywnie, nawet w porywach do 85 km na godzinę i popada też trochę mocno. Za chwilę będzie bardziej melancholijnie, już tak bardziej sentymentalnie, balladowo, a to za sprawą płyty tygodnia. W takim klimacie jest utrzymana, ale też nie brakuje takich utworów z werwą. Brandon Flowers z The Killers podzielił się ze słuchaczami pierwszym od ponad dekady solowym albumem Thrasher. Został zarejestrowany w Nashville, stolicy country. Im jestem starszy, tym częściej wracam do muzyki mojego ojca. Nazywał ją country western. Odkrywam, że historie, które noszę w sobie, najlepiej odnajdują się właśnie w tej pięknej amerykańskiej tradycji, mówi artysta. To właśnie ten wyjątkowo amerykański język muzyczny pozwolił Flowersowi odnaleźć odpowiedni ciężar i autentyczność dla odpowiednich historii. Napisał pełne energii utwory, w tym brzmiące naturalnie i dojrzałe, ujmujące ballady, jak ta, która właśnie już rozpoczęła się. Wiele piosenek z albumu przedstawia ukazane z charakterystycznym dla muzyki country połączeniem smutku i humoru historii inspirowane przyjaciółmi i członkami rodziny Flowersa.

płyty Treasure. To płyta tygodnia w Radiu RDM Małopolska i sporo takich fantastycznych kawałków jest na tej płycie i będziemy wsłuchiwać się w poszczególne utwory tego nowego albumu. Brandon Flower. To nie będzie teraz o miłości, a do Brandona wrócimy w środę, bo jutro retro wtorek od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych gramy przeboje wszechczasów. A teraz nie będzie o miłości, takiej miłości, o takiej tęsknocie, o której śpiewał Brandon. Przed godziną 13, za 3,5 minuty połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jarzłowska. Mówią, że wszystkie piosenki są o miłości. Ta akurat nie. O tym już autor.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Już za chwilę przyjrzymy się sugerowanym przejściom dla pieszych i sprawdzimy, kto ma na nich pierwszeństwo.
2: Miejmy na uwadze to, że pieszy może wtargnąć na jezdnię, wejść niespodziewanie i dojdzie wtedy do potrącenia.
1: Sprawdzimy też, czy samorządy podjęły decyzję o podtrzymaniu drugiej godziny lekcji religii. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Są zarzuty dla dwóch osób w związku z podpaleniem pojazdu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Chodzi o dostawczego busa przystosowanego do przewozu zwierząt. Do pożaru doszło 2 tygodnie temu w miejscowości Leśnica koło Bukowiny Tatrzańskiej. Bus stał przed pensjonatem, w którym działacze DIO znocowali po proteście na szlaku do Morskiego Oka. Śledczy ustalili, że za podpalenie odpowiadają 36- i 37-latek, którzy usłyszeli zarzut zniszczenia mienia o dużej wartości. Mówi Justyna Rataj-Mykiet z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
3: Ustalono, że do podpalenia doszło w wyniku użycia benzyny. Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia. Po przesłuchaniu prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji.
1: Mężczyznom grozi nawet 10 lat więzienia.
0: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Sugerowane przejście dla pieszych nie daje przechodzącym pierwszeństwa. Przypomniał w pierwszym po wakacyjnej przerwie programie Pomagamy i Chronimy komisarz Tomasz Marek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie, odniósł się do tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony piątek na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowie. Na sugerowanym przejściu dla pieszych kobieta przeprowadzała rower przez jezdnię, gdy została potrącona przez samochód. Mimo starań medyków życia 35-latki nie udało się uratować. Policyjne śledztwo wyjaśni dokładne okoliczności tego zdarzenia. Tomasz Marek zwraca jednak uwagę, że jak sama nazwa mówi, to przejście tylko sugeruje, że ktoś może tam wejść na jezdnię, ale często są to przejścia niewidoczne z daleka dla kierowców.
2: Jest to nieoznakowane, technicznie dostosowane miejsce do przekraczania jezdni, torowiska i drogi dla rowerów przez pieszych, ale nie będące przejściem dla pieszych. Przepis, który tak naprawdę budzi sporo kontrowersji, bo jadąc samochodem, my nie zauważamy takiego miejsca, my nie mamy takiego postrzegania przy prędkości, załóżmy tej 50 km na godzinę, że coś tam gdzieś będzie się obniżało, mamy jakiś wyżłobiony krawężnik. Niemniej jednak, jeżeli widzimy osobę, która stoi, oczekuje na możliwość przejścia przez jezdnię, to już powinno to być dla nas sygnałem do zmniejszenia prędkości i wtedy nie patrzmy na to, czy tam jest przejście sugerowane, czy nie ma tego przejścia. Miejmy na uwadze to, że pieszy może wtargnąć na jezdnię, wejść niespodziewanie i dojdzie wtedy do potrącenia.
1: Pieszy na przejściu sugerowanym ma obowiązek najpierw przepuścić samochód, a dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne, może wejść na drogę. A tarnowska policja w te wakacje odnotowała w sumie 28 wypadków, w tym 2 śmiertelne. Były też 2 utonięcia na rzece Dunajec i zbiorniku retencyjnym Korzeń.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Usłyszysz sygnał alarmowy i co dalej? Właśnie tego w sobotę dowiedzieli się mieszkańcy regionu. Przed ratuszem w Nowym Sączu stanęły stoiska informacyjne w ramach odbywającego się w całej Polsce krajowego treningu reagowania. To ogólnopolska inicjatywa edukacyjna poświęcona właściwemu reagowaniu w sytuacjach zagrożenia.
4: Myślę, że na pewno nauczy, na pewno pomoże, na pewno nie zaszkodzi.
5: Teraz jeszcze w obliczu wojny na wschodzie to jest bardzo konieczna taka wiedza dla wszystkich mieszkańców. Także to jest bardzo istotne.
6: Bardzo dobry pomysł. Trzeba reagować, wiemy. I oby tego nie trzeba było stosować.
7: Na pewno poprawa takiej świadomości jest ważna, szczególnie w obecnych czasach.
8: Najbardziej zainteresowało mnie chyba, że przygotowania są nie takie, że siedzisz w domu, tylko tutaj warto przyjść.
1: A relacja z treningu jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu, który wraca po wakacyjnej przerwie. Ten program na naszej antenie o 15.30.
0: Z życia Kościoła.
1: Mimo marginalizacji religii w szkole i nauczycieli tego przedmiotu, chęć wspierania rodziny w edukacji religijnej dzieci i młodzieży nie gaśnie, podkreśla ksiądz Andrzej Jasnos. Tak dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej podsumował zakończenie odprawy dla katechetów, które odbyły się w Tarnowie i w Nowym Sączu. Ksiądz Andrzej Jasnos podkreśla, że są obawy o funkcjonowanie w nowej rzeczywistości rzeczywistości, bo pojawiają się konsekwencje ograniczenia religii do 1 godziny tygodniowo, niezaliczania oceny z tego przedmiotu do średniej, czy przesuwanie jej na pierwszą lub ostatnią godzinę.
9: Konsekwencje już odczuwamy, choćby odnośnie utraty także i etatów przez wielu katechetów naszej diecezji, ale również i w szkołach średnich odnotowaliśmy nieznaczny, co prawda, spadek, za co bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży, która daje piękne świadectwo swojej wiary, uczestnicząc w lekcjach religii, ponieważ kiedy jest umieszczona lekcja religii na pierwszej lub ostatniej godzinie, często też i poza siatką godzinową, to wtedy młodzież ma utrudnioną tą edukację religijną, choćby poprzez dojazdy do szkół średnich, które są bardzo wcześnie albo bardzo wczesnym popołudniem do ich domów.
1: Mniej katechetów będzie uczyć religii w szkołach. Od 1 września będzie to 1000 osób, ale tylko połowa z nich ma pełny etat. Rok temu katechetów było ponad 1200. A cała rozmowa z księdzem Andrzejem Jasnosem także dzisiaj w Pulsie Regionu po godzinie 16:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: 31 i nawet powyżej 31 stopni pokazują termometry. Słonecznie. Niebo niemalże bezchmurne. Prawie w całym kraju, na południowym zachodzie, południowym wschodzie, jedynie na wschodzie i w centrum kraju lekkie zachmurzenie i delikatne opady deszczu. Po południu niestety możliwe burze z piorunami. Jutro rano może jeszcze przelotnie popadać, ale w ciągu dnia jutro przewaga słońca i 25 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Poza dzisiejszymi popołudniowymi burzami i intensywnymi opadami deszczu, cały tydzień zapowiada się w miarę pogodny, słoneczny, no i oczywiście jeszcze letni, już nie wakacyjny, bo jutro inauguracja roku szkolnego, już nie dni, ale godziny dzielą nas od tego wydarzenia. Rok 2026-2027 zostanie zainaugurowany, tak, już jutro. Nie będą to jeszcze zajęcia, ale spotkania inauguracyjne i zapowiadają się naprawdę dobre dni. Best days teraz na początek kolejnej godziny naszego spotkania w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: To już 13 minut po godzinie 13. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. Na liście święcujących Albertyna, Bogdan, Izabela, Józef, Nikodem, Paulin, Rajmund i Rajmunda. Wszystkiego najlepszego całego zespołu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dziś przypada święto Kawalerii Polski na pamiątkę bitwy pod Komarowcem. I dzisiaj przypada też Dzień Solidarności i Wolności.

0: Wolność kocham i rozumie to chłopcy z Placu Broni i Bogdan Łyszkiewicz. A do dziś właśnie mija 46 lat od podpisania porozumień sierpniowych zawartych przez komunistyczne władze i protestujących robotników. 31 sierpnia w 1980 roku o 16.40 po 18 dniach strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej, po przystąpieniu do protestów solidarnościowych 700 zakładów pracy z całej Polski, a także po wielu dniach negocjacji strajkujących ze stroną rządową zostało podpisane historyczne porozumienie. Otworzyło drogę do powstania Solidarności i rozpoczęło przemiany ustrojowe w Polsce. Strajk w Stoczni Gdańskiej, rozpoczęty 14 sierpnia przez robotników związanych z wolnymi związkami zawodowymi, tworzone w konspiracji od 1978 roku, Jerzego Borowczaka, Bogdana Felskiego i Ludwika Prądzyńskiego, odegrał ogromną rolę w sierpniu 80 roku. Gdańsk stał się nieformalnym centrum akcji protestacyjnej. Kilka wydziałów stoczni zastrajkowało także w obronie Anny Walentynowicz, dyscyplinarnie zwolnionej z pracy za niezależną działalność związkową. Wkrótce w Stoczni Gdańskiej pojawił się elektryk Lech Wałęsa, zwolniony z pracy w 1976 roku i stanął na czele strajku. To właśnie w Stoczni Gdańskiej, poza postulatami ekonomicznymi, wysunięto również żądania o charakterze politycznym. Sformułowano 21 postulatów dotyczących m.in. powołania niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, co stało się potem punktem wyjścia do utworzenia NSZZ Solidarność, a także zagwarantowania prawa do strajku. Uroczystość podpisania porozumienia przez przewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lecha Wałęsę i wicepremiera Mieczysława Jagielskiego transmitowała Telewizja Polska. Lech Wałęsa cieszył się z sukcesu robotników.
1: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo.
0: Pod wpływem strajków komunistyczne władze zgodziły się m.in. na utworzenie niezależnych i samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 roku, transmisję niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Lech Wałęsa podkreślił, że do porozumienia doszło bez rozlewu krwi. W podobnym tonie wypowiadał się Mieczysław Jagielski.
2: Potwierdzam, rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem, najważniejszą sprawą, którą trzeba cenić, to jest właśnie to, żeśmy się porozumieli.
0: Podpisanie porozumienia poprzedziły długie i trudne negocjacje. Przedstawiciele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego apelowali, aby wśród 21 postulatów MKS, obok tych dotyczących spraw ekonomicznych, znalazły się te najważniejsze, o charakterze politycznym, mówił jeden ze strajkujących robotników.
3: Żeśmy dyskutowali, że jak strajk się przeciąga, to muszą być postulaty. I że stocznia sobie wywalczyła, ale już teraz muszą być ogólno po prostu tak jakby już narodowe, można powiedzieć. I one były tak przerabiane, ulepszane coraz to tak, żeby maksymalnie wydusić, a żeby na Rosjan nie napaść po prostu, nie? To było potrzebne do życia w ogóle.
0: Najwięcej obaw komunistycznych władz budził pierwszy spośród 21 postulatów, zakładający utworzenie wolnych związków zawodowych. Komuniści nie chcieli zgodzić się na określenie wolne związki. Komitet ekspertów, który wspierał strajkujących, zaproponował więc, by były to związki niezależne i samorządne, wspominała po latach współpracująca z Komitetem Obrony Robotników Ludwika Wujec.
4: I to zostało połknięte. To nie kłuło tak bardzo w ucho i oczy. I niezależne samorządne, które przecież znaczą wolne, przeszły.
0: Kiedy 30 sierpnia po 8 dniach rozmów uzgodniono najtrudniejsze punkty dotyczące powstania związków zawodowych, wizja osiągnięcia porozumienia stała się bardzo realna. Można to było wywnioskować z wymiany zdań pomiędzy przewodniczącym MKS Lechem Wałęsą, a wicepremierem Mieczysławem Jagielskim.
5: To niech będzie ciuchy się, niezależne, samorządne związki zawodowe.
6: Dobrze, parafę nad tym punktem ja muszę zawieść, nie muszę. Zawożę do Warszawy, o 15:00 z plenum Komitetu Centralnego, referuję sprawę, przyjeżdżam i mam prośbę. Uroczyście podpiszmy wszystko do końca.
7: Jeśli to wszystko dobrze pójdzie, my chcemy rzeczywiście w poniedziałek iść do pracy, ale naprawdę musimy mieć czarno na białym. Idziemy do pracy w poniedziałek, ale musimy mieć załatwioną
8: sprawę. Będzie czarno na białym.
7: Ale to będzie, a my chcemy mieć.
0: strajkujących robotników od początku wspierał Kościół katolicki. Liczni kapłani umacniali ducha i wlewali nadzieję w serca Polaków w tych trudnych czasach. Solidarność od samego początku postawiła na wiarę w Boga, powiedział w 2021 roku arcybiskup Tadeusz Wojda podczas uroczystej mszy świętej odprawianej w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku z okazji 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
8: Pośród których późniejszy błogosławiony patron Solidarności, błogosławiony Jerzy, ale też prymas polski kardynał Stefan Wyszyński i nowo wybrany papież Jan Paweł II, dzisiaj święty Jan Paweł II. Swoimi kazaniami w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II kreślił nadzieję nowej przyszłości, rozbudzał pragnienie wolności i świadomej za nią odpowiedzialności. Jak nigdy przedtem powiało zapachem wolności.
0: Podczas tych samych uroczystości ówczesny prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki powiedział, że znajdujemy się w miejscu, które stało się symbolem polskiego porozumienia. W miejscu, które moglibyśmy nazwać sanktuarium zgody. Szef IPN podkreślił, że jak bohaterowie naszej wolności powinniśmy brać odpowiedzialność za Polskę.
9: Ten dzień uczy mnie i moje pokolenie tego, że warto walczyć o ważne sprawy. Tu szczególnie zwracam się do stypendystów, którym serdecznie gratuluję. Przesłanie świętego papieża Polaka Jana Pawła II z Westerplatte z roku 87 mówi nam, że wy również musicie brać odpowiedzialność za Polskę. Musicie już dzisiaj brać odpowiedzialność za to, co z Polską stanie się za lat 20 i 30. Uczyć się z tej studni wartości, jaką była Solidarność.
0: Za symboliczną datę podpisania porozumień sierpniowych przyjmie się właśnie 31 sierpnia umowę w Gdańsku. Dzień wcześniej podobne porozumienie podpisano w Szczecinie, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju, a 11 września w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. Podpisanie porozumień zakończyło dwumiesięczną falę strajków w całej Polsce. Zapoczątkowało także proces upadku komunizmu w naszym kraju i pośrednio zmiany ustrojowe w innych europejskich państwach bloku komunistycznego. Wielkim osiągnięciem strajkujących była zgoda rządu na utworzenie Solidarności. Związek został zarejestrowany 10 listopada w 1980 roku. Wkrótce liczył niemal 10 milionów członków. Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, poza milicją i wojskiem. Gdy 13 grudnia 1981 roku generał Wojciech Jaruzelski zdecydował o wprowadzeniu stanu wojennego, Solidarność została zawieszona, a w październiku 1982 roku zdelegalizowana. Był to okres prześladowań opozycji i działalności podziemnej. Związek został ponownie zarejestrowany w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu w kwietniu 1989 roku. W 2005 roku Sejm ustanowił 31 sierpnia świętem państwowym. Jest to Dzień Solidarności i Wolności. Dzisiejsze obchody podpisania porozumienia gdańskiego rozpoczęły się o godzinie 12 uroczystym otwarciem historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. W tych uroczystościach biorą udział m.in. sygnatariusze porozumień sierpniowych i uczestnicy strajków. O 14.00 odbędzie się uroczyste posiedzenie zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, a to spotkanie odbędzie się z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego w sali BHP Stoczni Gdańskiej. To tam 46 lat temu o godzinie 16.40 po 18 dniach strajku okupacyjnego w Stoczni, po protestach solidarnościowych 700 zakładów pracy z całej Polski, a także po wielu dniach negocjacji przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Lecha Wałęsy i wicepremier Mieczysław Jagielski podpisali historyczne porozumienia. O wolności teraz Maciej Balcar, utwór napisał Marek Grechuta. Muzykę też. Tekst i słowa Marek Grechuta, wykonanie teraz Maciej Balcar. O wolności.
10: Gdy widzisz ptak,

0: śniebie się zbudzić.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
6: Jeszcze nigdzie nie widać groźnych chmur, nie widać wzrostu specjalnie zachmurzenia większego. W Ciężkowicach, w Zapliczynie pogodnie, bez większych problemów. W Nowym Sączu też dużo pogodnego nieba, tak w Nowym, jak i w Starym Sączu, nad Tarnowem dużo słońca, w Rygnicach Wiodłowej również słonecznie, a na termometrach 31-32 stopnie. Jednak już za kilka godzin mogą pojawić się chmury deszczowe i burze z piorunami.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
6: Mamy ostrzeżenia meteorologiczne dla powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, dla Krakowa, Nowego Sącza, dla Tarnowa, dla Tarnowskiego, powiat oświęcimski, wadowicki, nowotarski, nowosądecki. Tak, są zagrożone. Miejscami prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu. To ostrzeżenie obowiązuje od godziny 15 dziś do godziny 24. Bądźmy na to przygotowani. Miejscami deszcz w 30 mm na godzinę, a porywy wiatru nawet do 85 km na godzinę. Dotyczy wszystkich powiatów. Miejscami także może pojawić się grad. Mirrors, Justin Timberlake w popołudniowym poniedziałkowym programie radia RDN Opolska i RDN Nowy Sącz. Oczywiście w zupełnym przeboju.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w miejscowości Zaczarnie w ciągu drogi powiatowej numer 1373K, relacji Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzyńcińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karwodrza. Przejazd wyżej wymienioną drogą jest zamknięty dziś do godziny 20 i będzie też zamknięty jutro od godziny 8 do godziny 20. Na czas prowadzenia robót wyznacza się objazd drogami lokalnymi. To nie koniec komunikatów. Ten sam zarząd informuje, że w związku z remontami drogi powiatowej 1305K relacji Szczurowa, Żelichów, miejscowości Miechowice Wielkie w dniach od 31, czyli od dziś do 3 września w godzinach od 8 do 14 będą występowały utrudnienia w ruchu. Nie wyklucza się częściowego zamknięcia drogi i na ten czas również wyznacza się objazd lokalnymi drogami gminnymi. I także apelujemy bardzo, prośba jest duża o tę cierpliwość, zachowanie szczególnej ostrożności i o wyrozumiałość. I jeszcze jedna droga zamknięta, droga numer powiatowa 1376K, relacji Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzyńcińska. No a o tym informowałem już Państwa, ale przypominam, że do jutra do godziny 20, dzisiaj do godziny 20 i jutro do godziny 20 droga zamknięta i tutaj także trzeba się wspierać drogami lokalnymi. Wyjeżdżam na ulicę teraz regionu w Bochni, róg większy w tej chwili na ulicy Floris, sporo samochodów na ulicy Trudnej, na Kraszewskiego i na ulicy Kościuszki. W Brzesku ruch umiarkowany, ale tutaj też na Głowackiego może być więcej samochodów i również na ulicy Kościuszki. W Limanowej tradycyjnie na Piłsudskiego ruch nieco wzmożony, a w Gorlicach na ulicy Kościuszki, Legionów i Mickiewicza. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? No też jest spore zagęszczenie, ale jeszcze nie ma źle, nie ma tragedii. Bez większych kłopotów powinniśmy przejechać przez miasto. Wiemy doskonale, że bywało gorzej. No ale niestety na Narutowicza, na Konarskiego także tutaj jest ciasno i to w jedną i w drugą stronę. Na Lwowskiej ruch niewielki, na Alei Jana Pawła II pustki, Mickiewicza, Alei Solidarności, Szujskiego, Mościckiego, tym ciągiem komunikacyjnym dojeżdżamy aż do Czerwonych Klonów i dalej płynnie jedziemy w kierunku Kępy Bogumiłowickiej. Na Krakowskiej też spokojnie, cisza i spokój w jedną i w drugą stronę. Czyli okazuje się, że jednak Narutowicza tutaj jest największe zagęszczenie samochodów w tej chwili, tak w jedną, jak i w drugą stronę. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
4: Na kwadrans przed 3.14 na skołatane nerwy Scorpions. Wind of Change.

of Change i Scorpions. Dokładnie 31 sierpnia w 1948 roku w Hanowerze urodził się Rudolf Schenker, twórca i lider, gitarzysta grupy Scorpions. A w 1951 roku, 31 sierpnia, na świat w Gdańsku przyszedł Sławomir Łosowski, klawiszowiec, lider i założyciel zespołu Kombi 1976-1992. Po rozwiązaniu Kombi nagrał solową płytę pod tytułem Nowe Narodziny. U nas nowy rozdział. Muzyka Sławomir Łosowski, słowa Jacek Cygan.

Kombi i nowy rozdział na 6 minut przed godziną 14 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Do kalendarza muzycznego jeszcze dzisiaj wrócimy, bo dzisiaj życzenia urodzinowe przyjmuje jeszcze m.in. Robert Gawliński i on zaśpiewa jeszcze nam przed godziną 15.30. Obiecuję. A teraz chciałbym Państwa zaprosić, przypomnieć, bo pewnie Państwo już wiedzą, albo gdzieś to mogło umknąć ta informacja, a do tego miejsca pielgrzymujemy, to już chyba jest tradycją, że do tego miejsca Państwa zapraszamy. Do Medjugorje, miejscowości w południowej części Hercegowiny. W całości ta miejscowość zamieszkana przez Chorwatów i licznie odwiedzana przez pielgrzymów i także pielgrzymów właśnie z diecezji tarnowskiej. Miejsce objawień Matki Bożej. Nic dziwnego, że właśnie lgną Państwo do tego miejsca i to nie raz, nie dwa, a może nawet już po raz trzeci i kolejny chcielibyście Państwo odwiedzić. No to jest taka szansa z radiem RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Kolejny wyjazd już 3 października, potrwa do 10 października. Co trzeba zrobić? Wystarczy się do nas zgłosić, zapisać. A zapisy pod numerem telefonu 691-147-893. 691-147-893. Zapraszamy do Medjugorje. 4,5 minuty przed 14 Passenger, a punktualnie o 14 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
1: Po reklamie. Zamiast wypoczywać, zarabiali i zdobywali doświadczenie. Już za chwilę wakacyjne staże dla uczniów.
3: Po takich stażach pracodawcy już sobie wybierają przyszłych pracowników.
1: Przeniesiemy się też nad morze, bo tam widać już koniec wakacji.
4: Żal, pewnie, że żal, ale za rok wrócimy.
1: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Dziś mija 46 lat od podpisania porozumień sierpniowych, co zapoczątkowało powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Obchody rocznicowe odbędą się dziś m.in. w Nowym Sączu. Członkowie opozycji antykomunistycznej, byli i obecni członkowie Solidarności, a także mieszkańcy miasta spotkają się na mszy świętej, która rozpocznie się o 18 w kościele Matki Bożej Niepokalanej. Po Eucharystii uczestnicy spotkają się przy pomniku Solidarności, gdzie złożone zostaną wieńce i wygłoszone zostaną okolicznościowe przemówienia. Musimy cały czas pamiętać o tych wydarzeniach z przeszłości, mówi szef sądeckich struktur Solidarności Krzysztof Kotowicz.
5: To, jaką Polskę dzisiaj mamy, choć może nie idealną, to jednak jest zmieniona i dużo dobra się wydarzyło. I to jest zasługa tutaj Solidarności i na pewno Jana Pawła II, bo to nie da się oderwać jedno od drugiego. Gdyby nie wsparcie i patronat Jana Pawła II, to do końca nie wiemy, jakby ta Solidarność wyglądała, czy by trwała i czy te przemiany do końca by się dokonały. Druga rzecz, co należy pamiętać, żeby nie zaprzepaścić tego dorobku, który był wytworzony przez te wszystkie lata. Przemiany w kraju demokratyczne, również samorządowe.
1: Podpisane w sali BHP Stocznik Gdańskiej porozumienia sierpniowe składały się z 21 postulatów, z których najważniejszymi żądaniami były podwyżki płac, wolne soboty, prawo do zrzeszania się czy ograniczenie cenzury i uwolnienie więźniów politycznych.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zamiast 2 miesięcy wakacyjnego lenistwa, praca, doświadczenie i pierwsze zarobione pieniądze. Blisko 100 uczniów szkół prowadzonych przez powiat brzeski skorzystała w te wakacje ze staży u lokalnych pracodawców. Chętnych było znacznie więcej. Na przyjęcie młodych ludzi pod swoje skrzydła zdecydowało się 41 firm. To dla uczniów nie tylko okazja, by sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą w szkole. Takie doświadczenie może później dać im realną przewagę na rynku pracy. Jak mówił na antenie RDN Małopolska starosta brzeski Andrzej Potępa, wielu młodych ludzi po zakończeniu stażu dostaje od pracodawców propozycję dalszej współpracy.
3: Jest bardzo wiele przykładów, że po takich stażach pracodawcy już sobie wybierają przyszłych pracowników, składają im oferty, więc jest to korzystne i dla tych młodych ludzi, bo w praktyce te swoje umiejętności sobie sprawdzają, ale również dla pracodawców, którzy często borykają się z problemami kadrowymi, a tu młodzi, zdolni ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, więc te staże są niezwykle ważne. Przy tym ci młodzi ludzie sobie też zarobili troszeczkę na tych stażach, bo ponad 2800 zł za taki staż plus zwrot kosztów. Pracodawcy również mają zwrot kosztów tego szkolenia.
1: A program jest finansowany ze środków europejskich w ramach projektu Fachowcy w swojej branży.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Pustoszeją plaże, bary i smażalnie powoli się zamykają. Koniec wakacji najlepiej widać w małych miejscowościach wypoczynkowych nad Bałtykiem. Turyści albo już wyjechali, albo szykują się do wyjazdu.
4: Super było, naprawdę. Było nas aż 12 osób, także było z kim się bawić. Żeśmy spędzali czas nad wodą, kąpały się, my z nim żeśmy się kąpali, skakiwaliśmy do wody. Także super naprawdę było.
6: Żal wyjeżdżać?
4: Żal, pewnie, że żal, ale za rok wrócimy.
7: Trochę żal, ale niech się młodzież edukuje i wracamy do pracy, niestety.
8: Przykro jednak zostawiać morze i pracować.
1: Choć turystów i czynnych atrakcji jest już mniej, sezon nad morzem wcale się nie kończy. Wypoczynek o tej porze roku wybierają ci, którzy cenią sobie spokój i niemal puste plaże.
0: RDN kulturalnie.
1: Muzyka, taniec i regionalne smaki. Tak minęły dni gminy Łukowica. Wydarzenie po raz pierwszy organizowane w tym samorządzie przyciągnęło spore grono mieszkańców. Szczególnie przyciągały wieczorne występy gwiazd. Jak mówią mieszkańcy, była to też dobra okazja do zakończenia lata i integracji.
6: Bo gdzieś się mamy spotkać, jak nie na takich imprezach. Co prawda my żyjemy klubem seniora, który tutaj mamy w gminie Łukowica, ale to jest inne. Różni ludzie, różne pokolenia.
8: Bardzo się podoba.
9: Super jest, bardzo.
10: Zawsze jakoś ludzi ciągnie, nie? Nawet z czystej ciekawości przyjdą, zobaczą, a porozmawiają też ze znajomymi, także na pewno to integruje w jakiś sposób.
11: Nie, no bardzo ważne dla społeczności lokalnej, tak? I tutaj pierwszy raz taka inicjatywa, zespoły tutaj nasze lokalne i zespoły też z Węgier. Więc bardzo fajnie zobaczyć swoich, zobaczyć też obcych.
1: Dodajmy, że chór przyjechał z węgierską delegacją z miejscowości Mogiorut, z którą gmina Łukowica współpracuje. A patronat nad imprezą sprawowało radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W całym regionie, tak w Tarnowie, jak i w Nowym Sączu, w Starym Sączu, w okolicach dużo słońca, dużo pogodnego nieba, promieni słonecznych pod dostatkiem absolutnie dla każdego. Jednak po południu możliwe burze, wzrost zachmurzenia i dość intensywne opady deszczu. W nocy przelotnie jeszcze może popadać, rano również może pokropić, ale w ciągu dnia jutro przewaga słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Zrobiło się ciepło, bardzo ciepło można powiedzieć, gorąco, a wręcz upalnie, bo to już mamy 32 stopnie na termometrach, na zegarach 6 po 14.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Dokładnie 14 minut po godzinie 14 za nami Landberry od zaraz. A to już lada chwila będziemy mieć kolejną rocznicę. A to 31 sierpnia w 1939 roku Niemcy zorganizowali tak zwaną prowokację gliwicką, która posłużyła III Rzeszy za pretekst do rozpoczęcia II wojny światowej. O 20 grupa uzbrojonych SS-manów przebranych w polskie mundury rzekomych powstańców śląskich opanowała radiostację w Gliwicach, wówczas znajdującą się w niemieckiej części Śląska. Napastnicy steroryzowali niemiecką załogę i nadali komunikat w języku polskim nawołujący do wojny z Niemcami. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn do słuchaczy dotarło tylko 9 wyrazów. Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja znajduje się w polskich rękach. Podczas akcji SS-mani zamordowali Franciszka Honioka, polskiego Ślązaka, uważanego obecnie za pierwszą ofiarę II wojny światowej. Operację w Gliwicach pod kryptonimem Himmler przygotował Reinhard Heydrich, szef Służby Bezpieczeństwa i Policji Bezpieczeństwa SS. Wszystko zostało wykonane tak, aby wyglądało, że napastnikami są Polacy. Prowokacja gliwicka była jednym z licznych incydentów zaaranżowanych przez Adolfa Hitlera i natychmiast nagłaśnianych za pośrednictwem berlińskiego radia, który miał usprawiedliwić podjęcie działań zbrojnych przeciwko Polsce oraz obciążyć nasz kraj odpowiedzialnością za wybuch II wojny światowej. Po latach tamte dni wspominał powstaniec śląski Marcin Głuch.
1: Co teraz będzie? Te SS tylko już w naszej wiosce kwaterowały. Puścimy ten radio, nie prawda? No i mówię, halo, radio Gliwice jest w rynkach polskich, a Polacy teraz mordujcie, a bicie, a nie daje mi się, to króciutko było.
0: Kilka godzin po opanowaniu radiostacji w Gliwicach, już 1 września, przywódca III Rzeszy Adolf Hitler wygłosił w Reichstagu przemówienie, w którym powołując się na rzekomy napad Polaków na niemiecką radiostację, ogłosił rozpoczęcie wojny. Słowa kanclerza wywołały wielki entuzjazm jego rodaków, że były przerwane okrzykami i gromkimi brawami.
2: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits.
0: Polskie regularne siły zbrojne otworzyły ogień na naszym terytorium. Od godziny 5:45 rano odpowiadamy ogniem i od tego momentu nasze bomby będą odpowiedzią na ich bomby. Adolf Hitler powiedział, że III Rzesza nie mogła pozostać bierna i odpowiedziała ogniem na brutalny atak polskiego wojska. W prowokacji gliwickiej Hitlerowi chodziło o to, by państwa sojusznicze, Francja i Wielka Brytania, nie wykonały swoich zobowiązań wobec Polski i nie udzieliły nam pomocy militarnej po napaści Niemiec. Klucznik radiostacji gliwickiej, obecnie Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów, Andrzej Jarczewski, w rozmowie w 2008 powiedział, że prowokacja gliwicka była jedną z wielu, które miały miejsce na terenie Śląska.
3: Wzdłuż całej granicy z Polską wyznaczono 223 punkty, w których miały się odbywać różne dziwne wydarzenia. Napady na domy mniejszości niemieckiej, na jakieś sklepiki, na różne obiekty należące do Niemców. Sprawcami mieli być tak zwani Polacy, czyli oczywiście SS-mani przebrani w polskie cywilne lub wojskowe ubrania. I takich prowokacji odbyło się bardzo wiele.
0: Nad ranem 1 września 1939 roku Niemcy bez wypowiedzenia wojny zaatakowały Polskę na całej długości granicy. Wybuchła II wojna światowa, największy konflikt zbrojny w historii, który pochłonął kilkadziesiąt milionów ludzkich istnień. Love, not war.

Love After All i Jason Derulo. Było o prowokacji gliwickiej, ale wszyscy mieszkańcy Tarnowa, a na pewno większość, a także i regionu wiedzą, że wojna rozpoczęła się w Tarnowie. Tak też wielu historyków uważa, że to wydarzenia z 28 sierpnia 1939 roku dały początek wojny. A co się wydarzyło? No tylko krótko przypomnę. No to jedno z najtragiczniejszych aktów niemieckiej dywersji poprzedzających wybuch II wojny światowej. O godzinie 23.18 na dworcu kolejowym eksplodowała bomba zegarowa umieszczona przez niemieckiego dywersanta w przechowalni bagażu i w wyniku tego wybuchu zginęło 20 osób, 35 osób zostało rannych. No, ofiarami byli przede wszystkim przypadkowi podróżni oczekujący w poczekalni i restauracji. No a ta eksplozja miała miejsce w przechowalni bagażu. No, chwilę wcześniej te walizki wypełnione ładunkami wybuchowymi z zapalnikiem zegarowym zostawił niemiecki dywersant Antoni Guzy. Wet, wet, wet. Love is all around. Teraz w Radiu RDL Małopolska w poniedziałek 31 sierpnia w przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej. 22,5 minuty po 14.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Sejmowa Komisja Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych mogłaby odbyć nadzwyczajne posiedzenie w Tarnowie, uważa poseł Wiesław Krajewski. Parlamentarzysta zapowiedział złożenie wniosku o wyjazdowe prace komisji, która miałaby przyjrzeć się z bliska sytuacji grupy Azoty. Jak podkreślał w audycji Słowo za Słowo poseł klubu Rozwój Plus, aktualne działania spółki zmierzają do zmarginalizowania roli tarnowskiego zakładu. Poseł Krajewski wskazywał też na zamiary zlikwidowania spółki córki Azotów, Polskiego Konsorcjum Chemicznego, zajmującego się m.in. pracami projektowymi.
2: Nałożyło się wiele kwestii w ostatnich miesiącach na trudną sytuację grupy Azoty w Tarnowie. Nie ma zgody na to, żeby spółki, które tworzą tą grupę Azoty, czyli Polskie Konsorcjum Chemiczne, czy też zapowiadane już jakieś dziwne, niezrozumiałe takie zwiastuny się pojawiły, że jeszcze Koltar ma być sprzedany, czy zbyt. Widać ewidentnie, że jakaś zagłada tutaj grozi tarnowskim Azotom. Z tego powodu ta konferencja odbyła się.
1: Większościowym akcjonariuszem grupy Azoty jest Skarb Państwa. Z tego powodu poseł Wiesław Krajewski chce zainteresować sytuacją zakładu parlamentarzystów zasiadających w odpowiedniej komisji. A po wakacyjnej przerwie Sejm wróci do obrad w tym tygodniu. Posiedzenie Izby Niższej Polskiego Parlamentu ma rozpocząć się w środę, 2 września.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: To ostatni moment, by skompletować lub uzupełnić szkolną wyprawkę. Jutro dzieci i młodzież wracają do szkół. Ile kosztuje w tym roku wyprawka, sprawdzał Krzysztof Niedzielan.
3: Część rodziców zakupy ma już za sobą, inni dopiero kompletują najpotrzebniejsze rzeczy.
4: Zeszyty, wszystkie jeśli chodzi przebory do matematyki, czyli patyczki do liczenia, wszystkie kredki, no i wszystkie przebory, plecak.
3: Koszt wyprawki może być bardzo różny. Według tegorocznego badania SW Research, największa grupa rodziców, 37%, zamierza przeznaczyć na wyprawkę od 301 do 500 zł. Kolejne 26% planuje wydać od 501 do 700 zł, a 14% od 700 do 1000 zł. Jak przekonują sprzedawcy, ceny artykułów szkolnych i podręczników są wyższe niż w roku ubiegłym.
5: W stosunku do tamtego roku podręczniki około 6-10%, a artykuły też 10-15%.
3: Wyjaśniła Anna Kulik z jednego z sądeckich antykwariatów. Dla wielu rodzin szkolne zakupy są sporym obciążeniem, dlatego rodzice coraz częściej porównują ceny, korzystają z promocji i część zakupów przenoszą do internetu.
1: Tymczasem turyści wykorzystują ostatnie godziny na wędrówki tatrzańskimi szlakami. W Zakopanem i na szlakach nie ma tłumów, ale sporo osób wykorzystuje jeszcze słoneczną pogodę. Nie brakuje też uczniów i rodziców ładujących baterie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
6: Ostatni dzień wakacji, termy, Kasprowy i z dużą chęcią chłopcy wracają do szkoły. Uśmiechnięte twarze, zadowoleni jak widać.
7: Podobało mi się wiele rzeczy w tych wakacjach.
8: Wczoraj byliśmy na Kasprowym, przedwczoraj na Siklawie. Krótki taki wypadzik.
9: Czyli rozumiem taki ostatni akcent.
8: Wakacji.
9: A co się najbardziej podobało młodzieży?
10: No chyba ten spacer po górach. Taki jakiś wysiłek inny niż za niej. Tak.
11: Chciałyśmy wykorzystać ostatni dzień wakacji.
1: Po południu w Tatrach i na Podhalu prognozowane są opady deszczu i burze, którym będą towarzyszyć silne porywy wiatru powyżej 50 km na godzinę. A według szacunków tylko w lipcu i sierpniu na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego mogły wejść ponad 2 miliony osób.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Jeszcze pogodniej, jeszcze słonecznie w całym regionie, w Zakopanem też jeszcze nie brakuje słońca, ale jak słyszeliśmy w wiadomościach, już powinniśmy...

0: Pogody jest centrum aktywnej rozrywki Baza. VR, RC, sala zabaw, Nowy Sącz, centrum handlowe Gołąbkowice.
1: Prawdopodobieństwo 80%, że poleje się także dość intensywnie dzisiaj woda. Opady deszczu od 20 mm do 30 oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy także grad. Na zegarach dobrze nastawionych to już 14:35 i po minuty.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Teraz muzycznie Michał Szczygieł, spontan, taki spontan jak to w ostatni dzień wakacji.

0: down. Reklama.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCore.
8: Na początek statystyki policyjne. W Bochni jedno zdarzenie parkingowe, w Dębicy upływa dzień spokojnie, podobnie w Dąbrowie Tarnowskiej, a tarnowcy funkcjonariusze od rana odnotowali 4 stuczki, w tym, że przy 3 jeszcze pracują policjanci w Wojniczu i na ulicach Okrężnej oraz Piaskowej, ale tutaj nic też groźnego się nie wydarzyło, zwykłe kolizje, stuczki, otarcia. Jak wyglądają o tej porze drogi? Nowy Sącz na początek. Korki w standardowych miejscach. To m.in. na ulicach Węgierskiej, Nawojowskiej, Pieczkowskiego, Prażmowskiego, w okolicy Ronda Solidarności, na bulwarze Narwiku, Kilińskiego, ulicy Krańcowej, także na ulicy Barskiej, Tarnowskiej i obwodnicy Północnej. Korki powoli tworzą się też na drodze krajowej 75 w Wielogłowach i w Wielopolu. W Klinicy Zdroju standardowo jak na godzinę szczytu. Największe korki na rondzie przy Kościele Zdrojowym, czyli na Pułaskiego, Zdrojowej i Piłsudskiego. W Limanowej zwalniacie na ulicy Witosa między rondami przy Łososińskiej i Piłsudskiego. Większy ruch też w okolicy Rynku, czyli na Marka, Jana Pawła II i Matki Bożej Bolesnej. W Gorlicach warto ominąć drogę krajową 28 i Centrum, czyli ulicę Legionów, Mickiewicza, Krakowską czy Kołłątaja. Jak jeździmy po Tarnowie? Ruch wzmożony przede wszystkim na Narutowicza. Od Krakowskiej jedziemy bardzo wolno w kierunku Tuchowskiej, mijamy Tuchowską i nawet na Konarskiego względny spokój, także to skrzyżowanie nie jest bardzo oblegane, Gumiska, Dąbrowskiego, Konarskiego. Na Lwowskiej jeszcze spokojnie, podobnie na Sitki, Słowackiego i Słonecznej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej jest teraz większy ruch, na Alei Jana Pawła II spokojnie, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
7: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCore.
8: Na zegarach 14 minut do godziny 15.

Being human. 11 minut do godziny 15. Pierwsze po wakacyjnej przerwie wydanie Pulsu Regionu. Puls Regionu to informacyjne podsumowanie dnia. Czym zajmowali się dzisiaj i nadal zajmują reporterzy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz? Będzie więcej policyjnych patroli. 1 września rusza akcja Bezpieczna Droga do Szkoły i o tym dzisiaj w magazynie informacyjnym. Dziś ostatni dzień wakacji. Dla wielu osób to ostatni moment do skompletowania szkolnej wyprawki. Ile wydajemy na artykuły szkolne? Jak wyglądają nasze ostatnie zakupy? Czy już wszystko zostało skompletowane? Czy tak właśnie wszystko zostawiamy na ostatnią chwilę? Albo w momencie, kiedy rozpocznie się rok szkolny i dopiero wtedy uczniowie przypomnieli sobie, że trzeba kupić długopis i może jakąś kartkę. Po godzinie 16 gościem Pulsu Regionu będzie ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, z którym porozmawiamy o lekcjach religii w szkole, czyli jak widać rozpoczynający się jutro rok szkolny zdominuje dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Ale nie tylko. Posła Wiesław Krajewski chce wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Celem jest zainteresowanie parlamentarzystów sytuacją grupy Azoty. O tym także będziemy mówić dzisiaj w magazynie informacyjnym między godziną 15.30 a 17.00. Zapraszam w imieniu własnym i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Taki dom teraz muzycznie Piotr Nowak.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl. Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: Jaki ojciec, taki syn. Odkąd pamiętam, ludzie zawsze mi mówili, że poruszam się tak jak mój ojciec. Dopytywałem się, co to znaczy, ale w odpowiedzi tylko się uśmiechali. Pamiętam, jak po raz pierwszy zobaczyłem się na taśmie filmowej. Było to nagranie programu telewizyjnego, do którego mnie zaproszono. Oglądałem ten film z rosnącym zdumieniem. Moja gestykulacja, mimika, ruchy, zupełnie jakbym patrzył na mojego ojca. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Chrześcijanie twierdzą, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Ale co to właściwie znaczy? Gdy widzę, jak zdolni, pomysłowi, twórczy, zaskakujący, szlachetni i piękni potrafią być ludzie, to dochodzę do wniosku, że może jednak coś w tym jest. I tak sobie myślę, że gdyby każdy z nas, patrząc na siebie w lustrze, zobaczył się tak, jak widzi nas Bóg, to powiedzielibyśmy: ach, nie miałem o tym pojęcia.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa,

0: ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Uważajcie, w godzinach popołudniowych zmienne warunki do prowadzenia pojazdów. Świętokrzyskiem już popadało, już zagrzmiało i może jeszcze zagrzmić i popadać. Tak ostrzeżenia meteorologów obowiązują od 15 do godziny 24. Może powiać też wiatr z prędkością nawet do 85 km na godzinę. Także to są ważne informacje dla kierowców. Trzeba zdążyć przed burzą. Dobrze byłoby. Jak wyglądają o tej porze ulice Tarnowa? Ruch wzmożony przede wszystkim na Narutowicza w tej chwili, Gumińska Konarskiego, Dąbrowskiego, ruch wzmożony, Lwowska Orkana, tutaj także jest w tej chwili więcej pojazdów. Sporo samochodów jest na Alei Kwiatkowskiego w kierunku Czerwonych Klonów, także tutaj jedziemy wolno w Mościcach. Jest sporo samochodów na Klikowskiej, przy rondzie z ulicą Elektryczną, na Alei Jana Pawła II tutaj płynnie, bez problemów dojeżdżamy do autostrady i wyjeżdżamy w stronę Dąbrowy Tarnowskiej, także tutaj ruch odbywa się płynnie. Bez większych kłopotów także w stronę Rzeszowa wyjedziemy i w stronę Krakowa też niewiele pojazdów, chociaż przy skrzyżowaniu Koszycka Czerwona na Krakowskiej jest teraz więcej aut, ale jeszcze strachu nie ma. Bez większych problemów poruszamy się Krakowską. Na Krakowskiej przy Narutowicza tutaj też jest teraz więcej samochodów, no i niestety Narutowicza ciasno w kierunku ulicy Tuchowskiej i w drugą stronę nie lepsza jest sytuacja. Tuchowska tutaj spokojniej, na ulicy Mickiewicza Alei Solidarności też w miarę spokojnie. Teraz zaglądamy na ulicę Nowego Sącza. W Nowym Sączu ruch wzmożony przede wszystkim na Węgierskiej. W tej chwili Węgierska jest mocno obciążona. Dużo samochodów też przy klasztorze, na Lwowskiej, także na Królowej Jadwigi. Tutaj jest sporo samochodów, tak, na Piłsudskiego ruch wzmożony, Barskie, Lwowska i na Tarnowskiej także sporo aut. W Brzesku z kolei na Kościuszki i Głowackiego. W Limanowej ruch utrzymuje się większy na ulicy Piłsudskiego, a w Brzesku z kolei więcej aut w tej chwili mamy na ulicy, jeszcze tu jest Bochnia, akurat jest ulica Trudna, no i Kraszewskiego i Kościuszki, tak, tutaj jest spory ruch w Brzesku, natomiast dobrze skończymy Kościuszki i Głowackiego. Wszystkiego bezpiecznego.
0: Wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Ostatni dzień sierpnia, 31 tego miesiąca. Imieniny obchodzą Albertyna, Bohdan, Izabela, Józef, Nikodem, Paulina, Rajmund i Rajmunda. Wszystkiego naj od całego zespołu radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Grupa Demono jak statki na niebie.

życzenia imieninowe były, to teraz jeszcze życzenia najlepsze dla wszystkich urodzonych 31 sierpnia od RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie zdrowi. Dokładnie 31 sierpnia w 1963 roku, czyli 63 lata dzisiaj kończy Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, lider zespołu Wilki, jeden z najpopularniejszych polskich artystów. Robert Gawliński wyśpiewa wszystko o sobie samym, a za chwilę Puls Regionu.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
1: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
0: Interwencje.
2: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
0: Opinie.
3: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
0: Fakty.
4: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
0: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
5: Poseł Wiesław Krajewski chce wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Celem jest zainteresowanie parlamentarzystów sytuacją Grupy Azoty.
6: Żeby odbyła się tutaj w Tarnowie, żeby związki zawodowe, mieszkańcy mogli uczestniczyć w tej komisji, żeby bronili tego jakże ważnego miejsca pracy.
5: Jak reagować na zagrożenie? Mieszkańcy regionu uczyli się tego w Nowym Sączu.
7: Bardzo konieczna taka wiedza dla wszystkich mieszkańców.
8: Na pewno poprawa takiej świadomości jest ważna, szczególnie w obecnych czasach.
5: Będzie więcej policyjnych patroli. 1 września rusza akcja Bezpieczna droga do szkoły.
9: Ten pierwszy dzień szkoły i kolejne mają to do siebie, że uczniowie wracają jeszcze myślami do wakacji, są rozkojarzeni, są jeszcze rozbawieni, przekazują swoje emocje, swoje wspomnienia i tak naprawdę nie wszyscy przestrzegają tych przepisów.
5: Dziś ostatni dzień wakacji. Dla wielu osób to ostatni moment na skompletowanie szkolnej wyprawki.
10: Zeszyty, wszystkie jeśli chodzi o przebory do matematyki, czyli patyczki, do liczenia, wszystkie kredki, no i wszystkie przebory, plecak.
5: A po godzinie 16:00 gościem Pulsu Regionu będzie ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, z którym porozmawiamy o lekcjach religii w szkole. 31 dzień sierpnia, ostatni dzień tego miesiąca, jutro uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Jerzy Olszówka, witam i zapraszam w poniedziałek. Będziemy razem do godziny 17:00, a zapraszam w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na pierwsze wydanie powakacyjne Pulsu Regionu, czyli informacyjnego podsumowania dnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znasz się na spawaniu Migmak? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 200 80 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.
0: Po reklamie.
3: Sejmowa Komisja Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych mogłaby odbyć nadzwyczajne posiedzenie w Tarnowie, uważa poseł Wiesław Krajewski. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
4: Parlamentarzysta zapowiedział złożenie wniosku o wyjazdowe prace komisji, która miałaby się przyjrzeć z bliska sytuacji Grupy Azoty. Jak podkreślał w audycji Słowo za Słowo poseł klubu Rozwój Plus, aktualne działania spółki zmierzają do zmarginalizowania roli tarnowskiego zakładu. Większościowym akcjonariuszem Grupy Azoty jest Skarb Państwa. Z tego powodu poseł Wiesław Krajewski chce zainteresować sytuacją zakładu parlamentarzystów zasiadających w odpowiedniej komisji.
5: Mam zamiar w Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zwołać w trybie regulaminu Sejmu specjalne, nadzwyczajne posiedzenie komisji. Jeśli się uda, bo to jest oczywiście zgoda prezydium komisji, żeby odbyła się tutaj w Tarnowie, żeby wszyscy związki zawodowe, mieszkańcy mogli uczestniczyć w tej komisji, żeby bronili tego jakże ważnego miejsca pracy, przecież przez wiele pokoleń źródło dochodów, utrzymania rodzin, przecież tam pracowało kilkanaście tysięcy ludzi. No będziemy zabiegać o to, żeby tą Grupę Azoty bronić.
4: W ubiegłym tygodniu kwestię tarnowskiego zakładu Grupy Azoty podnosił na konferencji prasowej były premier Mateusz Morawiecki. Szef klubu parlamentarnego Rozwój Plus podkreślał, że do Tarnowa przyjechał nie tylko z krytyką działań obecnego zarządu, ale wskazywał też możliwości na poprawę sytuacji spółki.
6: Przyjeżdżamy z gotowymi propozycjami. Po pierwsze, dokapitalizowanie, które wyście obiecywali. Obiecywaliście zwrot pieniędzy, rekompensatę ETS-u. Jest taka możliwość. Komisja Europejska się na to zgadza. Ale rząd nawet nie wpisał do wykazu pracy. Jeśli wprowadził, to już taka możliwość jest od roku i cały czas nie ma rekompensat z tytułu kosztów ETS-u. Po trzecie, nie ma dofinansowania związanego z kosztami bieżącymi, któremu nie są winni pracownicy.
4: W spotkaniu prasowym uczestniczyli też związkowcy. Przewodniczący Zakładowej Solidarności Artur Jasiński wyrażał żal, że niewiele osób decyzyjnych interesuje się złym położeniem pracowników.
7: Do przecinania wstęg, robienia zdjęć i przypisywania sobie sukcesów zawsze ustawia się długa kolejka. Kiedy jednak firma i jej pracownicy potrzebują realnej pomocy, wielu nagle niczego nie widzi, nie słyszy lub nie ma nic do powiedzenia. Grupa Azoty ma 6 członków zarządu. Tylko co z tego, skoro wielu z nich rzadko bywa w Tarnowie i sprawia wrażenie, jakby problem tarnowskiej fabryki oraz jej pracowników ich nie dotyczył. Ratowanie Grupy Azoty nie może polegać na dalszym zaciskaniu pasa wyłącznie przez załogę. To nie pracownicy doprowadzili firmę do obecnej sytuacji.
4: Głos zabierał także Dominik Gieracki, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego. Jak mówił, pracownicy boją się o przyszłość swojego zatrudnienia.
8: My jako strona społeczna jesteśmy głęboko zaniepokojeni obecną sytuacją. Decyzje, które zostały podejmowane przez ostatnie dziesięciolecie, powodują, z czym się dzisiaj mierzymy. Ze sytuacją ekonomiczną, głębokim zadłużeniem. Za rok będziemy obchodzić stulecie naszego zakładu. Nie chcemy, żeby ten jubileusz przerodził się w stypę, żeby nie wybrzmiało hasło sztandar wyprowadzić.
4: Wniosek o zwołanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych ma zostać złożony w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu. Izba niższa polskiego parlamentu ma wrócić do obrad po wakacyjnej przerwie od nadchodzącej środy.
3: Tym tematem zajął się dzisiaj Tomasz

0: Robbie Williams. Za chwilę w Pulsie Regionu uczyć się będziemy, jak reagować na zagrożenia. Wcześniej wiadomości dla zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Jeszcze do godziny 17 będzie zamknięty odcinek drogi relacji Łętowice-Szuje-Zwierzchosławice. W miejscowości Łętowice to remont drogi powiatowej numer 1348K. Do godziny 17 jeszcze będą tam utrudnienia. O kolejnych utrudnieniach numer drogi 1305K relacji Szczurowa-Żelichów w miejscowości Miechowice Wielkie. Dzisiaj do godziny 14 występowały utrudnienia i także jutro i do 3 września między 8 a 14 będą tam utrudnienia w ruchu. Nie wyklucza się czasowego zamknięcia drogi i na ten czas wyznacza się objazd lokalnymi drogami gminnymi. I jeszcze przypomnienie, że także jutro będzie zamknięta droga w ciągu drogi powiatowej numer 1376K relacji Lisia Góra, Zaczarnie, Wola Rzędzińska, Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Karwodrza. Ten odcinek zostanie zamknięty jeszcze jutro od godziny 8 do 20, także jeszcze dzisiaj do 20 tam utrudnienia. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa, Nowego Sącza? Zacznijmy od Nowego Sącza. Uspokoiło się na Węgierskiej, ale nadal ciasno w kierunku Starego Sącza. W kierunku Nowego Sącza ruch niewielki. Na Królowej Jadwigi przybyło samochodów. Beliny Prażmowskiego tutaj jest mocno wzmożony ruch. Barskie ciasno, na Tarnowskiej również, na Pieczkowskiego Witosa także ruch jest wzmożony. W Brzesku nadal Kościuszki i Głowackiego, w Limanowej na ulicy Piłsudskiego, w Gorlicach sporo samochodów, Kościuszki Mickiewicza, tutaj na ulicy Parkowej ruch jest dość mocno wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: 13 do 16. Sądeckie służby zjechały się pod ratusz w Nowym Sączu. Nie była to jednak prowadzona akcja ratunkowa. Trening. Mieszkańcy uczyli się, jak reagować na zagrożenia. Przed ratuszem w Nowym Sączu stanęły stoiska informacyjne w ramach odbywającego się w całej Polsce krajowego treningu reagowania Akademii Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Akcji przyglądała się Maria Mołka.
3: Usłyszysz sygnał alarmowy i co dalej? Właśnie tego dowiedzieli się mieszkańcy regionu. Na rynku w Nowym Sączu mieszkańcy mogli zdobyć się praktyczną wiedzę dotyczącą sygnałów alarmowych, weryfikowania informacji, miejsc schronienia oraz przygotowania plecaka ewakuacyjnego.
4: Myślę, że na pewno nauczy, na pewno pomoże, na pewno nie zaszkodzi.
5: Bardzo dobry pomysł, trzeba reagować.
6: Na pewno poprawa takiej świadomości jest ważna, szczególnie w obecnych czasach.
7: Najbardziej zainteresowało mnie chyba, że przygotowania są nie takie że siedzisz w domu, tylko tutaj warto przyjść i dowiedzieć się, jak się spakować, nie tylko wziąć na przykład ze sobą jedzenia, ale więcej rzeczy, latarki, scyzorek.
8: Z kim tutaj rozmawiałeś?
7: Z strażą pożarną rozmawiałem, z policją rozmawiałem. Dawali mi rady, kiedy coś będzie atak z nieba, to nie stać koło okna, tylko być z dala od okien.
9: Starszych ludzi może to wystraszyć, dlatego że mają różne wspomnienia. A młodzież, tak jak małych, może zainteresować. Zawsze coś podglądnie, coś się dowie. Częściej takie rzeczy powinny być.
3: Mieszkańcy usłyszeli też po raz kolejny nowe elektroniczne syreny alarmowe.
10: Po usłyszeniu sygnału, zidentyfikowaniu go, musimy rozpoznać sytuację, czyli co rzeczywiście ten sygnał niesie ze sobą, bo sygnał nas tylko informuje, coś się dzieje. Najlepiej albo odczytać SMS-y, które powinny przejść z systemów alarmowych RCB czy RSO. Starajmy się włączyć media, radio, które jest, można powiedzieć, takim jednym z niezawodnych, dostępnych źródeł informacji. Oczywiście w odróżnieniu od telewizji i tych innych takich internetowych, bo tam troszeczkę to inaczej funkcjonuje. I tam powinniśmy usłyszeć właśnie, co się dzieje, jak mamy reagować. I B, być przygotowanym w postaci nawet takiego prostego plecaka ratowniczego, torby, zestawu, który po prostu zabieramy do domu i udajemy się do miejsca, gdzie będzie bezpiecznie.
3: Mówi komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Sławomir Wojta. I jak dodaje, można korzystać w takich sytuacjach z ogólnodostępnych miejsc schronienia. Mapę ich rozłożenia prezentował na rynku Wydział Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowego Sącza. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się też, jak zabezpieczyć swoje przetrwanie na przynajmniej kilka dni.
8: Plecak jest fajny do ewakuacji, ale ponad 90% ludzi zostanie w swoich mieszkaniach. W sytuacjach zagrożenia, czyli odcięcia prądu, mrozu, deszczu, wody, czegokolwiek, zostajemy w naszych domach. I jeżeli nie mamy prądu, jeżeli nie możemy wyjść, to mamy tak zwaną spiżarnię, gdzie mamy przechowane produkty, które nie wymagają chłodzenia. Wiadomo, musimy mieć wtedy dodatkowe źródło energii, czyli kuchenkę gazową, musimy mieć baterię. Też nowoczesne rozwiązania pokazujemy, takie jak wojsko stosuje, czyli te pakiety żywnościowe SR, które wystarczy mieć tylko trochę wody i one możemy podgrzać sobie i taki pakunek wystarczy nam na całodzienne wyżywienie, ale też pokazujemy jeszcze nowoczesniejsze, czyli żywność biofilizowaną, którą możemy przechowywać przez wiele lat, wystarczy tylko trochę wody.
3: Mówi dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Setlak. Dodam jeszcze, że w organizacji treningu na rynku uczestniczyły wszystkie sądeckie służby, ale też urzędnicy miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
0: Wiedzę na temat, jak reagować w momencie zagrożenia, zgłębiała reporterka radia RDN Nowy Sącz, Maria Mułka. Jest 9 minut do godziny 16:00.

0: będą rozdawać ulotki, elementy odblaskowe i przypominać o bezpiecznej jeździe. Przy szkołach w regionie kierowców mogą jutro zatrzymać policjanci. Co roku wraz z początkiem roku szkolnego rusza akcja Bezpieczna droga do szkoły. Więcej na ten temat wie Jolanta Moździerz.
1: Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie, komisarz Tomasz Marek, zauważa, że w pierwszych dniach września zarówno kierowcy, jak i piesi bywają roztargnieni.
2: Ten pierwszy dzień szkoły i kolejne mają to do siebie, że uczniowie wracają jeszcze myślami do wakacji, są rozkojarzeni, są jeszcze rozbawieni, przekazują swoje emocje, swoje wspomnienia i tak naprawdę nie wszyscy przestrzegają tych przepisów, co niektórzy w ogóle się nie zastanawiają, na jakiej części drogi są. I tutaj chcemy zaapelować do Państwa jako kierujących. Miejmy to na względzie, że ci nasi uczniowie no nie w pełni są jeszcze przygotowani do takiego świadomego myślenia, że znajdują się na drodze. Wytężmy uwagę, zmniejszmy prędkość w rejonie przejścia dla pieszych, ponieważ te dzieciaki właśnie w tych miejscach, one są rozkojarzone i mogą nam spłatać jakiegoś figla w postaci wbiegnięcia na jezdnię czy wejścia niespodziewanego na przejście dla pieszych.
1: W rejonach szkół będzie więcej policyjnych patroli. W Tarnowie na ulicach Mościckiego, Krzyskiej i Poniatowskiego policjanci będą wręczać ulotki dotyczące bezpiecznego zachowania na drogach. Mundurowi wezmą pod lupę przejazdy rowerowe, bo coraz częściej młodzież dociera do szkół właśnie na dwóch kółkach. Tomasz Marek apeluje też o prawidłowe przewożenie dzieci w samochodach.
2: Będziemy zwracali uwagę na bezpieczny dowóz dzieci, bo to jest też bardzo ważny czynnik. Nie tylko dzieci, które idą samodzielnie i które jadą, ale te, które są przewożone. A czasami lub bardzo często zauważamy, że są przewożone w sposób nieprawidłowy. Są takie przypadki, że gdzieś tam mama zbiera po drodze kilku uczniów i dowozi te dzieciaczki do szkoły, nie zawsze zapinając je w pasy, nie zawsze umieszczając je w foteli. Na to też będziemy zwracać uwagę.
1: Aspirant Joanna Dychtoń z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie apeluje, by w tym dniu pełnym emocji mimo wszystko zachować zdrowy rozsądek.
3: Przede wszystkim rozglądajmy się, bądźmy odważni, bądźmy skupieni na tym, co się dzieje. Wiadomo, rozpoczęciem roku dużo emocji się z tym wiąże, ale przede wszystkim bądźmy skupieni.
1: W akcję zaangażują się policjanci w powiatach tarnowskim, brzeskim, bocheńskim i dąbrowskim. Stacjonarne patrole policji będą prowadzone od 1 do 4 września, natomiast funkcjonariusze zaznaczają, że akcja Bezpieczna droga do szkoły będzie trwała przez cały miesiąc. W tym czasie policjanci będą zwracać szczególną uwagę na naruszenia przepisów w okolicach szkół. Tarnowska policja podsumowała także wakacje na drogach regionu. Łącznie doszło do 28 wypadków, w tym dwóch śmiertelnych. Były też dwa utonięcia na rzece Dunajec i w zbiorniku retencyjnym Korzeń.
0: Temat bezpieczeństwa i bezpiecznej drogi do szkoły zainteresował Jolantę Moździerz. Puls regionu w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dokładnie 4 minuty do 16:00. Punktualnie o 16:00 połączymy się ze studium wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Już za chwilę sugerowane przejścia dla pieszych. Sprawdzimy, kto ma na nich pierwszeństwo.
5: Miejmy na uwadze to, że pieszy może wtargnąć na jezdnię, wejść niespodziewanie i dojdzie wtedy do potrącenia.
4: Sprawdzimy też, czy samorządy podjęły decyzję o podtrzymaniu drugiej godziny lekcji religii. Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Za ponad rok powinniśmy mieć ostateczną decyzję co do możliwości budowy tunelu pod Justem, mówi w sprawie przebiegu Sądeczanki wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak. Samorząd liczy, że nastąpi powrót do odrzuconego wcześniej wariantu A nowej drogi między Nowym Sączem a Brzeskiem lub jego modyfikacji. Przypomnijmy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce wykonać drogę wariantem C, ale ten dzieli gminę na dwie części. Zadaniem projektantów, którzy już pracują, będzie finałowe wyznaczenie najlepszego wariantu dla przebiegu odcinka Łososina Dolna Kurów, który jednocześnie będzie akceptowalny społecznie. Jak mówił w programie Słowo za Słowo Werden Nowy Sącz wójt Adam Wolak, na razie projektanci wykonują pracę biurową.
6: W terenie jeszcze ich nie było. Jak przygotują sobie materiały do tego, żeby mogli wejść w teren, na pewno tam się pojawią. To jeszcze nie będzie stricte typowy projekt do wykonania czy realizacji zadania, natomiast będzie to przygotowanie takich dokumentów wyjściowych do typowego już projektowania. Tam będzie między innymi uszczegółowienie geologii, tam będą różnego rodzaju koncepcyjne dokumenty, które wskażą, po których działkach, po jakich nieruchomościach ten projekt typowy, budowlany ma być wykonywany.
4: Za kilka dni ma też nastąpić podpisanie umowy z firmą, która wejdzie w teren również przy górze Just, aby przeprowadzić badania geologiczne. Te są potrzebne, żeby wykonać tunel.
7: Wiadomości ważne dla kierowców.
4: Sugerowane przejście dla pieszych nie daje przechodzącym pierwszeństwa. Przypomniał w pierwszym po wakacyjnej przerwie programie Pomagamy i Chronimy komisarz Tomasz Marek. Zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Tarnowie odniósł się do tragicznego wypadku, do którego doszło w miniony piątek na ulicy Wyszyńskiego w Tarnowie. Na sugerowanym przejściu dla pieszych kobieta przeprowadzała rower przez jezdnię, gdy została potrącona przez samochód. Mimo starań medyków życia 35-latki nie udało się uratować. Policyjne śledztwo wyjaśni dokładne okoliczności zdarzenia. Tomasz Marek zwraca jednak uwagę, że jak sama nazwa mówi, to przejście tylko sugeruje, że ktoś może tam wejść na jezdnię, ale często są to przejścia niewidoczne z daleka dla kierowców.
5: Jest to nieoznakowane, technicznie dostosowane miejsce do przekraczania jezdni, torowiska i drogi dla rowerów przez pieszych, ale nie będące przejściem dla pieszych. Przepis, który tak naprawdę budzi sporo kontrowersji, bo jadąc samochodem, my nie zauważamy takiego miejsca, my nie mamy takiego postrzegania przy prędkości, załóżmy tej 50 km na godzinę, że coś tam gdzieś będzie się obniżało, mamy jakiś wyżłobiony krawężnik. Niemniej jednak, jeżeli widzimy osobę, która stoi, oczekuje na możliwość przejścia przez jezdnię, to już powinno to być dla nas sygnałem do zmniejszenia prędkości i wtedy nie patrzmy na to, czy tam jest przejście sugerowane, czy nie ma tego przejścia. Miejmy na uwadze to, że pieszy może wtargnąć na jezdnię, wejść niespodziewanie i dojdzie wtedy do potrącenia.
4: Pieszy na przejściu sugerowanym ma obowiązek najpierw przepuścić samochód, a dopiero wtedy, gdy będzie to bezpieczne, może wejść na drogę.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: 1 września to nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego. Region pamięta też o rocznicy wybuchu II wojny światowej. W Nowym Sączu Limanowej i w Gorlicach zaplanowane są wydarzenia przypominające o tym, co działo się 87 lat temu. Szczegóły zna Maria Mułka.
9: W Nowym Sączu obchody rozpoczną się o 11:00 mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele na Starym Cmentarzu. Później zaplanowane są uroczystości pod sądecką pietą, złożenie wieńców i zapalenie zniczy. W Limanowej nie ma miejskich uroczystości. Tradycyjne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej organizuje zespół szkół nr 1 imienia Józefa Piłsudskiego po godzinie 9 przy ulicy Witosa 5, gdzie znajduje się pamiątkowa tablica. Złożone zostaną kwiaty i znicze. Mieszkańcy Gorlic spotkają się z kolei jutro o godzinie 12 pod pomnikiem bohaterów ziemi gorlickiej przy ulicy Hallera. Hołd ofiarom wojny złożą kombatanci, przedstawiciele gorlickich szkół, harcerze i samorządowcy. Rozpoczęcie uroczystości poprzedzi uruchomienie na minutę syren alarmowych.
4: Mimo marginalizacji religii w szkole i nauczycieli tego przedmiotu, chęć wspierania rodziny w edukacji religijnej dzieci i młodzieży nie gaśnie, podkreśla ksiądz Andrzej Jasnos. Tak dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej podsumował zakończenie odprawy dla katechetów, które odbyły się w Tarnowie i w Nowym Sączu. Ksiądz Jasnos podkreśla, że są obawy o funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, bo pojawiają się konsekwencje ograniczenia religii do jednej godziny tygodniowo, niezaliczania oceny z tego przedmiotu do średniej, czy przesuwania jej na pierwszą lub ostatnią godzinę.
3: Konsekwencje już odczuwamy, choćby odnosi się utraty także i etatów przez wielu katechetów naszej diecezji, ale również i w szkołach średnich odnotowaliśmy nieznaczny, co prawda, spadek, za co bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży, która daje piękne świadectwo swojej wiary, uczestnicząc w lekcjach religii, ponieważ kiedy jest umieszczona lekcja religii na pierwszej lub ostatniej godzinie, często też i poza siatką godzinową, to wtedy młodzież ma utrudnioną tą edukację religijną, choćby poprzez dojazdy do szkół średnich, które są bardzo wcześnie albo bardzo wczesnym popołudniem do ich domów.
4: Cała rozmowa z księdzem Andrzejem Jasnosem już za kilka minut w Pulsie Regionu.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Były ostrzeżenia i te ostrzeżenia nadal obowiązują, a ostrzeżenia o burzach i opadach deszczu, miejscami intensywnych, porywy wiatru do 85 km na godzinę. Gdzie już popadało, gdzie są potrzebne parasole? No na przykład w Nowym Sączu popadało, w Jodłowej, w Ryglicach, w Lubczy, w Latoszynie, Świętokrzyskie także nie obyło się bez burz i opadów deszczu i może jeszcze popadać. W Tarnowie na razie sucho.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ale w Tarnowie także obserwujemy teraz wzrost zachmurzenia i spadek temperatury. Z 32 stopni zrobiło się 24. Na zegarach 7 minut po godzinie 16.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Pulsu Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz na zegarach 11,5 minuty po godzinie 16. Już jutro początek nowego roku szkolnego i katechetycznego. O wyzwaniach w dobie marginalizacji religii w szkole Ewa Biedroń rozmawia z dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej.
4: Naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Szczęść Boże, witamy.
5: Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Jaka rzeczywistość czeka nauczycieli religii już od 1 września, także uczniów?
5: Ta rzeczywistość jest bardzo dynamiczna i nawet patrząc na zmiany, które są proponowane przez ministerstwo, bardzo niepewna, nie tylko dla nauczycieli lekcji religii, dla nauczania jej w szkole, ale także i dla innych nauczycieli, co też sami podkreślają, w szczególności dyrektorzy, którzy mają wiele pytań dotyczących tej nowej reformy, która wchodzi od września.
4: Jak odpowiedzieć na marginalizację religii w szkole? To jeden z głównych tematów odpraw katechetycznych. Spotkanie nauczycieli religii odbyło się i w Tarnowie, i w Nowym Sączu. Jakie są wnioski?
5: Wnioski są następujące, że mimo już od roku trwającej marginalizacji nauczycieli lekcji religii, ale także i samej lekcji religii w szkole, ten duch i chęć wspierania rodziny w edukacji religijnej swoich dzieci, ale także i młodzieży, nie gaśnie. I to jest bardzo pocieszające, czy wśród księży, czy wśród sióstr zakonnych, czy wśród katechetów świeckich. Bardzo mocno widać chęć wsparcia rodziny w tej edukacji, ale również i są zauważalne wielkie obawy przede wszystkim o ich funkcjonowanie w tej nowej rzeczywistości, która nas czeka od 1 września.
4: Ograniczenie lekcji religii do jednej tygodniowo, niezaliczenie oceny z religii do średniej, przesunięcie jej na pierwszą lub ostatnią godzinę. Co to może oznaczać, jakieś konsekwencje?
5: Konsekwencje już odczuwamy, choćby odnośnie utraty także i etatów przez wielu katechetów naszej diecezji, ale również i w szkołach średnich odnotowaliśmy nieznaczny, co prawda, spadek, za co bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży, która daje piękne świadectwo swojej wiary, uczestnicząc w lekcjach religii, ponieważ kiedy jest umieszczona lekcja religii na pierwszej lub ostatniej godzinie, często też i poza siatką godzinową, to wtedy młodzież ma utrudnioną tą edukację religijną, choćby poprzez dojazdy do szkół średnich, które są bardzo wcześnie albo bardzo wczesnym popołudniem do ich domów.
4: Ksiądz wspomniał, że nauczyciele religii stracili pracę. Jakie są dane na dzień 1 września?
5: Na dzień 1 września możemy bardzo jasno stwierdzić, że takich nauczycieli lekcji religii, którzy mają pełne etaty, jest około 500. Ci, którzy mają pełne zatrudnienie, w większości to są nauczyciele świeccy. Siostry zakonne w większości przypadków nie posiadają już pełnych etatów. Często też i posługują w przedszkolach, gdzie, żeby złożyć ten etat, jest bardzo ciężko. Kapłani również, można powiedzieć, oddali swoje godziny także i katechetom świeckim czy siostrom zakonnym, by miały właśnie pełne etaty. Natomiast wszystkich katechetów, którzy nauczycieli lekcji religii, którzy podjęli edukację, będzie około 1000, co będzie spadkiem w ubiegłych lat, nawet minionego roku, gdzie to się już działo. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę, że to są często pojedyncze godziny lub właśnie niepełne etaty.
4: program zmieni się od przyszłego roku szkolnego. Jak więc teraz, od 1 września, uczyć religii w tej skomplikowanej, jak ksiądz podkreślił, sytuacji? Bo podręczniki zostają te same.
5: Program jest zatwierdzony od następnego roku, który będzie wdrażany sukcesywnie, również i podręczniki. Już ten rok, można powiedzieć, nauczyciele lekcji religii stanęli w obliczu także wybierania treści tych najważniejszych. Część także i edukacji religijnej została bardzo mocno przesunięta na tą katechezę parafialną czy przyparafialną. No i przede wszystkim też i na obowiązek rodziców wychowania dzieci czy edukacji właśnie w kontekście religijnym. Jest to dosyć mocno utrudnione, natomiast mamy naprawdę bardzo konkretne także i pomoce, choćby szkolenia, warsztaty dla nauczycieli lekcji religii, ale także i oni sami właśnie podjęli ten trud także i wyboru treści, które przekazują na lekcje religii.
4: Zwłaszcza przygotowanie do sakramentów świętych wymaga dużo czasu tutaj i ze strony rodziców do tych przygotowań i księży w parafii i samych nauczycieli religii, więc ta druga godzina by się na pewno przydała. Jak rozwiązano tę sprawę w szkołach na terenie diecezji tarnowskiej? Bo w tym zakończonym roku szkolnym były takie przypadki, że samorządy finansowały tę drugą godzinę.
5: W naszej diecezji jest to bardzo różnorodnie. Wszystko zależy od organów prowadzących, jak tutaj rozwiązywały tą trudność właśnie ograniczenia lekcji religii. W wielu samorządach podjęto tą próbę finansowania dodatkowej godziny lekcji religii. Mamy choćby także i samorząd gminy Szerzyny, gdzie tutaj zostały zachowane dwie godziny lekcji religii i też przede wszystkim tutaj należą się ogromne podziękowania dla wszystkich samorządowców, którzy wsparli tą inicjatywę właśnie przydzielenia dodatkowych godzin lekcji religii, także i na wniosek samych rodziców. I tutaj też wielkie podziękowanie dla samych rodziców, którzy widząc taką potrzebę również i wsparli nauczycieli lekcji religii, aby ta druga godzina nadal miała swoje miejsce w szkole. W naszej diecezji mamy przypadki, gdzie samorządy podjęły ten trud zorganizowania drugiej lekcji religii od pierwszej klasy do ósmej. Takim przykładem jest gmina Szerzyny. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do takiego zorganizowania lekcji religii. W niektórych samorządach mamy przydzielone dodatkowe godziny, często to są godziny na prośbę rodziców, zorganizowane właśnie w klasach trzecich czy siódmych, także i ósmych. Jest to wielkie wsparcie nie tylko dla nauczycieli lekcji religii, ale także i dla samych rodziców, którzy widzą taką konieczność szerszej edukacji religijnej.
4: Mamy także oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski związane właśnie z nowym rokiem szkolnym, katechetycznym. Jest temat lekcji religii, ale także edukacji zdrowotnej. Biskupi zwracają uwagę, że problemu nie rozwiązuje pozostawienie tego modułu dotyczącego seksualności jako nieobowiązkowego. Na co więc zwracają uwagę biskupi?
5: Biskupi zwracają uwagę na podstawy antropologiczne w ogóle w tym przedmiocie, gdzie człowiek jest potraktowany bardzo wybiórczo, ale także i można powiedzieć, te treści nie opierają się na wartościach, z których wyrośliśmy. Także i pomijają kwestię rodziny, którą także i mamy zapisaną w Konstytucji jako związek kobiety i mężczyzny. Dlatego też i to oświadczenie jest bardzo ważne, w szczególności pokazuje właśnie te zagrożenia, czy tą trudność, z którą się również będą borykać nie tylko nauczyciele, ale również i sami rodzice. Co więcej, te treści, które są proponowane w edukacji zdrowotnej, one już miały miejsce w innych przedmiotach. Jak będzie wyglądało nauczanie tak zwanej edukacji zdrowotnej, no to wszyscy się przekonamy od 1 września. Warto także i podkreślić to, co także i prezydium podkreśliło, że rodzice wyrazili swoje stanowisko w minionym roku, nie posyłając dzieci na przedmiot, jakim jest edukacja zdrowotna.
4: Biskupi podkreślają właśnie rolę rodziny w wychowaniu dzieci, to w kontekście jej edukacji zdrowotnej, ale także lekcji religii. I krytycznie biskupi odnoszą się do zmian dotyczących samej religii w szkole, że lekcje religii nie są przywilejem Kościoła, ale są konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców. A o co ksiądz dyrektor chciałby zwrócić się do rodziców, którzy nas słuchają?
5: Przede wszystkim chciałbym podziękować rodzicom za ich troskę o edukację religijną swoich dzieci, za wsparcie także i nauczycieli lekcji religii, ale także szerzej szeroko rozumianych katechetów, także i ta katecheza parafialna, która w naszej diecezji jest organizowana przy okazji sakramentów, coraz głębszy wymiar rodzinny, rodzinnego wymiaru nabiera. To rodzice przygotowują dzieci do sakramentów, także i uczestniczą w katechezie przyparafialnej. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, to mam nadzieję, że rodzice będą mieć otwarte oczy i uszy na to, co będzie się działo od 1 września.
4: To jaki to będzie rok szkolny? Jakie będzie hasło? Jakie wydarzenia nas czekają?
5: Jeżeli chodzi o hasło roku katechetycznego, to jest hasło parafia wspólnotą misyjną. Każdy z nas, kto jest ochrzczony na mocy sakramentu chrztu, jest misjonarzem. Niekoniecznie musimy wyjeżdżać w zagranicę, żeby być tym misjonarzem. Każdy człowiek jest zobowiązany do głoszenia Chrystusa, czy to w swoim środowisku pracowniczym, czy właśnie poprzez posłanie, przez misję, którą ksiądz biskup daje jako nauczycieli lekcji religii. Każdy z nas jest tak naprawdę katechetą. A ten najbliższy rok szkolny, mam nadzieję, że będzie rokiem spokoju, ale także i można się spodziewać, że będzie rokiem ogromnych dynamizmów, także i w edukacji ogólnie, która będzie prowadzona. Miniony rok obfitował wiele nowych wydarzeń. Tutaj takim ważnym akcentem to jest ustanowiona przez księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Jerza nagroda imienia księdza Walentego Gadowskiego, katechety, pedagoga, przewodnika. Nadal będziemy kontynuować tutaj także i tą działalność informacyjną o tej postaci. Od choćby już 17 października w Czawnicy będzie odsłonięcie pamiątkowego pomnika upamiętniającego tą postać, który wyznaczył tutaj szlak Sokolei Perci. Także i w najbliższym roku, czyli w 2027, będą przyznane kolejne nagrody dla osób zaangażowanych w dzieło katechizacji.
4: I o tym wszystkim będziemy informować w Radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz dr Andrzej Jasnos, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.
5: Bardzo serdecznie dziękuję.
3: Rozmawiała Ewa Biedroń. Jest 22,5 minuty po godzinie 16.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Na Sądecczyźnie mokro, tak popadało, jest nie mokre, mogą być śliskie, to apel do kierowców, aby zachowali ostrożność i zmienne warunki do prowadzenia pojazdów w regionie, bo gdzieniegdzie popadało, tam już gdzie popadało wychodzi powolutku słońce, jak w Polichtach, w Rydlicach, w Jodłowej przebijają się promienie słoneczne, w Tarnowie sucho i teraz mamy nawet dość pogodne niebo. Na termometrach mamy 25, 26, no może 27 stopni, jednak ostrzeżenia obowiązują do 24.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
3: A są to ostrzeżenia przed burzami, którym mogą towarzyszyć jeszcze silne opady deszczu od 20 do 30 mm i porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk to 80%.

0: Za chwilę w Pulsie Regionu wiadomości sportowe przedstawi Tomasz Graczewski.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
1: Po reklamie.
2: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet.

0: Modlce i po tym meczu drużyna z Mielca wylądowała na 10 pozycji. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Francją 3-1 w rozegranym w Krakowie meczu Memoriału Wagnera. Pierwszy set wygrali Francuzi 22-25, natomiast kolejne kończyły się zwycięstwami Polaków 25-17, 25-15 i 25-20. Dzięki zwycięstwu nad Francją Polacy zapewnili sobie wygraną w całej imprezie. Biało-czerwoni z kompletem zwycięstw triumfowali w Memoriale Wagnera. Drugie miejsce zajęła Francja, a trzecie Stany Zjednoczone. Sandecja Nowy Sącz awansowała na 5. miejsce w drugiej lidze po 6. kolejce rozgrywek. Biało-czarni pokonali 3-0 Rezowie Rzeszów. To zwycięstwo było drużynie bardzo potrzebne, mówi trener Rafał Smalec.
1: Potrzebne ono nam było, więc teraz spokojnie będziemy mogli przygotować się do meczu pucharowego, do bardzo dalekiego wyjazdu, ale najważniejsza jest teraz regeneracja i dobre przygotowanie pod każdym względem. Bardzo się cieszymy. Chłodne głowy i dalej do roboty.
0: Już jutro o 19:00 Sandecja gra na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska w Pucharze Polski. W sobotę natomiast w drugiej lidze z Podhalem Nowy Targ. Również na wyjeździe. Zaglądamy jeszcze na boiska 4. ligi. Tu Unia Tarnów przegrała na wyjeździe 1-3 z Pcimianką Pcim. Glinik Gorlice pokonał 1-0 Błękitnych Modlnica. Bocheński KS wygrał 3-1 z Popradem Muszyna. Wolanie Wola Rzędzińska również 3-1 pokonała Watrę Białka Tatrzańska. Podobnie jak rezerwy Brugbet Termaliki Nieciecza w domowym starciu z Kalwarianką Kalwaria Zebrzydowska. Limanowia Limanowa ograła na wyjeździe Wiktorię Jaworzno 2-0, a liderem rozgrywek jest Krakow. 2. Drugie miejsce zajmuje Glinik Gorlice, trzecie BKS Bochnia, czwarta jest Wolania Wola Rzędzińska, piąta Brugbet 2 Termalika Nieciecza, siódmą lokatę zajmuje Unia Tarnów, 13. Poprad Muszyna, a 16. jest Limanowia Limanowa.
2: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brugbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brugbet Termalika Nieciecza.
3: Tomasz Gaczewski przedstawił wiadomości sportowe, za chwilę Jolanta Moździerz przedstawi wiadomości kulturalne, które też bardzo blisko niektóre przypadki są sportu, bo są bardzo oceniane, jak na przykład konkurs wieńców dożynkowych, czy też wokaliści, albo zespoły folklorystyczne. Tak, będzie o zwycięzcach. Zostańcie z nami.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Regionalny zespół Starosądeczanie zdobył brązową ciupagę podczas 57. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem w kategorii tradycyjnej. To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień folklorystycznych w Polsce. Starosądeczanie otrzymali również Nagrodę Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi. Natomiast kapela zespołu została wyróżniona za wybitne wykonanie utworu instrumentalnego zgodnie z tradycjami własnego regionu. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem to wydarzenie, które od lat jest miejscem spotkania zespołów z Polski i z całego świata. Wieńce różnorodnych form i kształtów prezentowały się podczas przeglądu w Gromniku. Była to część tegorocznych dożynek powiatu tarnowskiego. Szczególną uwagę zwracał wieniec wystawiony przez gminę Żabno. Przedstawiał miejscowy kościół i charakterystyczne elementy lokalnego krajobrazu. A jak mówiła autorka wieńca, Anna Hyc z Goruszowa, dla otwinowskich parafian ten rok jest wyjątkowy, co postanowiła zawrzeć w formie wieńca.
2: Jest on zrobiony w roku jubileuszowym parafii Otwinów. Mamy tabliczkę Goruszów, ponieważ jesteśmy taką mało najmniejszą wioską w gminie Żabno i zrobiliśmy ten wieniec. Nawiązuje on do dwóch wież kościoła, które nazywane jest perłą Powiśla Dąbrowskiego. Wnętrze kościoła jest kolorowe, dlatego że w Otwinowie kościół jest przepiękny. Z drzwi wieńca wypływa rzeka Duna, jest nad którym jest położony i gołąbek, który jest na wieży kościelnej. Nawiązuje do starej pieśni takiej otwinowskiej, gdzie śpiewamy: podajmy wszyscy dłonie, śpiewajcie pola łany, niech żyje nasz Otwinów kochany, a przy tym ledrze gołąbku ledrze i usiądź na kościele, przynieś do Otwinowa miłych pozdrowień wiele.
1: Dożynkom powiatowym towarzyszyły występy zespołów ludowych, koncert piosenki polskiej, a gwiazdą wieczoru był Zenek Martyniuk z zespołem Akcent. Radio RDN patronowało wydarzeniu. Dożynki gminne w Lisiej Górze były okazją nie tylko do dziękczynienia za tegoroczny plon, ale służyły też prezentacji lokalnych tradycji i działalności mieszkańców poszczególnych wsi. Jednym z ważnych elementów wydarzenia był konkurs na tzw. zagrody dożynkowe. Każde sołectwo przygotowało swoje stoisko w oparciu o inną tematykę. W przystrojenie zagród, wybór strojów i przygotowanie poczęstunku zaangażowały się panie z kół gospodyń wiejskich. O stoiskach swoich sołectw opowiedziały Ewa Dworak z KGW w Brniu oraz przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich Cudajwianki Pawęzowianki.
3: Temat naszego stoiska: u babci na ciasteczku. Mamy wszelkiego rodzaju ciasta, drożdżowe, ucierane, serniki, makowce, do wyboru, do koloru.
4: Mamy zagrodę sadownika i dlatego zapraszamy bardzo serdecznie na kociołek sadownika, w którym oprócz kapusty, kiełbasek, mięska znajdują się też owoce z naszych pawęzowskich sadów. Oprócz tego będziemy wyciskać naturalne soki tłoczone na miejscu. Każde dziecko czy dorosły, jak tylko będzie chciał spróbować, to może sobie wycisnąć sam swój sok. Mamy wiele ciast z owocami na słodko i na słono.
1: Część oficjalną na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze poprzedziła msza święta, z której uczestnicy przemaszerowali na teren wydarzenia barwnym korowodem. Nie zabrakło też tradycyjnego obrzędu w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy oraz występów artystycznych. Na scenie wystąpił chór Fox Vox, kabaret Paraninormalni oraz zespół Wideo. Mieszkańcy regionu bawili się także podczas pikniku rodzinnego w Tarnowie. W taki sposób pożegnali lato. Na lądowisku w niedzielę były samoloty, dmuchańce, konkursy i sporo rodzinnej zabawy. Gwiazdą wieczoru był Mateusz Mijal z zespołem. W Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu w najbliższą środę odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Wacława Jagielskiego Pomiędzy światłem a ciszą. Artysta sięga po rysunek, technikę olejną i własną, a także malarstwo pastelowe. Jego twórczość wyrasta z uważnej obserwacji świata, fascynacji naturą, światłem i tym, co często pozostaje niewypowiedziane. Wystawa Pomiędzy światłem a ciszą będzie okazją, by zobaczyć najnowsze prace artysty. Wacław Jagielski to artysta, malarz, konserwator dzieł sztuki, członek, założyciel Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Jego prace prezentowane były na licznych wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Paryżu, Londynie, Wiedniu, Wilnie, Innsbrucku czy Chicago. Wernisaż w Nowym Sączu rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp jest wolny.
0: To były wiadomości kulturalne.

0: poniedziałek, 31 dzień sierpnia 2026 roku. Już jutro rozpoczyna się rok szkolny. Dla rodziców to ostatni moment, by skompletować szkolną wyprawkę. Jak duży to wydatek w tym roku? Sprawdzał Krzysztof Niedzielan.
1: Jedni z niecierpliwością czekają na powrót do szkolnych ławek, inni zdecydowanie woleliby, aby wakacje jeszcze trochę potrwały.
2: Tak słabo właśnie.
3: Nie najlepiej. Dużo nauki. Mieć o nauce tyle nauki, no trochę mnie osłabia.
1: Są też tacy, którzy nie chcą się negatywnie nastawiać i przekonują, że nowy rok szkolny może przynieść wiele dobrego.
4: Fajnie.
5: Staram się też do tego podejść w miarę sympatycznie.
1: Żeby dobrze rozpocząć rok szkolny, potrzebne są jednak nie tylko zapał i pracowitość, konieczne jest również odpowiednie wyposażenie. Księgarnie i antykwariaty przeżywają właśnie szczyt sezonu. Część rodziców zakupy ma już za sobą, inni dopiero kompletują najpotrzebniejsze rzeczy.
6: Zeszyty, wszystkie jeśli chodzi o przebory do matematyki, czyli patyczki do liczenia, wszystkie kredki, no i wszystkie przebory, plecak.
1: Koszt wyprawki może być bardzo różny w zależności od tego, czy trzeba kupić również plecak i piórnik, czy jedynie podstawowe przybory. Według tegorocznego badania SW Research największa grupa rodziców, 37%, zamierza przeznaczyć na wyprawkę od 301 do 500 zł. Kolejne 26% planuje wydać od 501 do 700 zł, a 14% od 700 do 1000 zł. Średnia kwota wskazywana w badaniu barometru Providenta to około 620 zł na jedno dziecko. Jak przekonują sprzedawcy, ceny artykułów szkolnych i podręczników są wyższe niż w roku ubiegłym.
6: W stosunku do tamtego roku podręczniki około 6-10%, a artykuły też 10-15%.
1: Wyjaśniła Anna Kulik z jednego z sądeckich antykwariatów. Dla wielu rodzin szkolne zakupy są sporym obciążeniem, dlatego rodzice coraz częściej porównują ceny, korzystają z promocji i część zakupów przenoszą do internetu.
7: Podstawowe rzeczy, czyli zeszyty. W tym roku były też piórniki, plecak, bo już tamte ten był za mały dla syna.
1: A ile to wszystko kosztuje?
8: 850.
7: Na dwójkę dzieci. Dosyć sporo, bo były też pióra, te takie droższe. No także można powiedzieć, że inwestuję, staram się nie oszczędzać na tym. Książek nie, bo teraz książki są w szkole. Po prostu z roku na rok wypożyczane z biblioteki.
1: W antykwariatach dużym zainteresowaniem cieszą się natomiast używane podręczniki, które pozwalają ograniczyć wydatki. Rodzice młodszych uczniów mają pod tym względem nieco łatwiej. Podręczniki dla części dzieci są finansowane w ramach rządowego programu. Nadal trzeba jednak kupić plecak, piórnik, zeszyty, przybory oraz wyposażenie potrzebne na zajęcia sportowe i artystyczne. Wakacje dobiegają końca, a wraz z nimi czas beztroski i późnego wstawania. Przed uczniami nowy rok szkolny, nowe obowiązki i nowe wyzwania.
0: Z uczniami i ich rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego rozmawiał Krzysztof Niedzielan. Tak, początek roku szkolnego już jutro, ale jutro jeszcze bez książek, bez przyborów, bez zeszytów. Jutro uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego, a później spotkania organizacyjne. W dzisiejszym Pulsie Regionu to już wszystko. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Miłego, spokojnego popołudnia Państwu życzę. Ostrzeżenia przed burzami nadal obowiązują. Zachowajcie ostrożność. Słyszymy się w tym programie jutro o godzinie 15:30. Pa, pa!

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
0: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 200 80 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
1: Po reklamie. W gminie Podegrodzie od jutra rusza komunikacja publiczna. Zamiast wypoczywać, zarabiali i zdobywali doświadczenie. Już za chwilę wakacyjne staże dla uczniów.
3: Po takich stażach pracodawcy już sobie wybierają przyszłych pracowników.
1: Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Od 1 września rusza komunikacja publiczna w gminie Podegrodzie. Samorządowe autobusy będą kursować na 6 liniach jeżdżących nie tylko do Nowego Sącza. Możliwy będzie też przejazd między poszczególnymi miejscowościami gminy, dzięki temu, że linie są ze sobą skoordynowane i umożliwiają przesiadki. W rozkładzie jazdy przybędzie więcej połączeń, a większość autobusów ma kursować także w weekendy. Wójt Małgorzata Gromala jest przekonana, że gminna komunikacja będzie ułatwieniem dla mieszkańców, ale też oszczędności dla budżetu samorządu.
4: Cieszymy się, bo istotnie gmina będzie miała dużo mniejsze koszty w eksploatacji tego transportu. Jak połączymy środki finansowe, które otrzymaliśmy od marszałka, kwoty, które będzie musiał operator zapłacić za użytkowanie naszych autobusów, to koszt dla gminy wyniesie około 400 tysięcy złotych rocznie, a nie tak jak do tej pory 1 400 000 czy 1 500 000.
1: Dodajmy, że na terenie gminy wciąż jeździć będą też autobusy sądeckiego MPK, ale tylko do końca roku. Najbliższe miesiące mają być więc wielkim testem dla gminnej komunikacji.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zamiast 2 miesięcy wakacyjnego lenistwa, praca, doświadczenie i pierwsze zarobione pieniądze. Blisko 100 uczniów szkół prowadzonych przez powiat brzeski skorzystała w te wakacje ze staży u lokalnych pracodawców, a chętnych było znacznie więcej. Na przyjęcie młodych ludzi pod swoje skrzydła zdecydowało się 41 firm. To dla uczniów nie tylko okazja, by sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą w szkole. Takie doświadczenie może później dać im realną przewagę na rynku pracy. Jak mówił na antenie RDN starosta brzeski Andrzej Potępa, wielu młodych ludzi po zakończeniu stażu dostaje od pracodawców propozycję dalszej współpracy.
3: Jest bardzo wiele przykładów, że po takich stażach pracodawcy już sobie wybierają przyszłych pracowników, składają im oferty, więc jest to korzystne i dla tych młodych ludzi, bo w praktyce te swoje umiejętności sobie sprawdzają, ale również dla pracodawców, którzy no, często borykają się z problemami kadrowymi, a tu młodzi, zdolni ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, więc te staże są niezwykle ważne. Przy tym ci młodzi ludzie sobie też zarobili troszeczkę na tych stażach, bo ponad 2800 zł za taki staż plus zwrot kosztów. Pracodawcy również mają zwrot kosztów tego szkolenia.
1: Program finansowany jest ze środków europejskich w ramach projektu Fachowcy w swojej branży.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Samochód, który zawiezie dziecko do lekarza na rehabilitację czy terapię, a także do szkoły. Taki jest cel programu Mobilna Piecza Zastępcza w Małopolsce. Województwo przeznaczyło na ten cel 500 000 zł. Pieniądze trafiły do 6 samorządów, w tym do Tarnowa i powiatu tarnowskiego. A za te pieniądze mają zostać kupione samochody, które będą służyć rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Program program skierowany jest do zawodowych rodzin zastępczych wychowujących co najmniej troje dzieci. Jak podkreślała w rozmowie z RDN Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego, w pieczy zastępczej samochód często oznacza coś znacznie więcej niż wygoda.
5: Ten środek transportu jest myślą o tym, aby ta rodzina zastępcza była bardziej mobilna i miała ułatwienie w tym, jak wykonuje tą funkcję rodziny zastępczej, bo to jest dowóz dzieci do szkoły, do przychodni, do poradni i to dofinansowanie, które dedykujemy, to przede wszystkim jest dla powiatów, które zakupią ten środek transportu, natomiast już nie wchodzimy w to, w jaki sposób powiat sobie to zorganizuje, czyli może zrobić w ten sposób, że ten samochód będzie w dyspozycji powiatu i będzie użyczany rodzinom zastępczym, ale może być też tak, że ten samochód trafi do konkretnej rodziny. Wszystko zależy od danego przypadku i to myślę indywidualnie już będzie rozpatrywać jednostka samorządu terytorialnego.
1: Oprócz Tarnowa i powiatu tarnowskiego wsparcie otrzymały powiaty krakowski, olkuski, limanowski i gorlicki.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Działkowicze w Nowym Sączu świętowali. Rodzinny ogród działkowy Kolejarz ma bowiem 80 lat. To najstarsza tego typu inicjatywa na terenie miasta, która została utworzona dla pracowników kolei. Teraz kolejne pokolenia przeżywały wielki jubileusz w swojej zielonej przystani, a jedni prowadzą tu piękne ogrody kwiatowe, inni warzywnik. Jak podkreśla Andrzej Tokarz, prezes rodzinnych ogródków działkowych Kolejarz, ogród jest pięknie utrzymany dzięki zaangażowaniu działkowców.
6: Myślę, że każdy działkowiec wkłada bardzo dużo serca w utrzymanie działki. No i cieszy się z działek. To już drugie pokolenie albo trzecie. No mamy dużo nowych działkowców, ale łączy się to właściwie z rodzinami. Po dziadkach, po rodzicach mają, prowadzą dalej działki i cieszą się tym. Są działki takie rekreacyjne, powiedzmy do wypoczynku, ale mnóstwo działek jest takich, którzy ludzie uprawiają. No i cieszą się z każdej wyrośniętej marchewki, buraka. Z pasją podchodzą do tego.
1: A na terenie rodzinnego ogródka działkowego Kolejarz znajdują się 154 działki, które mają ponad 200 właścicieli.

0: Reklama.
1: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
0: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
6: Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
7: Serdecznie witam w naszym psychologicznym pociągu. Zapraszam Państwa do niezwykłej podróży, podróży przez dzieciństwo. Będziemy spotykać się w każdy poniedziałek, zatrzymując się na kolejnych stacjach rozwoju dziecka. Będziemy rozmawiać o tym, co dla dzieci ważne, choć często niewidoczne. O emocjach, relacjach, wychowaniu, sukcesach i porażkach. Ale przede wszystkim o tym, jak być rodzicem, przy którym dziecko czuje się bezpieczne. Proszę na chwilę zamknąć oczy i wyobrazić sobie dworzec. Jest jeszcze spokojnie. Słychać odgłos odjeżdżającego pociągu, stukot kół o tory i głos zapowiadający kolejne połączenia. Na jednym z peronów stoi dziecko. Ma plecak większy niż ono samo. W jednej ręce trzyma dłoń mamy albo taty, w drugiej swoje marzenia, ciekawość świata, ale też trochę niepokoju. Za chwilę zrobi pierwszy krok. Nie tylko do szkoły czy przedszkola. Zrobi kolejny krok w swoim życiu. I właśnie dlatego chciałabym dziś zaprosić Państwa do tej wyjątkowej podróży. Rozmowy o dzieciach, ale również rozmowy o dorosłych. Bo dzieci wychowują się przede wszystkim w relacjach.
6: Okno pociągu.
7: Kiedy podróżujemy pociągiem, rzadko zastanawiamy się nad samymi torami. Patrzymy przez okno, zauważamy krajobrazy, jedne zmieniają się szybko, inne powoli, niektóre zachwycają, niektóre wydają się zupełnie zwyczajne, a jednak dopiero po czasie widzimy, jak długą drogę przebyliśmy. I rozwój dziecka, szanowni Państwo, wygląda bardzo podobnie. Rodzice często pytają, dlaczego moje dziecko jeszcze nie potrafi? Czy to normalne, że moje dziecko inni już w tym wieku? I właśnie to ostatnie zdanie słyszę chyba najczęściej. Inni już. Inni już czytają, inni już śpią sami, inni już się nie złoszczą, inni już mają przyjaciół. A psychologia od lat odpowiada bardzo spokojnie. Rozwój nie jest wyścigiem.
6: Przystanek pierwszy. Dzieciństwo to podróż, nie konkurs.
7: Amerykański psycholog Bronfenbrenner, twórca takiej ekologicznej teorii rozwoju człowieka, powiedział kiedyś, że żeby zrozumieć dziecko, nie wystarczy patrzeć tylko na nie. Trzeba zobaczyć cały świat, w którym ono dorasta, czyli rodzinę, szkołę, rówieśników, sąsiadów, kulturę, a nawet wydarzenia społeczne. Papież Franciszek powie nam, do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska. I to są takie niezwykle ważne myśli, bo dziecko nigdy nie rozwija się w próżni, rozwija się wśród ludzi. Każde słowo, każde spojrzenie, każdy uśmiech, każde przytulenie, każde rozczarowanie, to wszystko zostawia ślad. Z kolei brytyjski psychiatra, psychoanalityk Donald Winnicott wprowadził bardzo istotne pojęcie, które zmieniło sposób myślenia o rodzicielstwie. Powiedział, że dziecko nie potrzebuje idealnego rodzica, natomiast potrzebuje rodzica, który jest wystarczająco dobry. I to zdanie daje taką ogromną ulgę, bo ilu z nas, drodzy rodzice, wraca wieczorem do domu z takim poczuciem, powinnam była być bardziej cierpliwa. Powinienem był mniej krzyczeć. Znowu zabrakło na to czasu. Oczywiście warto się rozwijać. Rozwój jest konieczny, ale dzieci nie uczą się od rodziców doskonałości, uczą się człowieczeństwa. Uczą się również tego, że można przeprosić, że można naprawić relacje, że można przyznać się do błędu. I to jest właśnie wychowanie.
6: Krótka historia.
7: Kilka lat temu do poradni przyszła mama 7-letniej dziewczynki i powiedziała: wie pani, nie wiem, co robię źle, staram się ze wszystkich sił, czytam książki, uczestniczę w szkoleniach, planuję dodatkowe zajęcia, odrabiam z córką lekcje, a ona coraz częściej mówi: mamo, pobaw się ze mną. I wtedy zapytałam, i co pani odpowiada w takiej sytuacji? Mama spuściła wzrok i mówi, najczęściej mówię, no za chwilę. To za chwilę nie wynikało oczywiście z braku miłości, wynikało wręcz przeciwnie, ale wynikało z takiego przekonania, że dobra mama musi zrobić jeszcze mnóstwo różnych rzeczy, a dziewczynka tak naprawdę nie potrzebowała wielu kolejnych różnorodnych zajęć, potrzebowała mamy. I to jest taka jedna z najważniejszych lekcji, jakich uczymy się jako dorośli, że dzieci zdecydowanie częściej zapamiętują, jakby zaczytują w swojej pamięci naszą obecność niż naszą perfekcję.
6: Przystanek drugi. Nauka.
7: Z kolei inny psycholog, John Bowlby, twórca teorii przywiązania, udowodnił, że dziecko wyposażone w poczucie bezpieczeństwa odważniej poznaje świat. Brzmi dość paradoksalnie. Wydawałoby się, że samodzielność rodzi się z pozostawienia dziecka samemu sobie. Natomiast badania pokazują coś zupełnie innego i odwrotnego. Najbardziej samodzielne stają się te dzieci, które wiedzą, że w razie potrzeby zawsze mogą wrócić do swojej bezpiecznej bazy. Inne badania psychologiczne pokazują, że dzieci, które mają bezpieczną więź z opiekunem, szybciej się uspokajają po trudnych doświadczeniach, chętniej eksplorują, poznają, badają, wychodzą w otoczenie i z większą ufnością nawiązują relacje. To bardzo ważna wskazówka na początek naszej wspólnej podróży, naszym psychologicznym pociągiem. Odwaga nie rodzi się z braku lęku, a rodzi się z poczucia, że jest ktoś obok.
6: Walizka psychologa. Bilet.
7: Na zakończenie naszej pierwszej podróży chciałabym zostawić Państwu cztery symbole. Nie porównuj swojego dziecka z innymi. Każde dziecko jedzie własnym pociągiem i zatrzymuje się na swoich stacjach we właściwym dla siebie czasie.
6: Kompas.
7: Zanim zapytasz, co dziś zrobiłeś, zapytaj, jak się dziś czułeś. To emocje są drogowskazem prowadzącym do rozmowy.
6: Okno.
7: Każdego dnia spróbuj przez kilka minut spojrzeć na świat z perspektywy swojego dziecka. To, co dla dorosłego wydaje się drobiazgiem, dla dziecka może być najważniejszym wydarzeniem dnia.
6: Dłoń.
7: Największym darem, jaki możemy ofiarować dziecku, nie jest rozwiązanie każdego problemu. Jest świadomość, że nawet w najtrudniejszym problemie nie zostało ono samo.
6: Złota myśl z walizki psychologa.
7: Dzieci nie potrzebują rodziców, którzy wiedzą wszystko. Potrzebują rodziców, przy których czują, że razem można przejść przez wszystko.
6: Pytanie na cały tydzień.
7: Czy moje dziecko częściej zapamiętuje to, co dla niego robię, czy to, że naprawdę jestem przy nim obecna lub obecny?
3: Psychologiczny pociąg.
6: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
8: RDN Małopolska i RDN.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl. Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Jak bliskie i cenne jest dla każdego z nas miejsce, gdzie spędziliśmy większość naszego życia, gdzie się wychowaliśmy. Kochamy te miejsca, w których czuliśmy się szczęśliwi. Jezus dziś przychodzi do takiego miejsca, do Nazaretu, gdzie wygłasza swoją naukę podczas zgromadzenia liturgicznego, mówiąc o realizacji, wypełnianiu się pism i zbawieniu, które obiecują. Słuchacze, dopóki nie analizują tylko samym rozumem tego, co Jezus wypowiedział, wpadają w zachwyt. Jednak kiedy mistrz dotknął ich życia, ukazując ich błędy, wyrzucili go z miasta, bo stał się dla nich niewygodny. I dziś Jezus przychodzi do nas, do naszego Nazaretu, naszych wspólnot, jakie tworzymy w pracy, domu, sąsiedztwie. Jak go przyjmujemy? Czy go słuchamy? On nie przychodzi tylko w same odwiedziny, ale aby nas pouczać i umacniać w wierze, nadziei i miłości.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 31 sierpnia w poniedziałek 22 tygodnia zwykłego. Dziś także obchodzimy Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Mariusz Król, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Kwiatonowicach.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, rozpoczynając nowy tydzień, gromadzimy się na Eucharystii, aby umocnić swoją wiarę i odnowić zobowiązanie do życia zgodnego z Ewangelią. Niech spotkanie z Chrystusem w Jego słowie i ciele napełni nas spokojem i siłą do codziennego świadectwa chrześcijańskiego życia. Tą mszę świętą ofiarujemy w następujących intencjach. Ksiądz Tomasz modli się za świętej pamięci Andrzeja Urodę. Jest to intencja od żony Emilii i syna Szymona. Ja ofiaruję mszę świętą w intencji moich parafian z Kwiatonowic, prosząc dla nich o potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże. Byśmy godnie i owocnie przeżyli tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto słowo Boże.

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który przychodzi do swojej rodzinnej miejscowości, do Nazaretu. I w synagodze czyta słowa proroka Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. A następnie mówi: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. I to dzisiaj jest bardzo ważne, bo Jezus nie mówi: kiedyś Bóg zadziała, kiedyś się coś zmieni. Mówi: dzisiaj. Pan Bóg chce działać w naszym życiu właśnie teraz. Czasami, moi drodzy, czekamy na jakieś wyjątkowe wydarzenie, żeby zacząć żyć Ewangelią. Mówimy: kiedy będę miał więcej czasu, zacznę się modlić. Kiedy uporządkuję swoje życie, wrócę do Boga. Kiedy On pierwszy wyciągnie rękę, wtedy Mu przebaczę. A tymczasem Pan Jezus mówi: nie kiedyś, tylko dzisiaj. Wyobraźmy sobie człowieka, który od wielu lat nie rozmawia ze swoim bratem. Każdy czeka, aż ten drugi zrobi pierwszy krok. Wystarczyłby tylko jeden telefon, jedno zdanie: przepraszam, chciałbym, żeby między nami było dobrze. Czasem właśnie takie małe dzisiaj staje się początkiem wielkiej zmiany. Ale mieszkańcy Nazaretu mają problem z Jezusem. Znają Go przecież od dziecka, wiedzą, skąd pochodzi. I dlatego trudno im uwierzyć, że to przez Niego Pan Bóg chce działać. Jezus przypomina im proroków Eliasza, Elizeusza, którzy także pomagali ludziom spoza Izraela. I wtedy gniew mieszkańców staje się tak wielki, że chcą go wręcz wyrzucić z miasta i strącić z góry. I to również dla nas jest pewne ostrzeżenie, bo możemy być blisko Pana Jezusa, możemy znać modlitwy, wiele modlitw, możemy chodzić do kościoła, słuchać Ewangelii, a jednocześnie zamknąć się na to, co On naprawdę chce nam powiedzieć. Możemy pomyśleć czasem: ja już wiem, jaki Bóg powinien być. A Pan Jezus przychodzi i pokazuje Boga większego od naszych oczekiwań. Boga, który kocha także tych, których my jakoś nie potrafimy zaakceptować. Moi drodzy, prośmy więc dzisiaj o dwie rzeczy: abyśmy nie odkładali dobra na jutro oraz abyśmy mieli otwarte serce na Jezusa, nawet wtedy, kiedy Jego Słowo burzy nasze przyzwyczajenia, nasz świat. Bo być może właśnie dzisiaj ktoś potrzebuje naszego przebaczenia. Dzisiaj może ktoś potrzebuje dobrego słowa. Dzisiaj Pan Bóg chce przez nas pocieszyć człowieka, któremu jest może smutno, jest trudno, przeżywa różne trudności. Nie jutro, nie kiedyś, ale dzisiaj. Amen.

0: Jezusowi Chrystusowi, który przez swoje cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie odkupił człowieka z niewoli grzechu, przedstawmy nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów i prezbiterów, aby gorliwie głosząc Słowo Boże, cieszyli się wiarą i pobożnością ludu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących narodami, aby z otwarciem i życzliwością przyjmowali wszystkich podejmujących trud pracy misyjnej. Ciebie prosimy. Módlmy się za walczących z nałogami i uzależnieniami, aby z pomocą Bożą nie rezygnowali z duchowej walki i uwolnili się z tego jarzma. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i ludzi młodych angażujących się w dzieła misyjne, aby rozwijali w sobie pragnienie dzielenia się wiarą z drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza za polecanego w tej mszy świętej Andrzeja, aby dostąpili przebaczenia grzechów i mogli zamieszkać w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych i za naszych najbliższych, abyśmy zgłębiając Pismo Święte odkrywali w sobie powołanie misyjne. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, usłysz naszą pokorną modlitwę, którą zanosimy do Ciebie, rozważając Twoją miłość do każdego człowieka. Zechciej oświecić swoją łaską nasz umysł i serce i otworzyć je na przyjęcie Twojego Słowa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem, Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w wierze, otwiera nasze serca na Bożą łaskę, byśmy dzisiaj dawali świadectwo chrześcijańskiego życia. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu 31 sierpnia w poniedziałek 22 tygodnia zwykłego. Dziś także obchodzimy Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Mariusz Król, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Kwiatonowicach.

0: Reklama.
1: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji. Prawo do pożegnania. Prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami. Jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139. Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń zaprasza. Maryja Szukana spróbuje napełnić serca pokojem i wlewać w nie nadzieję, mówił arcybiskup Tadeusz Wojda w Pasierbcu w trakcie Wielkiego Odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwracając się do wiernych, podkreślał w homilii, jak wielki skarb kryje się w tutejszym sanktuarium.
2: Boża opatrzność wybrała to miejsce, aby mogła w nim zamieszkać Matka Boża. Otrzymaliście tutaj wielki dar wiary i wielki duchowy skarb, jakim jest doświadczenie pocieszenia przez właśnie macierzyńską obecność Maryi. Jest to skarb, który nie może pozostać zamknięty jedynie w murach tego sanktuarium. Powinien promieniować nie tylko na najbliższą okolicę, ale także na cały region, a może jeszcze i szerzej. Maryja chce, abyście to wy stali się zwiastunami tego pocieszenia.
1: Podczas odpustu ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu przybywali do sanktuarium m.in. rolnicy, strażacy, przedstawiciele służb medycznych. W poszczególne dni odbywały się msze święte dla dzieci, rodzin, młodzieży, chorych czy przedstawicieli różnych grup modlitewnych. Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcje w Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem. Spotkanie dla seniorów odbędzie się od 7 do 10 września. To możliwość nawiązywania nowych przyjaźni, poznawania nowych miejsc oraz zapoznania się z tematyką dbania o własne zdrowie oraz kondycję duchową, mówi dyrektor Arki ksiądz dr Tomasz Rąpała.
3: W programie spotkania przewidziane jest codzienna msza święta, spotkanie ze Słowem Bożym, jednodniowa wycieczka do Ciężkowic, w ramach której zwiedzimy piękny park zdrojowy, rynek, kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego oraz pospacerujemy ścieżką w koronach drzew. Także spotkanie pod tytułem Odnowa biologiczna, naturalna terapia z Panią Agnieszką Mękowiak i spotkanie z rehabilitacją panią Elżbietą Witek.
1: Uczestnicy w ramach tego spotkania mogą liczyć na noclegi z pełnym wyżywieniem. Zapisy są możliwe telefonicznie pod numerem telefonu 605 088 112. W październiku, czyli w miesiącu poświęconym modlitwie różańcowej, będzie można wyruszyć z radiem RDN do Medjugorje. W programie znalazły się m.in. Podbrdo, Góra Objawień, Križevac, Góra Krzyża, Tichelina, wpisane na listę UNESCO Mostar. Opiekun duchowy tej pielgrzymki, ksiądz Marcin Gryzło, podkreśla, że październikowy wyjazd będzie szczególną okazją do rozpoczęcia miesiąca różańcowego w bliskości Maryi.
4: Bardzo się cieszę, że po raz czwarty w tym roku będziemy mieć możliwość pielgrzymować do tego niezwykłego, pełnego pokoju miejsca, jakim na mapie pielgrzymek zajmuje Medjugorje. Wyruszamy w październiku, czyli w miesiącu, w którym Kościół szczególnie zwraca się do Boga przez wstawiennictwo Maryi w modlitwie różańcowej. Ta modlitwa, różaniec, zajmuje wyjątkowe miejsce w objawieniach maryjnych, również w medjugorskich przesłaniach. Modlitwa, która może wyprosić wiele łask i proszę mi wierzyć, że do tej pory, pielgrzymując z tymi, którzy wyruszyli z naszym radiem do Medjugorje, nie spotkałem się z opinią, że nie było warto pielgrzymować, być w tym szczególnym miejscu.
1: W programie znalazł się również czas na wypoczynek na Riwierze Makarskiej, plażowanie oraz spotkanie z lokalnymi gospodarzami połączone z degustacją regionalnych produktów. Autokarowa pielgrzymka do Medjugorje odbędzie się od 3 do 10 października. Zapisy i szczegółowe informacje można uzyskać u opiekuna duchowego tej pielgrzymki pod numerem telefonu 691 147 893.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową. Przypominamy telefon do studia 14 6 200 500.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo, a są to Zofia Janusz Szepielak z Woli Rzędzińskiej, Anna Pers-Starnowa, Maria Wilk-Starnowa, Ewa i Wacław Kaczmarczyk-Starnowa, Jadwiga i Zbigniew Strzelec-Starnowa, Anna Wójtowicz-Starnowa, Zofia Mróz-Starnowa, Greta Prokop-Starnowa, Małgorzata Jamrozy-Starnowa, Marta Janiec-Starnowa, Jadwiga Goliszewska z Brzeźnicy, Jerzy Dulak z Nowego Sącza, Anna Klak z Gołkowic Dolnych, Marek Kabat z Sukmania, Angelika Malec ze Staniszewskich, Krystyna Łękawska z Bączej Kuniny, Grzegorz Trybulec z Nowodworza, Alina Kuczek z Tarnowa, Anna Kasińska z Limanowej, Stanisław Plebanek z Szynwałdu, Małgorzata Florczyk z Nowego Sącza, Teresa Wójcik z Nowego Sącza, Alicja i Władysław Oruba z Tarnowa, Maria Brun-Lenartowicz z Nowego Sącza, Joanna Kaczewska z Tarnowa, Henryk Mężyk z Bobrownik Małych, Bożena Duda z Nowego Sącza, Jadwiga Janczura z Łącka, Stanisława Radożycka z Nowego Sącza, Bernadeta Owsiany z Izdebek, Kazimierz Michalik z Cieniawy, Jan Oleksy z Wierzchosławic, Danuta Oprządek z Tarnowa, Halina Nawalaniec z Nowego Sącza, Agata Patyk z Łękawki, Maria Świerczek z Nowego Sącza, Danuta Lis ze Świniarska, Józef Gajewski z Tarnowca, Leopold Chamowski z Wierzchosławic, Marcin Tąta z Limanowej, Maria Bulanda z Nowego Sącza, Sylwester Grzesik z Brzeska, Barbara Lisak z Tarnowa, Jadwiga i Krzysztof Pancerz z Nowego Sącza, Piotr Kurnik, Małgorzata Sieniecka z Kołaczyc, Krzysztof Widok z Brzeźnicy, Elżbieta i Anna Bartoszek z Bobowej, Barbara Wątroba z Biadolin Radłowskich, Anna Kurc z Krynicy, Maria Baran z Naściszowej, Grażyna Wolak z Tarnowa, Małgorzata Trybulec ze Skrzyszowa, Urszula Noworolnik z Nowego Sącza, Marian Laska z Jadownik. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części radosne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Jezus znaczy Bóg zbawia. Zbawiasz nas, Panie, stając się człowiekiem, jednym z nas. Stajesz się naszym bratem, dzielisz nasze życie. Jakie to ważne uświadomić sobie, że jestem w rodzinie Jezusa i On jest w centrum mojego życia. Halo, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Pozdrowienie Maryi, jej życzliwe słowo to zapowiedź, Jezu, Twojego zbawczego słowa, przedsmak Twojej dobroci. Tak niewiele trzeba, by Twoja łaska przepływała przez nasze serca. Halo, szczęść Boże.
4: Cześć Boże. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać, cześć Boże.
2: Bóg zapłać, cześć Boże. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Swoje dzieło zbawienia zaczynasz, Panie, od maluczkich, od Maryi i Józefa, od ubogich i pasterzy. Zaczynasz je na końcu świata, w Nazarecie i Betlejem, jako niemowlę. Uczysz nas uważności na to, co małe.
5: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
5: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: I jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Bóg zapłać
2: cześć Boże. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa. Minęło 40 dni od Twoich narodzin, Jezu. Jako człowiek nie możesz jeszcze decydować o sobie. Ojciec powierzył Cię Maryi i Józefowi. Oni pomagają Ci pełnić Jego wolę. Ofiarowali Cię Bogu, dają Cię na ręce Symeonowi. Uczestniczą w znakach, które jasno pokazują, że przyszedłeś po to, by dawać nam siebie. Halo, szczęść Boże.
6: Szczęść Boże. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: I jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
2: Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Szczęść Boże. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Święta prostota. Jezus siedzi, przysłuchuje się i zadaje pytania. Jako dwunastolatek zostajesz sam, Jezu, w domu swego Ojca. Wydaje się, że czujesz się tu swobodnie, jak w rodzinie. Nauczyłeś się tego w życiu z Maryją i Józefem, w życiu z Ojcem, w głębi Twojego serca. Halo, szczęść Boże.
8: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: Pod Twoją obronę ciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas oddawaj.
2: Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za wspólny czas spędzony na modlitwie różańcowej. Życzymy dobrego i spokojnego wieczoru. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.
9: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzfałtu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Zbliżająca się 150. rocznica jedynych w Polsce uznanych przez Kościół objawień maryjnych w Getrwałdzie przynagla nas, abyśmy odkryli mało znane przesłanie, jakie Maryja kieruje do każdego polskiego serca. Dziś Getrwałd obok Fatimy czy Lourdes świeci niczym piękna latarnia prowadząca pielgrzymów do maryjnego sanktuarium. Jednak, jak to bywa w historii, początki wielkich dzieł rodzą się w bólach i trudach codzienności. Nie inaczej było w przypadku tej historii, którą dziś odkrywamy na nowo. Jest rok 1877, rok maryjnych objawień w Getrwałdzie. Jednocześnie to środek Kulturkampfu, wojny kanclerza Otto von Bismarcka z Kościołem katolickim, której celem było podporządkowanie Kościoła państwu pruskiemu. Wojna ta była wymierzona także w ludność polską na Warmii, Pomorzu i w Wielkopolsce. W praktyce oznaczała zamykanie parafii, więzienie księży, kontrolę państwa nad obsadą stanowisk kościelnych i zakaz nauki języka polskiego w szkołach. Bismarck po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku uznał, że Kościół katolicki podporządkowany stolicy apostolskiej, nie cesarzowi, jest hamulcem rozwoju państwowej kultury. W polityce kanclerza chodziło o coś więcej niż spór z biskupami. Wszelkie mniejszości wyznaniowe i narodowe traktował jako przeszkodę w budowaniu Wielkiej Rzeszy. Dlatego wobec tego, co katolickie, zostały wymierzone konkretne ciosy. Pierwszym była ustawa z grudnia 1871 roku, zakazująca księżom głoszenia kazań politycznych. Uderzyła przede wszystkim w polskie duchowieństwo na Warmii i Pomorzu, które z ambony broniło prawa do ojczystego języka. W 1872 roku rząd wypędził z Niemiec jezuitów. Państwo objęło też kontrolę nad szkołami publicznymi i prywatnymi. Kolejnym ciosem był pakiet ustaw z 1873 roku, które regulowały wykształcenie księży, obsadę urzędów kościelnych czy jurysdykcję dyscyplinarną nad duchowieństwem. Nawet przeniesienie proboszcza z jednej parafii do drugiej wymagało zgody państwa. Biskup był karany, jeśli w ciągu roku nie obsadził wakującej parafii. Ale obcym księżom z innych parafii nie wolno było tam pełnić posługi duszpasterskiej. Konstrukcja prawna była podstępna. Państwo wymagało, by każdy nowy proboszcz miał wykształcenie z państwowych uczelni i zdał egzamin państwowy z filozofii, historii i literatury niemieckiej. Biskup, który ignorował te wymogi i obsadzał parafię po swojemu, łamał ustawę. Biskup, który tych wymogów przestrzegał, zostawał bez kandydatów, bo seminaria duchowne państwo szybko zamknęło. W lutym 1875 roku papież Pius IX ogłosił encyklikę uznającą ustawodawstwo Kulturkampfu za nieważne. Odpowiedź rządu była natychmiastowa. Zawieszono świadczenia państwowe dla Kościoła katolickiego, zniesiono zakony z wyjątkiem opiekujących się chorymi, a ich majątki przejęła administracja państwowa. Ten sam pakiet rozporządzeń znosił naukę języka polskiego jako wykładowego w szkołach elementarnych. Po polsku mogły być prowadzone wyłącznie lekcje religii i śpiewu kościelnego, i to tylko jeśli ksiądz był lojalny wobec państwa. W 1877 roku, gdy zaczęły się objawienia w Getrwałdzie, południowa Warmia miała 8 parafii zupełnie bez proboszczów, a w całej diecezji warmińskiej liczba księży spadła w ciągu dekady z 316 do 260. Na początku lat 80. łącznie 23 parafie pozostały wakujące. Kościoły w nich były zamknięte, a obcym księżom nie wolno było w nich odprawiać mszy świętej. W tej całej ponurej, historycznej panoramie pojawia się jednak światło, które wkrótce rozproszy mroki ludzkiej pychy i religijnej arogancji. 27 czerwca 1877 roku to dzień, w którym Justyna Szafryńska zobaczyła na klonie przy plebanii w Gietrzwałdzie postać Maryi. I ten sam dzień, w którym Otto von Bismarck przyjmował kilkunastu pastorów protestanckich z Wirtembergi. Synchroniczność jest uderzająca. W tej samej godzinie, gdy zaczynały się objawienia, kanclerz Rzeszy wykładał, jak rozprawić się z maryjnymi kultami.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Gietrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież do jutra przebywa w Castel Gandolfo. Ludzkość musi przestać zachowywać się tak, jakby nie wiedziała, że niszczy planetę, apeluje patriarcha ekumeniczny Bartłomiej na Światowy Dzień Modlitw o ochronę stworzenia. Dziękujemy Ojcze Święty, że nie zapominasz o Haiti, mówi biskup Pierre André Dumas po apelu Leona XIV o zakończenie przemocy w tym kraju. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty od soboty przebywa w Castel Gandolfo. Przewodniczył tam mszy świętej i wziął udział w procesji na jeziorze. Wczoraj w południe modlił się z wiernymi, a dziś odbywa spotkania i audiencje. Przyjął m.in. członków komisji do spraw kierowania nadzoru nad fundacją Dom Ulgi w Cierpieniu, dzieła świętego ojca Pio z Pietrelciny. Jutro Leon XIV będzie przewodniczył w Borgo Laudato Si mszy świętej o ochronę stworzenia. Także patriarcha ekumeniczny Bartłomień wzywa chrześcijan do odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu na obchodzony 1 września Dzień Modlitw o ochronę środowiska naturalnego wskazuje, że współczesny kryzys ekologiczny ma nie tylko wymiar gospodarczy czy polityczny, ale również duchowy i moralny.
2: Dopóki dominującym modelem człowieka pozostaje ewangeliczny, nierozumny bogacz, ludzkość będzie podważać własną przyszłość i niszczyć swój własny dom. Konsekwencje pragnienia manipulowania naturą i jej eksploatowania okażą się tragiczne dla życia na naszej planecie. Czytamy w orędziu.
1: Haitański biskup Pierre André Dumas dziękuje Leonowi XIV za apel o zakończenie przemocy na Haiti. Hierarcha sam przechodzi rekonwalescencję po zamachu bombowym.
3: Kiedy Ojciec Święty mówi o Haiti, kiedy domaga się natychmiastowego uwolnienia zakładników i wzywa odpowiedzialnych za kraj do zapewnienia bezpieczeństwa ludności, jego głos łączy się z wołaniem milionów Haitańczyków, którzy proszą po prostu o możliwość życia. Nie możemy przyzwyczaić się do liczenia zabitych, porwanych i przesiedlonych. Za każdą z tych liczb kryją się twarze. Matka, ojciec, dziecko, zniszczona rodzina. Moje wołanie "dość masakr, wystarczy" nie jest apelem politycznym. To wołanie pasterza, wołanie duchowe, prorockie, ludzkie i moralne.
1: Kościół Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce Trzycaku został ustanowiony Sanktuarium Królowej Pokoju. Dekret biskupa Romana Pindla ogłoszono podczas mszy świętej trzech narodów na pobliskim trójstyku Polski, Czech i Słowacji. W modlitwie o pokój i pojednanie uczestniczyło około 5000 osób. O spotkaniu opowiada kustosz nowego sanktuarium, ksiądz Marek Modzelewski.
4: Najważniejsze było jednak doświadczenie jedności. Mimo różnych języków, wszyscy doskonale rozumieliśmy, po co się spotkaliśmy. Modlitwa, śpiew i wspólna Eucharystia stał się językiem, który nie potrzebował dodatkowego tłumaczenia. W czasach pełnych wojen, podziałów, kłótni i lęku nasze sanktuarium ma być miejscem modlitwy, pojednania i nadziei. Tutaj na styku Polski, Czech i Słowacji Maria pokazuje nam, że granice nie muszą dzielić, mogą także łączyć.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Hallelujah, Jezu.

0: Stajemy dziś przed Twoim jasnogórskim obliczem, Królowo Polski, Matko naszej nadziei, aby wdzięcznością dziękować Bogu za wielkie wydarzenia sierpnia 1980 roku, za czas, który na zawsze zapisał się w historii naszej ojczyzny jako zwycięstwo prawdy nad kłamstwem, odwagi nad lękiem, miłości do ojczyzny nad egoizmem. Dziękujemy za dni, w których naród odnalazł w sobie siły, by upomnieć się o godność człowieka i prawo do życia wolności. Wspominamy nie tylko podpisanie porozumienia w Gdańsku, ale również porozumienia w Szczecinie, w Jastrzębiu-Zdroju, w Wałbrzychu, w Dąbrowie Górniczej i narodziny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wielkiego ruchu serc i sumień, które odmieniły los Polski i stały się znakiem nadziei dla narodów zniewolonych. Solidarność nie była jedynie związkiem zawodowym ani ruchem społecznym. Była to wielka wspólnota ludzi, którzy uwierzyli, że prawda ma moc zwyciężać, a wolność nie jest przywilejem nielicznych, lecz darem wszystkich. Solidarność nie domagała się jedynie lepszych warunków życia, ale także prawa do publicznego wyznawania swojej wiary. Wiedzieli, że bez Boga trudno będzie budować prawdziwą wolność, a bez Ewangelii trudno ocalić godność człowieka i zachować moralny fundament ojczyzny. Matko Solidarności, dziękujemy za ludzi, którzy nie ulękli się prawdy, za robotników, stoczniowców, górników, ludzi pracy, inteligencji i duchowieństwo, za Annę Walentynowicz, której niesprawiedliwe zwolnienie stało się iskrą rozpalającą wielkie przebudzenie sumień. Dziękujemy za wszystkich, którzy nie odpowiedzieli przemocą na przemoc, lecz wybrali drogę dialogu, odpowiedzialności. To oni pokazali, że największe zwycięstwa rodzą się nie z nienawiści, lecz z miłości do Boga i ojczyzny. Sierpień 1980 roku ukazał światu, że naród zjednoczony wokół wartości jest silniejszy niż każdy system oparty na strachu, zniewolenia i kłamstwa. Maryjo, spoglądając na historię naszego narodu, uczymy się, że Polska potrzebuje chwil zwycięstwa. Potrzebuje wydarzeń, które budzą nadzieję, że dobro może zwyciężyć zło, a prawda jest silniejsza od kłamstwa. Takie chwile stają się światłem dla kolejnych pokoleń i dają siłę do budowania lepszej rzeczywistości. Spraw, aby również nasze czasy nie były czasem zwątpienia i podziałów, lecz czasem odważnego budowania Polski opartej na prawdzie, sprawiedliwości i odpowiedzialności. Niech pamięć o zwycięstwach ducha umacnia naszą wiarę, że takie dziś można przemieniać świat dobrem, uczciwą pracą i miłością do ojczyzny. Dziękujemy dzisiaj za dar wolnej Polski, że możemy żyć w niepodległej ojczyźnie dzięki odwadze, cierpieniu, ofierze bohaterów Solidarności. Powierzamy Ci wszystkich bohaterów sierpnia, żyjących i zmarłych. Niech miłosierny Pan wynagrodzi odwagę, wierność sumieniu i poświęcenie dla Polski. Ich świadectwo przypomina nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że trzeba ją strzec każdego dnia. Niech pamięć o wydarzeniach sierpniowych nie będzie jedynie wspomnieniem zapisanym na kartach historii. Matko Solidarności, naucz nas na nowo solidarności, tej codziennej, cichej i wiernej. Pomóż nam pamiętać, że prawdziwa wolność nie oznacza życia bez zasad, lecz życie zakorzenione w Ewangelii, miłości i odpowiedzialności za ojczyznę. Maryjo, Królowo Polski, Matko Narodu, wspieraj naszą ojczyznę, ludzi prawego sumienia, odważnych w służbie dobru wspólnemu, wiernych Bogu i Polsce. Niech za Twoim wstawiennictwem nasz naród nigdy nie utraci nadziei i zawsze potrafi odnosić zwycięstwa, które rodzą się z prawdy, miłości i solidarności.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Ryszardowi.

0: kapelanowi częstochowskiej Solidarności za dzisiejsze rozważanie. A my, kończąc ten miesiąc sierpień, wdzięczni za wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj podążali na Jasną Górę, chcemy na początku, na progu nowego roku szkolnego szczególnie powierzyć dzieci, młodzież, a nade wszystko Maryjo, ich prawo do tego, aby Boga również w książce i nade wszystko w szkole mogli spotykać. Szczególnie modlimy się dzisiaj za wspólnotę parafii w Strzelcach pod wezwaniem wszystkich świętych, którą nawiedzasz w swoim cudownym wizerunku. Modlimy się za pielgrzymów dnia dzisiejszego tutaj na Jasnej Górze, pielgrzymów w pielgrzymce bezdomnych oraz ubogich, wolontariuszy z Rudy Śląskiej, pielgrzymów z zagranicy, z Kamerunu, Szwajcarii, z Lędzin, z diecezji katowickiej, z parafii świętego Mikołaja i Matki Bożej Szkapleżnej, z Koryta, z diecezji kaliskiej, pielgrzymów z Wiednia, z Kalembergu oraz z parafii świętego Stanisława Kostki z Gdańska. Twojej matczynej opiece powierzamy osobę Ojca Świętego, wszystkich pasterzy, arcybiskupa Tadeusza, który przewodniczy naszemu polskiemu episkopatowi obecnego wśród nas, arcybiskupa, pasterza archidiecezji częstochowskiej. Prosimy także za nasz pauliński zakon, ojca generała, ojca przeora, alumnów, nowicjuszy, prosząc o nowe powołania do służby Bożej. Twojej, Maryjo, opiece powierzamy wszystkich tych, którzy dzisiaj mogli pojednać się z Chrystusem tutaj na Jasnej Górze w konfesjonałach, wszystkich spowiedników, troską swoją otocz również tych, którzy tutaj pracują na Jasnej Górze, posługują ich rodziny, wszystkie ich sprawy. Modlimy się za media katolickie, szczególnie Radio Jasna Góra, Telewizję Trwam, Radio Maryja, Radio Fiat. Prosimy Ciebie także, Matko, weź w swoją opiekę tych wszystkich, którzy szukają Chrystusa, którzy stoją na progu wiary, wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, a nade wszystko naszą ojczyznę Polskę w przededniu kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polecamy wszystkie ofiary tej wojny, a także prosimy o przemianę tych serc, które jeszcze nie pojęły, jak wielką wyrwą w historii świata była II wojna światowa, o nawrócenie dla nich. Prosimy Ciebie, Matko, we wszystkich intencjach zapisanych w księdze modlitwy apelowej i w tych naszych, które do Ciebie z ufnością przynosimy. Modlimy się tajemnicą zwiastowania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
4: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od niepokoju, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują.
0: I w intencji pokoju na świecie pod Twoją obronę.
3: Święta Boża Radzicie, naszymi prośbami, racz nie raczyć potrzebami, ale od wszelkich złych przyjmij. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwale do nami błogosławia. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Panna spojrzenia. Synowi swojemu,
0: księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
5: W tamtym czasie nikogo nie zdziwiło, że na bramie Stoczni Gdańskiej była zawieszona ikona Matki Bożej Jasnogórskiej i portret Jana Pawła II. To On pouczył nas, że solidarność to znaczy jeden drugiego brzemiona noście. Nigdy jeden przeciw drugiemu, bo przyjdą ciężary nie do uniesienia. Czy nauczyliśmy się tego programu? Prośmy Maryję i naszych świętych patronów o prawdziwą polską solidarność.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś, kocham,